0: również na polskim rynku wydawniczym. Kto na nich zarabia?
1: To chyba ludzie za tym stoją, ludzie, którzy po prostu generują te książki i potem, no właśnie, być może zarabiają na tym, czy
2: oczywiście, jak? Że tak. I to jest masowa produkcja, bo wyprodukowanie takiej książki jest bardzo tanie. Więc jeżeli ja wyprodukuję takich książek 100, zaleję nimi rynek, tak, to i sprzedam z tych 100 jedną, to i tak nie stracę, a wydawca nie wyprodukuje, nie wiem, 100 książek i jedną, tak, w tydzień i tylko jedną z tych 100 sprzeda. No, to zupełnie jest inna ekonomia rynku.
0: Mówiła Izabela Sadowska z portalu lubimyczytać.pl i stowarzyszenia Czytam i Słucham Legalnie w rozmowie z reporterem Jakubem Rybskim. Potrzeba stale podnosić kwalifikacje i tworzyć specjalistyczne zespoły. Tak mówią eksperci do spraw pożarnictwa, którzy o przyszłości polskich jednostek Państwowej Straży Pożarnej dyskutowali podczas specjalnej konferencji w Poznaniu. Strażacy muszą być dzisiaj dostosowani do wszystkich rodzajów działań ratowniczych. Potrzeba typowania i formowania specjalistycznych grup, które mogą skupiać się na konkretnych zagrożeniach. Tak ocenia starszy brygadier Tomasz Grelak, zastępca komendanta wojewódzkiego w Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Dobrym przykładem takich rozwiązań ma być moduł GFFFF, który w sierpniu brał udział w zwalczaniu pożarów lasów w Hiszpanii.
3: Strażak dziś to jest taki uniwersalny żołnierz, trochę. Gasi pożary, pracuje przy wypadkach kolejowych, przy wypadkach samochodowych, poszukiwania na jeziorach. No, tak naprawdę nie ma chyba działań, przy których straż pożarna nie brałaby udziału.
4: Tak, rzeczywiście ten katalog jest szeroki i jeszcze się rozszerza. Ustawa o ochronie ludności troszeczkę też więcej zadań nam na nas nałożyła. Nie można powiedzieć, czy to jest dobre. Nie wiem, czy to jest dobre, ale na pewno jest społecznie wymagane. Rozwój cywilizacyjny wymusza od państwa, od społeczeństwa i społeczeństwo też ma prawo wymagać, że przygotowanie państwa do pewnego, czy też do szerokiej palety zagrożeń będzie coraz lepsze. To oczywiście wiąże się z ogromnymi środkami finansowymi, ale z drugiej strony najważniejszy jest człowiek, który to potem musi wykonać. Tak, no dzisiaj tą formacją, która bardzo jest zaangażowana w tym zakresie ratowniczym i jak się okazuje, no szeroko rozumianej ochronie ludności, obronie cywilnej, staje się taką tą formacją Państwowa Straż Pożarna. Jest to no, dla nas duże wyzwanie. Z jednej strony cieszymy się, że jakieś wsparcie kadrowe etatowe w związku z tą ustawą z Państwową Straż Pożarną zasiliło. Natomiast to jest jednak wyzwanie, które wcześniej wspomniałem, które wymusza na nas pewną uniwersalizację zadań, czyli my musimy być przygotowani do ratownictwa medycznego, chemicznego, wysokościowego, działań poszukiwawczo-ratowniczych. Dzisiejsza tematyka pożarów, ale to też te pożary możemy podzielić na pożary strukturalne, mówię tutaj o pożarach budynków mieszkalnych, ale mamy też przemysł, mamy pożary na terenach niezurbanizowanych, więc ten katalog zdarzeń i możliwych dyspozycji i naszych aktywności jest tak szeroki, że no my czasami musimy wprowadzać pewną specjalizację, bo ten poziom podstawowy no jest bardzo ważny, żeby jak najszybciej dotrzeć do obywatela i wykonać podstawowe czynności, no ale potem, żeby usunąć całkowicie zagrożenie, bądź poradzić sobie z nim w taki dość efektywny sposób, no to już potrzebna jest pewna specjalizacja i szukamy i typujemy pewne grupy do tego, żeby takie działania wykonywały. No mniej więcej o tym też dzisiaj mówimy, jeśli chodzi o specjalizację pewną, jeśli chodzi o działania na terenach niezurbanizowanych. Mówiłem o tym, że rozwój społeczeństwa wymaga też troszeczkę podniesienia gotowości państwa do udzielania pomocy w tych sytuacjach kryzysowych. Wydaje mi się, że jako ochrona przeciwpożarowa, bo nie chcę powiedzieć tylko Państwowa Straż Pożarna, razem przecież z ochotnikami, którzy stanowią niezwykle ważny filar w tym procesie, w tym systemie bezpieczeństwa państwa, no, osiągnęliśmy na pewno na terenie Wielkopolski, ale jak i kraju. My, bliżej mi Wielkopolska, z racji tego, że tu funkcjonuje i mam bardziej szczegółowe dane, osiągamy czas dojazdu około 9 minut do zdarzeń, nieważne jakiego typu. A jeśli mamy zdarzenia z osobami poszkodowanymi, to ten czas średni dojazdu spada do 7 minut z jakimś tam małym hakiem, więc wydaje się, że na ten moment ten system jest dość sprawny. Natomiast dokładając zadań, ja nie wiem, czy my będziemy w stanie utrzymać tego typu też skuteczność w innych dziedzinach.
3: A dochodzi do tego taka presja, właśnie pytanie, czy ona jest, bo od lat zawód strażak to jest na pewno top 3, a najczęściej w tych rankingach nawet pierwsze miejsce, zawody z największym poziomem zaufania publicznego i społecznego, że jak się mówi, że jak mówi się strażak, to wręcz tak kolokwialnie by się powiedziało chłop bez skazy. Czy jest faktycznie też taka presja, że z jednej strony ratujemy ludzi, a z drugiej strony, że no właśnie przez to, że my ich ratujemy, oni mają do nas zaufanie, my tego zaufania nie możemy w żaden sposób naruszyć.
4: Tak, to jest, no to co pan powiedział, to jest przyjemne, jest to pewna gratyfikacja tej ciężkiej pracy i służby w naszych strukturach, bo oprócz funkcjonariuszy mamy też pracowników cywilnych. Nie wszyscy pracują na ten sukces. Natomiast mamy też wielu przyjaciół, tak, którzy wspierają ochronę przeciwpożarową, samorządy. No, mówię, do tej ochrony przeciwpożarowej zalicza się też no, szerokie grono ochotników działających w ochotniczych strażach pożarnych. I tak rzeczywiście od kilku lat gdzieś tam jesteśmy na no, top 3 albo nawet momentami na pierwszym miejscu. To nie o to chodzi, żeby się ścigać, ale jest to pewna nobilitacja i to jest przyjemne. Natomiast z drugiej strony chciałem też zaznaczyć, że to jest ogromne zobowiązanie i nie chcielibyśmy zawieść społeczeństwa, bo utrata zaufania, a potem odbudowa tego zaufania to są znowu kolejne lata. To, co dzisiaj mamy, to nie jest praca ostatnich 2, 3, 5, 10 lat. To jest praca tych, którzy byli przed nami, nawet przed tym, jak 30 lat temu powstawała Państwowa Straż Pożarna, jeszcze wcześniej. Tak? To są stare czasy, budowane od dawien dawna. Budowaliśmy tą naszą pozycję w społeczeństwie, więc naszym obowiązkiem jest dzisiaj co najmniej utrzymać to, co jest, a może nawet jeszcze powalczyć o te kilka punktów, żeby społeczeństwo naprawdę miało zaufanie, że my jesteśmy w pełnej gotowości do tego, że no, nie działamy dla siebie, tylko jesteśmy i funkcjonujemy nie dla siebie, tylko właśnie dla społeczeństwa, żeby to społeczeństwo czuło się bezpiecznie, a z drugiej strony, żeby też motywować społeczeństwo do tego, żeby pewne sprawy brało swoje ręce, nie? Żeby się angażowało lokalnie. Może też nasza postawa też będzie zachęcała niektórych do tego, żeby wstępować w szeregi ochotniczych straży pożarnych, czy też innych organizacji pomocowych, no tak, żeby się zrzeszać lokalnie i budować odporność społeczną na tym najniższym poziomie w społecznościach tych lokalnych właśnie miejscowościach.
3: Panie komendancie, wrócę myślą do tego, o czym pan mówił przed chwilą też w poprzedniej wypowiedzi, tych specjalizacji jest coraz więcej, bo dzisiaj mówiąc nawet o pożarach obszarów niezurbanizowanych, to możemy mówić o pożarach w górach, możemy mówić o pożarach gdzieś lasów, w różnych innych miejscach. Tych specjalizacji jest coraz więcej, zakres jest coraz szerszy, jest potrzeba też tworzenia nowych grup, formułowania nowych formacji. Mamy GFFV, mamy GFFF. To jest to, w jakim kierunku powinno się to rozwijać. Z jednej strony strażacy, którzy zajmują się, mówiąc kolokwialnie, tak, w cudzysłowie trochę wszystkim, czyli wypadki, pożary, katastrofy kolejowe, powodzie, inne zdarzenia, ale również specjaliści, którzy są w stanie w ciągu nawet kilkunastu godzin zebrać się w jednym miejscu i ruszyć do działania?
4: Cały czas się rozwijamy, adaptujemy się do tego, co się w tym obszarze zagrożeń pojawia, ale też staramy się wykorzystywać szanse i możliwości, które daje rozwój cywilizacyjny i technologiczny. Wspomniał pan o modułach, to rozdzieliłbym tutaj tę gotowość na dwa obszary. Gotowość do działań na terenie naszego kraju i gotowość do działania poza terenem kraju. Wspomniane moduły które pan wcześniej wymienił, no to są takie zespoły przygotowane do działań międzynarodowych, czyli odpowiednio przeszkoleni, wyposażeni strażacy, którzy jadą na działania poza granicami kraju w konkretnym celu, albo gaszenie pożarów lasów, albo mamy takie zespoły do działań powodziowych, działań poszukiwawczo-ratowniczych po trzęsieniach ziemi, czy też do działań z zakresu, no nazwę to, ratownictwa chemicznego.
0: Usłyszał od Tomasza Grelaka z Wielkopolskiej Straży Pożarnej reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: A w RMF FM pora na nocny kryminał. Ewa Waligura, Zabójcza wycieczka. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Czy do wanny dzisiaj idziemy? Ja bardzo chcieć do wanny. Rishi składał ręce i kiwał zamaszyście turbanem. On się nie mył? Nowacka cicho zagadnęła przyjaciółkę. Nie, czekaj. Zaraz nad nimi zapanuję. Magda przejęła dowodzenie po chwilowej konsternacji. Okej, Basia wycofała się. Za to powinni płacić poczwórnie. Co za grupa? Ja nie mam kwalifikacji do dyrygowania chórem. Nowacka nie mogła ochłonąć po występie trupy pod szpitalem. Proszę państwa, przemówiła Łaszyńska, gdy wszyscy rozgościli się w holu. Sytuacja jest rzeczywiście nietypowa, ale razem z koleżanką, którą już poznaliście, panią Barbarą Nowacką, postaramy się uczynić wszystko, żeby dalszy ciąg wycieczki przebiegał bez zakłóceń. Straciłam już na to nadzieję, stęknęła Halinka i siorbnęła wody z butelki. Dzisiaj wieczorem mamy zaplanowany koncert w Łazienkach Królewskich. Myślę, że Rishi będzie zachwycony. Tu Magda ukłoniła się Hindusowi, który rozpromienił się, jakby wygrał los na loterii. Pójdziemy spacerem w kierunku Łazienek. Po drodze wstąpimy na obiad do jakiejś knajpy przy Placu Trzech Krzyży, a potem pójdziemy do parku. Zanim zacznie się koncert, zdążymy go zwiedzić i napić się kawy. Magdo, jak zawsze jesteś mistrzem organizacji. Alice przyklasnęła z entuzjazmem, wypuściwszy Harry'ego z czułych objęć. Wanna zobaczyć me? Rishi wyglądał na rozentuzjazmowanego. Tak, Rishi, zobaczymy Łazienki Królewskie jak chciałeś, a potem idziemy na koncert, tłumaczyła wolno i wyraźnie. Mały Hindus uśmiechnął się jeszcze szerzej. Ujął dłoń Magdy w swoje ręce i pochylił się, by dotknąć jej czołem. Jesteś moja rani, Magdo. Ja marzę cię o wanna ta. Powiedziawszy to, skłonił się na mastę i z godnością pomaszerował do windy. Za nim podreptała reszta. Nawet bez tych mordów powinnaś mieć wsparcie. Oni są nieprzewidywalni jak cyklon. Baśka śledziła ich wzrokiem, zanim nie zniknęli w czeluściach windy. Ale są też przesympatyczni. Byłoby szkoda, gdyby któryś z nich okazał się mordercą, westchnęła Magda z nieukrywanym żalem. Nawet na pewno się okaże, ale na pocieszenie pozostanie ci to, że reszta nie okaże się zabójcami, a ten X nie chciał w końcu zaciukać ciebie. To pocieszające, nie sądzisz? W sumie masz rację, skonstatowała refleksyjnie Łaszyńska. Dobra, jedziemy się przebrać w jakieś bardziej wieczorowe ciuchy, mamy tylko godzinę. Powiedziawszy to, złapała Baśkę za rękaw i wybiegły z hotelu. Izydor powoli zdjął marynarkę. Powiesił ją na oparciu krzesła i rozluźnił krawat. Był to widomy znak, że zamierza zastanowić się nad zgromadzonymi faktami. Po czym rozsiadł się wygodnie za biurkiem i wrócił do ojcowskiego tonu, by zachęcić Wojtka do wyciągania wniosków. No to co o tym wszystkim sądzisz, Wojciechu? Pilski chwilę się zastanawiał. Na mój gust to ten Jones coś kręci. Szybko się otrząsnął po zgonie żony, trochę za szybko. Nie sądzisz, szef? Aspirant spojrzał na kościeszę z pytaniem w oczach. Fakt, na zbolałego wdowca to on nie wygląda. Nie wie, co się dzieje, a przy tym świetnie się bawi w towarzystwie tych lesbijek. Izydor założył ręce za głowę i wyciągnął się w swoim fotelu. Wojtek, a policja z Anglii przysłała jakieś informacje o tych swoich obywatelach? Wilski przekartkował zebrane do tej pory raporty. Nic nie ma jak dotąd, pokręcił przecząco głową.

0: Zabójcza wycieczka teraz w RMF FM.
1: Co? Nie śpieszą się koledzy z wysp? Pewnie, po co się wysilać? Trup na szczęście nie pojawił się na ich terenie, to po cholerę dodawać sobie roboty. Swojej mają dość. Westchnął komisarz i ponownie się zamyślił. Ale swoją drogą to masz rację. Ten Jones coś kręci. Posłuchaj. Izydor nagle wyprostował się w fotelu i oparł dłonie na biurku. Daj mi notatkę z przesłuchania Zacha. Szybko wyciągnął rękę po dokument, złapał go i zaczął przeglądać tekst. Mam. Powiedział, że ostatnie, co pamięta z klubu, to to, że Rita siadła koło niego, a potem już nic. To znaczy... Izydor zawiesił głos i nadal intensywnie wpatrywał się w dokument. Że co, szefie? Wilski patrzył na niego uważnie. Może było tak. Jones od początku chce wykończyć szanowną małżonkę. W tym celu przyjeżdża do Warszawy. Wydaje mu się, że tu, na neutralnym gruncie, będzie mu łatwiej. Chce ją otruć. W klubie nadarza się dobra okazja. Zamieszanie, gwar. Wrzuca truciznę do kieliszka, ale w rozgardiaszu myli się i trafia ona do kieliszka Karola. Przecież były oznakowane, zaoponował Wilski. No tak, ale w takim klubie w zamieszaniu po paru drinkach mogło mu się pomylić. Wiesz, przyćmione światło, alkohol, albo jeszcze lepiej. To Karol się pomylił i napił się z kieliszka Rity. Teraz tego nie sprawdzimy, bo przecież już dawno te cholerne kieliszki umyto. A co potem? Wilski nie dawał za wygraną. A potem było jeszcze łatwiej. Po prostu wyrzucił babę za burtę, bo sobie pomyślał, że wszystko pójdzie na konto jakiegoś szaleńca, który na przykład chce wykosić konkurencję z turystycznego rynku. Kościesza spojrzał na podwładnego. Jak ci się podoba taka wersja wydarzeń? A motywów to w przypadku pana Jonesa jest wiele. No, jakie, kolego aspirancie? Komisarz popatrzył z uśmiechem na Wojtka. Forsa? Kobita była nieźle ubezpieczona. Charakter to drugie, z tego co wszyscy mówią, to była wariatka. No i trzecie, facet wygląda na takiego, co lubi towarzystwo kobiet, więc kochanka. Wilski wyglądał na zadowolonego ze swoich wniosków. Brawo, młody, wnioski są słuszne. Kościesza ponownie otworzył teczkę. Jest tylko jedno ale, bo to by było za proste. Czy szef zawsze musi szukać najbardziej skomplikowanych rozwiązań? Wilskiemu opadły ręce. Zawsze. Nie przyzwyczaiłeś się? Przyzwyczaiłem. Zwłaszcza, że najczęściej ma pan rację, przytaknął Wojtek. A dlaczego mają pan w tym wypadku? Bo jest list. Zaginiona książka i dziwne zachowanie Rity. Kościesza wyjął z teczki zafoliowany dokument. Ale wszyscy mówią, że ona to jakaś egzaltowana była, skomentował podwładny. Niemniej czegoś szukała. Podobno na każdej wycieczce zajmowała się jakimiś wyimaginowanymi tajemnicami. Wojtek nie dał za wygraną. Podobno, to jest właściwe słowo. Wiemy to tylko od Jonesa, a on może gadać co chce, prawda? Kościesza ciągle wertował notatki. No fakt, może. To co robimy? Zapytał Wojtek. Czytamy list? Izydor pochylił się nad zafoliowaną kartką. Najdroższa Irenko, jestem u kresu sił. Tylko nadzieja mnie trzyma przy życiu, że ten koszmar wojny ma się ku końcowi. Niemcy pozwolili nam ewakuować się z miasta. Powstanie upadło, więc wszyscy razem z innymi ocalonymi wychodzimy do obozu w Pruszkowie.

0: Zabójcza wycieczka. Kryminał pełen zwrotów akcji i humoru. Tylko w RMF FM.
1: Warszawa jest morzem ruin. Każdy dom spalony albo zbombardowany. Z Mokotowa przechodziliśmy kanałami razem z Olą Mackiewicz i Teosiem Ludwińskim. Łzy same ciekły mi po twarzy, kiedy myśli wracały do utraconego już dla nas świata. Dookoła ruiny i zgliszcza. I pozostało nam tylko uciekać stąd jak najdalej. Idąc w tym strasznym kondukcie ciągle wspominam te czasy, jak wszyscy bawiliśmy się w sekretne zgadywanki. Tak dawno to było, że teraz to wspomnienie wydaje się Edenem, rajem z baśni, a nie realną reminiscencją z wakacji. Kochana Irenko, szczęście, że ty uciekłaś wcześniej i nic ci się nie stało. Niemcy pozwolili wziąć nam jedynie tyle, ile zdołamy unieść, więc każdy zabrał tylko to, co najcenniejsze mu pozostało. Teraz mamy chwilę postoju w Alejach Ujazdowskich, bo wszyscy wychodzący z miasta długimi kolumnami kierowani są na zachód. Odpoczywamy tu. Mam więc krótką chwilę, żeby skreślić ostatkiem sił te parę słów w liście do ciebie. Irenko, koszmar jest nie do opisania. Mam nadzieję, że kiedy list do ciebie dotrze, to uczynisz wszystko, aby dziedzictwo rodzinne, dziedzictwo chwil razem spędzonych ocalało dla przyszłych pokoleń rodziny. Rozglądam się dookoła. Marszałkowska nie istnieje. Dworce spalone. Pył gruzowisk szczypie w oczy. Kamienic na Złotej, Chmielnej, Śliskiej, Pańskiej nie ma. Piszę do ciebie w rozpaczliwej nadziei, że uda się ten list wysłać jako nadzieję na przyszłość, ale zupełnie nie wiem, co ze mną się stanie. Robi się coraz chłodniej. Już październik, a ja mam ze sobą jedynie walizeczkę i nawet ciepłych ubrań w ekwipunku moim nie ma. Kaszle i słabne z każdą chwilą. Więc tylko w tym liście nadzieja, że wiadomości dla przyszłych pokoleń, rodziny o tym, co tu zostawiamy po sobie, przetrwają. Pora ruszać. Uczynię, co będzie można, żeby ta wiadomość do ciebie dotarła. Siostro najdroższa moja, Bogu cię polecam i mocno całuję. L.W. Pamiętaj imiona wszystkich nas i całuj Antoniego. Gdzie góra się z dołem spotyka, głęboko w kamieniu jest dno. Tam tajemnica światła dotyka. W lewo, prawo idź, to nie trudno. Izydor skończył czytać. Obaj mężczyźni, wstrząśnięci treścią tego listu, chwilę milczeli. O rany, szepnął Wojtek. Faktycznie o rany. Kościesza położył delikatnie pożółkłą kartkę na biurku i potarł dłońmi twarz. Jakby duch minionego czasu przemówił. Co o tym myślisz? Zwrócił się do Wilskiego. Straszny list. Od kogoś, kto ostatkiem sił pragnie bliskiej osobie opisać tragedię, jakiej doświadczył. Ale co to ma do naszej sprawy, to nie mam pojęcia. Wojtek rozłożył ręce. Fakt. List dramatyczny. Ale związku też jakoś nie widzę. LW. To to może być? Wydaje się, że jest to po prostu pamiątka rodzinna z czasów wojny, która przetrwała w zbiorach Rity. Kobieta miała bujną wyobraźnię i coś sobie ubzdurała, myślał na głos Izydor. Zwrócił szef uwagę na koniec listu? Dziwaczny ten wierszyk. Wojtek był wyraźnie zaintrygowany. Co to może znaczyć? Wiesz, w obliczu takiej tragedii ludzie są zrozpaczeni i może takie sentymentalne refleksje są dla nich pociechą. Ale dlaczego Jones tak się o to wypytywał? Wojtek nie dawał za wygraną. Ze względu na zmarłą żonę. Albo... Izydor spojrzał w górę, jakby na suficie chciał znaleźć rozwiązanie zagadki. Albo co, szefie? Albo robi specjalnie koło tego sporo szumu, żeby nam zamydlić oczy. Chodź, wracamy do hotelu. Musimy przycisnąć szanownego analityka z londyńskiego City. Zawołał komisarz, po czym złapał marynarkę i wybiegł z pokoju.

jeszcze wie, czemu tak nagle szef zdecydował się wracać do Bristolu. Wilski był mocno zaintrygowany. Sam powiedziałeś, że on coś kręci. Odparł Kościesza, sprawnie manewrując pojazdem w gąszczu aut. No tak, ale myślałem, że dzisiaj damy im już spokój i posiedzimy nad raportami w firmie. Westchnął z rezygnacją Wilski. Najwyraźniej zamierzał już na dzisiaj skończyć pracę i jak urzędnik państwowy wyjść do domu o 16. Chcę go zaskoczyć i jeszcze raz wypytać o parę rzeczy, a raczej nieścisłości. Na przykład o to, dlaczego tak mu zależało na odnalezieniu starego listu, który zrozpaczony krewny napisał w dawnych czasach do kogoś z rodziny z prośbą, by przyszłe pokolenia podtrzymywały pamięć o koszmarze wojny. Kościesza skręcił z placu Piłsudskiego w Królewską i minutę później parkował już przy Bristolu. Policjanci szybko skierowali się do windy hotelowej i wkrótce pukali do pokoju Jonesa. Harry otworzył po dłuższej chwili. Najwyraźniej szykował się na popołudniowe wyjście, bo był w szlafroku i szybko wycierał ręcznikiem z twarzy krem do golenia. A, to panowie, bąknął. Wyglądał na zaskoczonego. Proszę, proszę do środka, co panów sprowadza? Coś się wydarzyło? Pytał najwyraźniej zdenerwowany niespodziewaną wizytą funkcjonariuszy. Nic szczególnego. Izydor spokojnie cedził słowa i uważnie obserwował Anglika. Chcemy tylko uściślić parę faktów. A, Jones odetchnął z ulgą i wskazał ręką na fotele. Kiedy usiedli, komisarz natychmiast zaczął zadawać pytania. Panie Jones, czego właściwie szukała w Polsce pańska zmarła żona? Policjant nie zamierzał owijać w bawełnę. Zdumienie na twarzy Harego było wręcz groteskowe. Czego szukała? Przyznam się, że nie rozumiem. Przyjechaliśmy zwiedzać kraj przodków, odnaleźć groby bliskich. Jones drapał się po głowie, usiłując zebrać myśli. Dlaczego żona chciała zobaczyć stację Drogi Krzyżowej i ciągle wspominała o jakichś rodzinnych dokumentach? Naciskał Kościesza. Ach, to... Panie komisarzu, to były jakieś głupoty. Harry najwyraźniej się rozluźnił. Faktycznie Rita miała papiery rodzinne, ten stary przewodnik po Warszawie i list. Ubrdała sobie, że tam kryje się wielka rodzinna tajemnica. Już panu wspominałem, że moja żona była egzaltowana, ten okultyzm i w ogóle. Miała bujną fantazję. Wtedy na Jamajce, mówiłem to już panu komisarzowi, wszystkich z wycieczki tym zanudzała. Uwielbiała przed każdą podróżą tworzyć sobie nowy, tajemniczy scenariusz, który miał się zrealizować w trakcie wyprawy. Była w tym trochę jak małe dziecko. Jones machnął ręką z rezygnacją. Na początku małżeństwa to mi się nawet podobało, ale od jakiegoś roku... Harry westchnął i wzruszył ramionami.

0: Zbliżamy się do godziny trzeciej. To pora faktów w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. To było celowe uderzenie, tak ekspert z portalu Defense24 mówi o ataku na pociąg z Kijowa do Warszawy. Kontrowersyjny apel Trumpa do Zełenskiego. Amerykański przywódca chce, by Kijów nie atakował rosyjskich rafinerii. Ponadto w faktach Łódź i tarcza, która ma wywiercić tunel pod miastem. To było celowe uderzenie koordynowane przez człowieka, tak mówił w radiu RMF24 o ataku na pociąg jadący z Kijowa do Warszawy Bartłomiej Wypartowicz, ekspert z portalu Defense24. Jak dodawał, Rosjanie coraz częściej atakują pociągi, którymi podróżują cywile.
1: To nie jest tak, że Rosjanie dali koordynaty do ataku do drona, który startował i on po prostu przeleciał cel i uderzył. No nie, no to było celowe uderzenie w pociąg. No tego typu uderzenia też widywaliśmy w ostatnich dniach na samej Ukrainie, między innymi na kierunku Żytomierszczyzny czy na kierunku Odessy.
0: Jak informowaliśmy w faktach, w ataku nikt nie został ranny. Pociągiem podróżowało 206 osób. Tymczasem Donald Trump z kontrowersyjnym apelem do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o zaprzestanie atakowania rosyjskich rafinerii. Donald Trump podkreślił, że takie działania Kijowa szkodzą światu. Pan Zełenski musi zrobić jedną rzecz. Musi przestać niszczyć instalacje związane z produkcją oleju napędowego w Rosji. Niech atakuje inne cele, ale nie olej napędowy, ponieważ powoduje niedobór diesla. Powiedział Trump dziennikarzom podczas wizyty w Irlandii.
2: Fakty z Łódzkiego.
0: W Łodzi jest już tarcza maszyny, która ma wywiercić pod miastem tunel dla kolei dużych prędkości. Ten ważny element przyjechał poprzedniej nocy po 9 dniach podróży ze szczecińskiej stoczni Wulkan. Co będzie działo się dalej? O tym nasza łódzka dziennikarka Agnieszka Wyderka.
3: Prace przygotowawcze do rozpoczęcia drążenia tunelu potrwają jeszcze kilka miesięcy. Pierwsze metry tunelu dla kolei dużych prędkości pod Łodzią mają być wydrążone wiosną przyszłego roku. Inwestycja jest częścią tak zwanego kolejowego Y, który połączy Warszawę przez nowe lotnisko oraz Łódź z Wrocławiem i Poznaniem.
0: A teraz w faktach przenosimy się na Dolny Śląsk. Wrzesień w Karkonoszach to idealny czas na górskie wędrówki. Chłodniejsze powietrze i pojawiające się złote liście przyciągają turystów, którzy wolą spokojniejsze szlaki poza sezonem wakacyjnym.
4: We wrześniu zawsze jest mniej turystów. Ja zawsze się śmieję, mówię do wszystkich, że wrzesień jest dla emerytów i studentów. Bardzo lubię właśnie wrzesień. Zawsze przeważnie teraz urlopy biorę we wrześniu.
5: Jaki plan na Karpacz? Tutaj po mieście, czy wchodzimy wyżej w góry?
4: Dziś przyjechałyśmy. Spacer był tutaj, po mieście, a jutro szlaki.
5: No. Kondycja jest?
4: U mnie jest gorzej, koleżanka
5: trenowała.
6: Trenuje.
4: Cały rok, więc ona...
6: No, ale postaramy się tak właśnie, żeby ja była zadowolona i koleżanka, także wypracujecie wspólne tempo.
4: Tak, ja mam żółwie tempo, ale mamy czas, bo mamy urlop.
0: Z paniami Violettą i Edytą, które na urlop przyjechały z województwa lubuskiego, rozmawiała nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Ratownicy medyczni 8 września mieli swoje święto. W Katowicach odbyły się ogólnopolskie obchody. Ratownicy otrzymali wyróżnienia i odznaczenia, a z dyrektorem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Klaudiuszem Nadolnym, oraz z Mateuszem Komzą, prezesem Krajowej Rady Ratowników Medycznych, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
7: Jak zwykły człowiek może pomóc w pracy ratownikom medycznym, żeby ratowanie życia ludzkiego było skuteczne?
8: To kluczowa rola. Kluczowa rola w całym łańcuchu przeżycia to jest właśnie świadek zdarzenia. To jest osoba, która jest na miejscu tego zdarzenia, jej reakcja, powiadomienie służb ratunkowych, rozpoczęcie pewnych czynności medycznych czy rozpoczęcie rejestracji jest kluczowe. Zespół ratownictwa medycznego przyjedzie szybko. Naprawdę przyjeżdżamy szybko na miejsce zdarzenia, ale te kluczowe pierwsze 10 minut jest najważniejsze. Jeżeli świadek zdarzenia nic nie robi, jest bierny, no to nie daje szans na przeżycie. My wtedy tak naprawdę nasze działania są ograniczone, a efekt niestety bardzo często jest tragiczny. Natomiast połączenie tego łańcucha przeżycia, świadka zdarzenia, jego reakcji, podjęcie czynności rejestracyjnych i przyjazd zespołu ratownictwa medycznego i kontynuacji tych działań wprowadzając zaawansowane procedury, to jest to, co tak naprawdę ratuje zdrowie i życie ludzkie. Także cały czas apelujemy o reakcję, żeby nie być biernym, żeby powiadamiać służby ratunkowe, żeby się szkolić z zakresu pierwszej pomocy, żeby się szkolić z zakresu urządzenia AED, czyli defilatora zewnętrznego, bo to jest coś, co naprawdę ratuje życie. Mamy w Polsce coraz to więcej też takich technologicznych różnych aplikacji. aplikacji. Bardzo polecam aplikację Pieszy Ratownik ze Związku SPRP Ogólnopolskiego. To są naprawdę rzeczy, które wspomagają i które ratują życie i zdrowie ludzkie.
7: Jak ta praca się zmienia ratownika medycznego?
8: Bardzo się zmienia. Sprzęt ewoluuje. Bardzo szybko się rozwijamy. Coraz to więcej sprzętu, coraz to więcej możliwości. Uprawnienia ratownika medycznego w Polsce są jedne z największych na świecie. Wprowadzamy cały czas nowe rzeczy, które na świecie jeszcze nie są wprowadzane. Naprawdę system ratownictwa medycznego w Polsce jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie, a ratownik medyczny to jest kluczowa postać w tym systemie. 85% pracowników systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w tej opiece przedszpitalnej są to właśnie ratownicy medyczni. To jest główna grupa, na którym opiera się działanie systemu ratownictwa medycznego w Polsce.
7: To jakie mamy nowinki, których inni nie mają?
8: No, kwestia wprowadzenia systemowego, choćby w kwestii USG. Teraz myślimy nad wprowadzeniem analizatorów parametrów krytycznych. Zaawansowane respiratory, czy urządzenia do kompresji klatki piersiowej. Dzisiaj w Polsce są codziennością, na każdym zespole ratownictwa medycznego występują wkusia doszpikowe, elementy związane z medycyną pola walki i wiele innych rozwiązań, tak naprawdę, które dzisiaj mamy systemowo rozwiązane i one są dostępne w zespołach ratownictwa medycznego w Polsce.
7: Czego można życzyć ratownikom medycznym?
8: Przede wszystkim życzyć im spokoju, przede wszystkim zdrowia, no i bezpieczeństwa, bo to jest bardzo ważne.
7: Tak, no właśnie, bo to jest też kwestia, która ostatnio bardzo często jest podnoszona, prawda, że ratownicy medyczni, podobnie może też jak personel szpitalnych oddziałów ratunkowych, inny personel, są narażeni na, no, na ataki agresji. To rzeczywiście coraz częściej się zdarza? Czy my po prostu o tym coraz częściej mówimy?
8: Jedno i drugie. Natomiast niestety da się zauważyć od kilku lat trend taki, jeżeli chodzi o agresję słowną, jest na porządku dziennym, ale no niestety w ostatnim czasie mieliśmy dużo ataków agresji fizycznej, łącznie z zamordowaniem ratownika medycznego na dyżurze w Siedlcach. Więc element bezpieczeństwa jest bardzo ważny. Też szkolimy się w zakresie technik samoobrony, technik eskalacyjnych. Wyposażamy też w odpowiedni sprzęt, jak choćby kamizelki nożoodporne. Tak, to bezpieczeństwo jest zawsze priorytetem. My musimy chronić pracowników, musimy chronić ratowników medycznych. To jest trudno do zrozumienia, że ratownik medyczny jedzie na zdarzenie, czy jest na SOR-ze, na izbie przyjęć, ratuje zdrowie, życie ludzkie, a ktoś go atakuje. Ale niestety takie przypadki mają. To oczywiście dotyczy całego społeczeństwa, bo przy tych tysiącach, milionach interwencji to są tylko malutki promil, ale niestety to występuje. No i zauważamy w ostatnich latach, że niestety jest to trend, który nam wzrasta.
7: Czego można życzyć ratownikom medycznym w dniu ich święta?
9: Przede wszystkim spokoju w wykonywanej pracy. Takiej stabilności też, bo patrząc przez pryzmat 20 lat funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, ale też wykonywania zawodu poza systemem, dużo takich zmian, dużo reform po drodze, więc wydaje mi się, że takiej stabilności, która daje też bezpieczeństwo pracy ratownika medycznego, tak żeby on się nie musiał martwić, jadąc do pacjenta, czy będą jakieś konsekwencje, czy nie będzie jakichś konsekwencji. Takiej stabilności, budowania takiej otoczki bezpieczeństwa wykonywania zawodu, bo to wpływa pozytywnie i na ratownika medycznego, i na pacjenta, którym on się zajmuje, bo ma też czas na to, żeby zająć się tym pacjentem.
7: Czy duże jest zainteresowanie tym zawodem teraz? Bo kilka lat temu mówiło się o niskich zarobkach. Można powiedzieć, że nie było dużego zainteresowania kiedyś.
9: Tak, zainteresowanie zawodem w ostatnich latach spadło po tym, jak regulacje dotyczące wynagrodzeń uplasowały ratownika medycznego w tym najniższym koszyku. My już apelowaliśmy do Ministerstwa Zdrowia o pilne podjęcie zmian w tym zakresie, ponieważ gdzie indziej byliśmy jako zawód jeszcze, kiedy ta ustawa wchodziła, gdzie indziej jesteśmy obecnie. Mamy już studia drugiego stopnia magisterskie, mamy specjalizacje, mamy kursy kwalifikacyjne, a nadal jesteśmy w tym samym miejscu. Powoduje to, że część ratowników medycznych nawet podejmuje studia na kierunku pielęgniarstwa po to, żeby za te same świadczenia, które mogliby udzielać jak ratownicy, dostaną wyższe wynagrodzenie. To jest akurat patologiczny element systemu. On nie premiuje i nie zachęca do wstępowania studentów, w szczególności na studia i podejmowania właśnie studiów na kierunku ratownictwa medycznego.
7: Czy mamy braki kadrowe?
9: Tego nie wiemy, bo nie mamy jeszcze rejestru ratowników medycznych. Natomiast patrząc, ile koleżanki i koledzy pracują, czy to w systemie ochrony zdrowia, czy poza nim, to nie jest tylko etat, ale często są dodatkowe dyżury, kontrakty, działalności gospodarcze. Może to pokazywać, że jednak jest niedobór tych ratowników medycznych. Poznamy to w momencie, kiedy zamkniemy rejestr, czyli w 2029 roku. Wtedy będziemy mogli powiedzieć, z czystym sumieniem, liczba ratowników jest taka, a potrzeby są zupełnie inne. Natomiast patrząc na liczbę godzin, jakie pracujemy, na pewno jest to więcej niż jeden etat etat na jednego ratownika medycznego.
7: Jakby pan zachęcił młodych ludzi do tego, żeby podjęli takie studia, żeby wstąpili do tego zawodu?
9: Zachęcam wszystkich młodych ludzi, którzy lubią interdyscyplinarność, którzy lubią dosyć dużą dynamikę, ponieważ raz jedziemy do dziecka, raz jedziemy do osoby starszej. Tutaj na pewno nie będzie nudy. Tu też jest możliwość rozwoju, pomimo tego, że wyobrażamy sobie zawód ratownika medycznego jako te ambulanse jeżdżące i te szpitalne oddziały ratunkowe, ale pamiętajmy, że w 2018 roku udało się otworzyć ten zawód i możemy pracować w innych oddziałach szpitalnych i w innych miejscach, nie tylko w systemie ochrony zdrowia, w GOPR-ze, w TOPR-ze, w WOPR-ze, w ratownictwie górniczym, w wielu, wielu jeszcze innych miejscach, w transporcie medycznym, więc możliwości zarobkowania, możliwości rozwijania swoich kompetencji i doświadczenia są, można powiedzieć, tak naprawdę nieograniczone dzisiaj.
7: A jakie cechy musi mieć ratownik medyczny? No bo to nie jest praca dla każdego, umówmy się.
9: No na pewno odważny, na pewno stanowczy w swoich decyzjach. Umiejętność komunikacji jest bardzo ważna, zarówno z pacjentem na miejscu zdarzenia. Pacjent jest w szoku, ta sytuacja jest dla niego takim no, dyskomfortem, plus też komunikacja wewnątrz zespołu. Te trzy czynniki są bardzo ważne i na pewno predysponują do wykonywania tego zawodu.
7: Usłyszałem też od dyrektora, że mamy sporo, że też zmienia się ten zawód, prawda? Zmieniają się warunki pracy, że sporo jest różnych nowinek, nawet takich, które gdzie indziej być może poza Polską nie są powszechne. Czy na coś szczególnie by pan zwrócił uwagę?
9: No, jako Polska jesteśmy pionierem w obszarze ratownictwa medycznego już od wielu lat. Dzięki tutaj też wytrwałości i środowiska, ale też dyrektorów pogotowi ratunkowych. No, udaje się wprowadzać różnego rodzaju rozwiązania, które już funkcjonują na świecie, ale też te nowe. Na przykład analizatory parametrów krytycznych to są nowe rzeczy, które między innymi wojewódzkie pogotowie ratunkowe w tym roku planuje wprowadzić do większości swoich ambulansów. To pokazuje, że te nowe zdobycze naukowe, które przyspieszają, pomagają diagnozować pacjenta, ale też poprawiać jego szanse na przeżycie, są wprowadzane i implementowane też w ratownictwie medycznym, w tej części jeszcze przedszpitalnej, zanim pacjent trafi do szpitala.
7: Czyli ten analizator parametrów krytycznych, jak wygląda ten sprzęt?
9: No to jest takie małe urządzenie, które pozwoli nam zbadać podstawowe parametry, które badamy z krwi na przykład pacjenta. W bardzo szybki sposób, bez konieczności udawania się do laboratorium i oczekiwania naście minut na wyniki tego. Mamy w przeciągu kilku chwil takie wyniki, które w niektórych stanach zagrożenia życia pomagają nam dostosować sposób postępowania z takim pacjentem.
7: Czyli do tej pory wyniki takich badań były dostępne na przykład dopiero w szpitalu, tak?
9: Dokładnie tak. My zakładaliśmy, że dany stan zagrożenia u pacjenta występuje, no i podejmowaliśmy czynności zgodnie z protokołami postępowania, natomiast finalnie potwierdzić pewne stany mógł dopiero szpital, gdzie wykonał tą diagnostykę, czy to w szpitalnym oddziale ratunkowym, czy izbie przyjęć po badaniach już diagnostycznych.
7: To kiedy taki sprzęt znajdzie się w ambulansach?
9: Nie wiem, to już decyzja Ministerstwa Zdrowia. Myślę, że warto spojrzeć na ten pilotaż, który tutaj już trwał od jakiegoś czasu w pogotowiu w Katowicach. Myślę, że ta skala wdrożenia większości ambulansów u tego dysponenta pokaże też tą wartość dodaną tego projektu. No i zachęcam Ministerstwo Zdrowia do patrzenia na te pilotaże, na to wykonywanie tych czynności na dole i wykorzystanie tego sprzętu i próba implementowania tego w rozwiązaniach ogólnokrajowych właśnie z tym bagażem doświadczeń już w ramach takiego pilotażu, jak tutaj w Katowicach.
0: Tak mówił w rozmowie z naszą reporterką Mateusz Komza, prezes Krajowej Rady Ratowników Medycznych oraz dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Klaudiusz Nadolny. To już wszystko w tym wydaniu. Z nowymi faktami wracamy punktualnie o 4:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Poniedziałek, 14 września, 13 minut po 3:00, to jest dobry moment na pierwszą kawę z RMF FM. Jeżeli dla was za wcześnie, spokojnie, poczekam tu do 6:00. Maciek Rybak, cześć, witajcie. No i weekend się skończył, więc za chwilę trzy rzeczy, które warto wiedzieć, zanim kalendarz, stacja paliw i siatkarze czymś cię zaskoczą. Hello!

Black Eyed Peas poprawiają ci humor o 3:27 w poniedziałek, 14 września. No właśnie, zaczynamy nowy tydzień w RMF FM. Trzy rzeczy po weekendzie, których lepiej nie przegapić. Jeśli masz mieszkanie, dom albo działkę, jutro mija termin trzeciej raty podatku od nieruchomości. Warto sprawdzić, czy już przelew poszedł. Druga rzecz jest mniej przyjemna, zwłaszcza dla kierowców. Diesel może w tym tygodniu przebić 9 zł za litr. I na koniec coś przyjemniejszego. Polscy siatkarze wczoraj wygrali z Macedonią Północną 3-0. Po trzech meczach na Mistrzostwach Europy mają komplet zwycięstw i ani jednego przegranego seta. Jutro o 18:00 zagrają z Ukrainą. Czyli po weekendzie wracamy do rzeczywistości. Urząd czeka, bak straszy, ale na szczęście siatkarze robią swoje.

0: Dbamy o twoją energię o tak wczesnej porze, za 25 minut godzina 4, pierwsza kawa z RMF FM, poranny program, przedporanny program, w którym sprawdzamy świeże informacje. Karol Płaczkiewicz ze mną i naprawdę news, który jeszcze nie wystygł. 3 godziny temu zakończył się wielki turniej, mamy nowego króla Nowego Jorku.
1: I to z Niemiec tego króla. Aleksander Zwieriew zdobył drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze. Niemiec wygrał US Open, pokonując w finale Bena Sheltona 3-1.
0: No to Amerykanie naprawdę muszą teraz pocieszać się, no bo ich przegrał na własnym terenie. Oglądałeś, rozumiem, to spotkanie?
1: Całe 3 godziny i 36 minut.
0: No ja krócej, bo musiałem się zdrzemnąć przed programem, ale jak było? Co tam się działo na tym korcie?
1: No Zwieriew kontrolował mecz przez większość czasu. Shelton zerwał się jeszcze w trzecim secie, ale w czwartym Niemiec szybko odzyskał przewagę i zamknął spotkanie.
0: No i miałem nadzieję na coś nietypowego z tego meczu.
1: Bardzo proszę, Zwieriew po piłce meczowej nawet nie zorientował się, że wygrał. Zrobił kilka kroków do tyłu i czekał na serwis Bena. Dopiero reakcja jego boksu uświadomiła mu, że został mistrzem.
0: To można się nie zorientować, że jest się mistrzem?
1: No można, no. Wystarczy chcieć.
0: US Open. Macie info w RMF-ie o tym.

Robert Gawliński w RMF FM. 10 minut i będzie godzina czwarta. Jeśli jesteś teraz w trasie, tej nocy oprócz deszczu miejscami możesz wjechać w gęstą mgłę. Za chwilę sprawdzę, gdzie uważać najbardziej o poranku. Prognoza pogody będzie po faktach o czwartej. Do nich zostało nam 10 minut. Bądźcie z nami, a teraz najlepsza muzyka.

0: 2+1 w RMF FM. Czas na fakty, bo na zegarze za chwilę godzina 4. Najważniejsze informacje przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Tak jest, zapraszam. Premier Donald Tusk po alarmach RCB poprzedniej nocy stwierdził, że musimy być gotowi na wzmożoną aktywność Rosji. Po wyborach w Szwecji wciąż nie wiadomo, kto utworzy przyszły rząd. W tych faktach powiemy też, jak uczniowie próbują obejść zakaz używania telefonów w szkołach. Premier Donald Tusk ostrzega przed wzmożonymi działaniami Rosji w najbliższych tygodniach i miesiącach. Szef rządu mówił o tym podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Spotkanie zostało zwołane 13 godzin po wysłaniu alertów RCB do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ostrzeżenia były związane z rosyjskim atakiem na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Przed czym jeszcze ostrzegał premier, powie reporterka RMF FM Magdalena Greinert, która wysłuchała wystąpienia szefa rządu.
2: Donald Tusk nie wyklucza, że eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium i że Rosja może zaatakować jeszcze bardziej wyspecjalizowanym sprzętem, na przykład dronami odrzutowymi, którymi zaatakowała ubiegłej nocy Ukrainę.
3: Od dzisiaj właściwie będziemy procedować w takim trybie bardzo wzmocnionym.
2: Premier podkreślał, że razem z sojusznikami musimy być przygotowani na wspólną reakcję, jeśli zajdzie taka potrzeba. Między innymi o tym ma rozmawiać z wracającym właśnie z Kijowa wiceszefem rządu Radosławem Sikorskim. Szef polskiej dyplomacji mówił, że rosyjskie bombardowania kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo Polaków.
4: Niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane.
2: Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego poinformował dziś, że prezydent jest o wszystkich incydentach informowany na bieżąco.
1: W Szwecji wciąż nie wiadomo, kto utworzy przyszły rząd. Według wstępnych prognoz centrolewicowa opozycja zdobyła 175 mandatów, a dotychczasowa centroprawicowa koalicja wraz ze skrajnie prawicowymi szwedzkimi demokratami 174. Riksdag ma 349 miejsc. Ustępujący premier Ulf Kristersson przyznał, że kwestia składu przyszłego rządu pozostaje otwarta i trzeba poczekać na ostateczne wyniki. Liderka socjodemokratów Magdalena Andersson zadeklarowała już gotowość do rozmów w sprawie utworzenia koalicji.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Przełom lata i jesieni to czas, gdy rośnie liczba propozycji wolontariatu. Właśnie o możliwościach, które daje wolontariat, mówiliśmy wczoraj w faktach RMF FM. Eksperci tłumaczą, że chodzi o działanie, w które angażujemy się z własnej woli i bez wynagrodzenia.
6: Wolontariat jest taki, gdzie my dajemy nasze kompetencje, nasz czas komuś innemu i zasadą jest to, że ta osoba na tym się nie wzbogaca, więc nie ma wolontariatu w działalności gospodarczej.
7: Co pan radzi osobie, która szuka wolontariatu dla siebie, rozgląda się, gdzie tego szukać?
6: Po pierwsze, należy zastanowić się, co mnie interesuje, co mnie w jakiś sposób boli. Niektórzy sprawdzą się w pracy z zwierzętami, jeszcze inni mają taką potrzebę czy zdolność pracy z osobami z niepełnosprawnościami.
7: Czy to musi być coś zupełnie innego niż nasze zajęcia zawodowe? Czy może być trochę pokrewne?
6: Może być, ale nie musi. Czasami ktoś ma zawód i myśli sobie, a jak bym się sprawdził w czymś zupełnie innym?
7: Takim kompletnie?
6: Czymś kompletnie innym. Nie wiem, pracuję z ludźmi, a chcę spróbować, nie wiem, pracę ze zwierzętami. Pracuję przed komputerem, a chcę spróbować czegoś takiego bardzo manualnego, namacalnego. I czasem zdarza się tak, że taka osoba pójdzie na wolontariat, zmienia zawód. Takie przykłady też mamy.
1: Opisuje dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Michał Braun. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. A my zachęcamy do wolontariatu. Pamiętajcie, że dzięki niemu zyskujecie większą pewność siebie. Toalety i szatnie to najczęstsze kryjówki uczniów, którzy łamią nowe przepisy. Od września w szkołach obowiązuje zakaz używania telefonów, zarówno podczas lekcji, jak i przerw. Filip i Tymek z Wrocławia przyznali naszej reporterce Martynie Czerwińskiej, że trudno im wytrzymać bez spoglądania w ekran, więc kombinują.
8: Ja słyszałam, że wy przemycacie do szkoły telefon. Włączony telefon, to prawda?
9: Tak, tak, dla fanów. Jak nauczyciele nas przyłapią, to już nie jest tak miło.
8: A co za to grozi?
9: No, uwaga, pomówię do rodziców czasami, ale zależy od nauczyciela.
8: No i chcecie ryzykować?
9: Czasem się opłaca, wie pani.
8: Adrenaliny wam trochę brakuje?
9: Tak.
8: Gdzie trzymacie te telefony w czasie lekcji?
9: W kieszeni, w bucie można.
8: Wy łobuzy jesteście.
9: No, trochę.
1: Aby uniknąć takich sytuacji, wiele szkół wprowadziło na czas lekcji depozyty, w których uczniowie muszą zostawić telefony.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: 4.04 pochmurno, miejscami deszczowo, zwłaszcza w okolicach Katowic, Krakowa, Kielc, Warszawy i Białegostoku. To nie są mocne opady, ale bardziej dokuczać mogą mgły. Te możliwe na Pomorzu i tam też najcieplej, 15 stopni, najchłodniej w Bieszczadach, 8 w tym momencie. W ciągu dnia najlepsza aura na Pomorzu Zachodnim, reszta kraju uzbrojona w parasol, dziś maksymalnie 19-20 stopni. Jeśli przed tobą długa trasa, mamy naszykowaną najlepszą muzykę w RMF FM, a są ludzie, których cała podróż samolotem trwa krócej niż jedno czerwone światło w drodze do pracy. Za chwilę powiem ci, gdzie takie rzeczy. Pierwsza kawa z RMF FM, tak nazywa się ten program. Maciek Rybak. Cześć, witajcie. I Adele.

Sarsa i ważne pytanie, czy będziemy się pamiętać? Ważne po weekendzie z pierwszą randką. Zostawmy romanse, teraz 16 minut po czwartej, pierwsza kawa z RMF FM, a to zajmie wam mniej czasu niż czerwone światło na drodze. Między dwiema szkockimi wyspami działa najkrótsze regularne połączenie lotnicze świata. Przy dobrych warunkach przelot trwa 53 sekundy. To słuchajcie na to, jak ktoś zaśpi, to przegapi cały lot. A gdyby on trwał dłużej, to dałoby radę jakoś nadgonić to spóźnienie, przynajmniej myślami. Poniedziałkowe poranki. O tak wczesnej porze to nie jest łatwa sprawa. Kto właśnie zaczyna dzień z RMF FM? Mam nadzieję, że bez spóźnienia. Jest tu naszykowana dla was najlepsza muzyka.

0: A może dziś będzie nienormalny dzień, ale pozytywnie. Grzegorz Skawiński i kombi. Czwarta nad ranem, kierowcy busów małych i dużych już przy RMF FM. Wyobraź sobie taki tekst w autobusie.
1: Witam panią serdecznie.
2: Witam. A możemy dać obać sobie tą panią?
1: Jasne, jak tam u ciebie, tygrysico?
2: Bardzo dobrze.
1: Elegancko.
0: No i tak trzeba budzić ludzi w poniedziałek. Drapieżnie. Wszystkie tygrysy i tygrysice dają głośniej. Nowość od Swedish House Mafii to macie na 29 minut po czwartej.

0: Za 20 minut będzie godzina 5. To jest pierwsza kawa z RMF FM. Tutaj ekipa nasza nie śpi, żebyście byli na bieżąco, a jest o czym mówić dosłownie i w przenośni. Karolu, Warszawa Centralna, tam nietypowe utrudnienie wieczorem. O co dokładnie poszło?
1: Niespodziewany gość pojawił się na torach, na dworcu.
0: Kim on był?
1: Łoś Emil.
0: Łoś Emil. Rozumiem, że skoro ma imię, to już jest znany.
1: No oczywiście, że jest znany. Na X-ie, na Facebooku, wszędzie.
0: No i co się w związku z Emilem na torach działo?
1: No trzeba było wstrzymać obsługę peronów numer 3 i 4. Potrzebne też były negocjacje, żeby przekonać Emila.
0: Negocjacje z Łosiem.
1: Tak, negocjacje z Łosiem, no.
0: Ale wszystko rozumiem bezpiecznie.
1: Tak, wszystko bezpiecznie. Udało się bezpiecznie Łosia zabrać do domu.
0: Najważniejsze.
1: No i to było to w sumie na tyle.
0: Czy odjechał bezpiecznie pociągiem do lasu?
1: 80 minut trwało to wszystko.
0: Okej, dobra. No to długie te negocjacje. I rozumiem, że nie ma już utrudnień. Sprawdziłem
1: wszystko
0: na tablicy opóźnień w Warszawie bez problemów o poranku. Jedźcie ostrożnie.

Dobra, ludzie, za 10 minut piąta. Wiem, że już nie śpicie, co więcej, wiem, że już zbieracie grzyby. Jak nie dziś, to w weekend to robiliście. 12,2 miliony. Dzwońcie do RMF-u i chwalcie się zdobyczami. Można zdradzać też miejscówki. Nikomu nie powiem. To zostanie tylko między nami i słuchaczami RMF. 12,2 miliony, a po faktach po piątej sprawdzę, gdzie najlepszy warun do grzybobrania. Wcześniej łapcie trochę najlepszej muzyki. DJ Goja i J.

0: To już piąta. A budzik nie zadzwonił? No to zanim będziecie się spieszyć do pracy, posłuchajcie faktów. O piątej najważniejsze informacje w RMF FM zebrał i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Dzień dobry, zapraszam. Mieszkańcy przygranicza skarżą się na alerty RCB. Jak mówią, nie wiedzą, co dzieje się w ich najbliższej okolicy. Mijają 2 lata od wielkiej i niszczącej powodzi na Dolnym Śląsku. Sprawdzamy, jak wygląda odbudowa zniszczonych terenów. Aleksander Zwieriew zdobył 2. wielkoszlemowy tytuł w karierze. W finale US Open pokonał Bena Sheltona. Mieszkańcy terenów przygranicznych Lubelszczyzny i Podkarpacia narzekają na powtarzające się alerty RCB ostrzegające przed rosyjskimi atakami na Ukrainie. Jak mówili w rozmowie z dziennikarką RMF FM Magdaleną Greinert, brakuje im szczegółowych informacji dotyczących sytuacji w ich okolicy. Dodatkowy niepokój wywołuje hałas wojskowych samolotów.
2: Straszny huk był, że aż się szyby zatrzęsły, prawda? Tu nie straży było 3 jednostki właśnie. Bo...
3: A taki huk to pierwszy raz było słychać tutaj u was, czy to już były takie sytuacje?
2: No nie pierwszy raz, bo kiedyś też latały te myśliwce.
4: SMS, jeżeli przychodzą tam o 3 czy o 4 nad ranem, no to ja myślę, że 90% adresatów tych wiadomości no śpi i czyta je przy śniadaniu, tak?
3: Chyba, że będzie tak jak tym razem, że coś huknie, no to wtedy się obudzą.
4: No ja akurat nie słyszałem, bo ja nie słyszę jak śpię, ale i brat i dziadek, no to oni słyszeli. No ale też nie mamy informacji, co to było i...
5: Piszą tylko przy Ukrainie, to jest... To nikogo to bardzo tak nie wzrusza do końca.
1: Tak mówili nam mieszkańcy Szczecyna, wsi położonej na Lubelszczyźnie. Przypomnijmy, rosyjskie drony wczoraj o poranku zaatakowały cele znajdujące się około 2 kilometrów od polskiej granicy. Premier Donald Tusk podczas odprawy z szefami służb, która odbyła się 13 godzin po pierwszych atakach, poinformował, że rząd zajmie się koordynacją komunikatów, które trafiają m.in. do mieszkańców. 2 lata po powodzi na Dolnym Śląsku sprawdzamy, jak wygląda odbudowa zniszczonych terenów. Na pomoc przeznaczono już ponad 11 miliardów złotych. Wybudowano nowe mosty, m.in. w Kłodzku, Stroniu Śląskim i Głuchołazach, a także drogi i szkoły. Są jednak problemy, które na długo zostaną z powodzianami.
6: Ja nie obawiam się procesu odbudowy. On trwa, ale on zostanie zrealizowany. Obawiam się innych kwestii, kwestii społecznych. My jako społeczeństwo zostaliśmy w bardzo dużym stopniu dotknięci traumą. Ta trauma w nas tkwi, bo wszyscy uczestniczyliśmy w tym dramacie, bez względu na to, czy ta powódź bezpośrednio nas dotknęła, czy po prostu byliśmy tylko świadkami tego wydarzenia.
1: Mówił burmistrz Lądka-Zdroju Tomasz Nowicki. Wiele osób poszkodowanych przez powódź wciąż korzysta z pomocy psychologicznej.
7: To stało się faktem.
1: Aleksander Zwieriew zdobył 2. wielkoszlemowy tytuł w karierze. W finale US Open w Nowym Jorku, rozstawiony z numerem 1 Niemiec, pokonał Amerykanina Bena Sheltona 3-1. To jego 2. zwycięstwo w turnieju tej rangi. Pierwsze odniósł w czerwcu we French Open. Zwieriew po raz 6 zagrał w wielkoszlemowym finale i po raz 6 pokonał Sheltona. Niemiec miał spotkanie pod kontrolą, choć w 3. secie stracił podanie w 12. gemie. W 4. partii szybko odzyskał przewagę i zakończył mecz. Zwieriew zostanie wiceliderem rankingu ATP. Shelton, który wcześniej wyeliminował Huberta Hurkacza, awansuje na najwyższe w karierze 4. miejsce. Wakacje w Wielkiej Brytanii będą droższe. Rząd w Londynie dał lokalnym władzom zielone światło na wprowadzenie tak zwanej opłaty noclegowej, czyli podatku turystycznego. Na jakich zasadach będzie on funkcjonował, to wyjaśni nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
8: Decyzję o wysokości tej opłaty podejmować będą burmistrzowie poszczególnych miast, ale nie powinna ona wynosić więcej niż 5% kosztów związanych z pobytem w hotelu. Uzyskane z tych źródeł pieniądze zasilą bezpośrednio budżety poszczególnych regionów. Burmistrzowie zapowiadają, że przeznaczą je na finansowanie transportu publicznego, wsparcie lokalnej kultury oraz bieżące utrzymanie i modernizację infrastruktury turystycznej. Branża ostrzega jednak, że nowy podatek może zniechęcić turystów do odwiedzania Wielkiej Brytanii. Zostanie on wprowadzony dopiero po zakończeniu działań legislacyjnych.
1: I tymi doniesieniami kończymy. Ja również kończę swój dyżur. Karol Płaczkiewicz, pięknie dziękuję i życzę dobrego dnia. Fakty w RMF FM wracają za niespełna pół godziny. To, co najważniejsze o poranku, przekażą wam Magdalena na Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: dziś deszczowo w prawie całej Polsce. Za nami dość ciepła noc, najchłodniej na Podkarpaciu. W ciągu dnia wszędzie maksymalnie 19-20 stopni. Dobra, a co z grzybami? Obiecałem, to sprawdzam. Najwięcej nadziei dają teraz lasy południowo-wschodniej Polski. Tam padało już wcześniej, choć nasz słuchacz Krystian z Warmii też już zbiera.
9: O, grzyby, grzyby, ciupanie. Także normalnie nazbierałem 4 koszyki ostatnio. Wracałem do domu po następne koszyki i na miejscówkę swoją.
0: No a Krystian, zdradzisz nam tę miejscówkę?
9: Hen w lesie na Warmii.
0: Wszystko jasne, dobra. Bierzemy koszyki i lecimy na Warmię. Tylko pamiętajcie, deszcz to jeszcze nie borowik. To dopiero zaproszenie. Pierwsza kawa z RMF FM, 5 minut po 5. Maciek Rybak, dzień dobry. Za chwilę 3 dobre informacje na poniedziałek. Nowe zastosowanie dla mozzarelli też się znajdzie w tych informacjach. Zapraszam.

Pierwsza kawa z RMF FM, kwadrans po piątej. Inni jeszcze śpią, a my działamy. Łapy trzy dobre informacje na początek tygodnia. Pierwsza. Kiedy skończy się dzisiejszy poniedziałek, do końca roku zostanie ich już tylko 15. Tak, policzyłem, nie musicie dziękować. Druga. Jutro zostanie około... Nie około, tylko dokładnie 100 dni do Wigilii. Czyli jeśli co roku obiecujesz sobie, że prezenty kupisz wcześniej, możesz już zacząć obiecywać. Trzecia. W weekend w Olsztynie trwało święto sera, a jedną z atrakcji była próba pobicia rekordu w rozciąganiu mozzarelli. Nieoficjalnie tak ją rozciągnęli, jak czasem ciągnie się poniedziałek. I na co było tak ciągnąć?

Naiwna ja. Wiktoria Kida chyba włączyła drzemkę w telefonie i następny alarm nie obudził jak trzeba. RMF zawsze z wami za 8 minut. Fakty o 5.30. Jeśli przez weekend byliście offline, warto sprawdzić, o czym mówi się w Polsce. Ostrzeżenie od premiera. To na początek faktów. Wcześniej, jeszcze przed świtem, najlepsza muzyka.

0: Możesz wszystko, wystarczy tylko chcieć. No po takich słowach od Sound & Grace poniedziałek dalej jest poniedziałkiem, prawda Tomku?
1: Wszystko się zgadza.
0: Dzień dobry.
1: Absolutnie.
0: Ale chociaż ładnie zaśpiewali. 5:30 na zegarze. Fakty RMF FM. Pierwsze poranne wydanie ma dla was Tomasz Staniszewski. Posłuchajmy.
1: 14 września, poniedziałek, 257 dzień roku. Wschód słońca dopiero przed nami o 6:06. O poranku dziś spokój, żadnych alarmów, żadnych ataków. Zaczynam fakty od przypomnienia tego, co wczoraj doświadczyliśmy o poranku, także w Polsce. Do tego aktualne informacje na temat ukraińskiego ataku na Soczi i zwycięzca US Open. Donald Tusk ostrzega przed możliwą eskalacją rosyjskich działań w najbliższych tygodniach i miesiącach. Podczas wczorajszej odprawy służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa przyznawał, że nie można wykluczyć, iż działania Rosji będą dotyczyć także terytorium Polski.
2: Musimy być wspólnie z naszymi sojusznikami przygotowani na wspólną reakcję, jeśli zajdzie taka potrzeba. Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu. Mówię tutaj o dronach odrzutowych, ich zasięg, ich precyzja są niepokojące.
1: Jak potwierdzał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, polskie systemy wykryły wczoraj atak kilkunastu odrzutowych dronów Garand-5 w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył kilometr od granicy z Polską, drugi w odległości 5 kilometrów. Ta odprawa służb rozpoczęła się prawie 13 godzin po rozesłaniu alertów do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Po 4 rano syreny obudziły wczoraj część mieszkańców Lubelszczyzny w związku z rosyjskimi atakami właśnie na zachodnią Ukrainę. Odprawa służb rozpoczęła się dopiero o 17. W porannych faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń, który śledził te wydarzenia. Michale, podsumujmy, jak o atakach informowały państwowe służby?
3: O poranku docierały do nas szczątkowe informacje. Do godziny 12 oficjalnie potwierdzono jedynie, że przy granicy operują myśliwce, a niepokojące odgłosy, które słyszeli mieszkańcy Lubelszczyzny, pochodziły od samolotów, które przekroczyły barierę dźwięku. Dopiero po południu ministerstwa zaczęły wydawać kolejne komunikaty. Około 12 MSWiA poinformowało o trafieniu drona w stację benzynową około kilometra od polskiej granicy.
4: Z informacji, które posiadamy, wiemy, że po uderzeniu drona na stacji paliw doszło również do zapalenia się dwóch samochodów ciężarowych.
3: Mówiła Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA. Około południa PKP Intercity potwierdziło, że kolejny dron około 2 kilometrów od Polski trafił w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Skład z 6-godzinnym opóźnieniem dotarł do Warszawy.
1: 14 września, poniedziałek. W porannych faktach pytania od rosyjskie ataki blisko polskiej granicy. Między innymi w rozmowie o 7 w radiu RMF24 Piotr Salak zapytał nie eksperta do spraw wojskowości Mariusza Cielmę. 7:30 natomiast w porannej rozmowie w RMF FM pierwszym z gości Tomasza Terlikowskiego będzie dziś wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Następnie porozmawiamy z europosłem, wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości Tobiaszem Bochańskim. A o poranku ukraińskie drony zaatakować miały rosyjskie miasto Soczi. Czarnomorski kurort położony niemal 700 kilometrów od granicy z Ukrainą. Na nagraniach z Soczi eksplozje rozświetlające nocne niebo i co najmniej jeden duży pożar. Mer Soczi Anatolij Pachomow potwierdza, rosyjskie systemy obrony powietrznej działają. W porannych faktach ponadto sprawdzimy ceny paliw w nowym tygodniu. Czy 8 zł za cenę litra 95 to już standard? A może jest wyżej? Czekamy na wasze sygnały. Adres fakty@rmf.fm. Po południu o 13 w Warszawie, przypominam, zbiera się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W tle sprawa aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza i jego następcy. A na US Open triumfuje Aleksander Zwieriew. To on pokonał wczoraj Bena Sheltona i tego nie zauważył.
5: Aleksander Zwieriew has done it.
1: Zrobił to. Wspiął się na szczyt, sięgnął po pierwszy tytuł na US Open i nie zdawał sobie z tego sprawy. Nie wiedział, że właśnie wygrał turniej Wielkiego Szlema w Nowym Jorku. Takie rzeczy na korcie i w porannych faktach RMF FM. Już teraz zapraszam, pełne wydanie o 6:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Ja 95 widziałem za 7,99.
1: No tak, wczoraj taka cena dosyć powszechna.
0: Ale chodzą słuchy, że już za 50 zł nie opłaca się tankować.
1: Nie, za 100 też.

szarlotka na śniadanie, to proponuje Artur Rojek. Ja za to proponuję dać głośniej, bo teraz coś z najlepszej muzyki do pobudzenia o poranku. Ava Max.

0: Pierwsza kawa z RMF FM. No tak można zaczynać ten dzień. Już was przejmują chłopaki ze Wstawaj Szkoda Dnia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszamy na drugą, trzecią, czwartą kawę razem z nami.
0: I kolejną, dokładnie.
2: Znaczy, żeby wam też serce nie stanęło, to nie, może to z tak, czwartą, nie. Żebym nie szarżował.
0: Maciek Rybak, ja już uciekam, ale zostawiam wam spór do rozwiązania, chłopaki. Poszło o grzyby. Krystian dzwonił, że 4 koszyki grzybów na Warmii uzbierał przez weekend.
2: Aha.
0: A Marcin, że po co aż tyle, zostawmy innym.
1: Ale jakim innym? Komu co innym? Zwierzętom? Rysiom? Wilkom?
0: Dzieciom?
1: Kto jeszcze jest w lasach? Żubr jest? To po co mu
2: łoś?
1: Grzyby? Ale łoś se lubi chodzić, kopać grzyby, to może...
0: Łoś to tego wieczoru, wczoraj to był nawet gdzie indziej, ale...
2: Nie, to jest premia za to, że się wstało wcześniej.
1: Po prostu i tyle.
2: Brać,
1: jeść, suszyć, marynować, spożywać, cieszyć się życiem.
0: Bardzo dobre hasło.
1: Kapelusze miejcie zawsze na głowach, a te trzony tam, gdzie trzeba.
2: To właśnie ważne. Trzony są bardzo ważne.
3: Reklama. Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva. Połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
10: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
9: Prosty sposób. Sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
10: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
11: Oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
3: Po reklamie.
12: RMF FM, zawsze z tobą. RMF FM, zawsze z tobą.

0: Everybody!
1: Ale ładnie, ale
0: wiem, starałem się, ja to ćwiczyłem całe dzieciństwo.
1: Coś cudownego. Everybody. Najlepsze Everybody w polskim eterze. Co do tego dostaniecie we Wstawa i Szkoda Dnia. No, najważniejsze tematy, między innymi o tym będziemy dzisiaj mówić, że polskie służby pracują w tak zwanym trybie wzmocnionym po tym, jak to Rosja zaatakowała Ukrainę niedaleko granicy z Polską.
0: Jeśli chodzi o fakty sportowe, no pięknie nasi biało-czerwoni 3-0 pokonali Macedonię Północną w siatkówce.
1: No i Łoś na torach, to jest ważny temat. O tym też się wszędzie mówi, pisze. Łoś na torach w Warszawie na Centralnym, tam dwa polony musieli wyłączyć z ruchu. Po prostu łoś chodził.
0: A że tak pozwolę sobie zażartować, no. 8 minut do 6. To pewnie w faktach o 6 o tym opowiedzą.
1: Za 8 minut.
0: No, takie.
1: I takie żarty. To są żarty premium. A wy macie to wszystko za friczko we Wstawaj Szkoda Dnia.

0: Dawid Podsiadło. To za nami, Baramat FM.
1: A co przed nami? Przed nami fakty punktualnie o godzinie 6.
0: Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, zaczynamy. Temat numer jeden. Rosyjskie ataki na Ukrainę przy granicy z Polską.
2: Wczorajsze ataki i reakcja polskich służb.
3: Co wiemy po wieczornym posiedzeniu służb, ministrów i premiera, to z treści w faktach nasz dziennikarz.
2: Za moment też najnowsze komentarze z Wielkiej Brytanii, też po wczorajszych atakach.
3: Ale pytamy w faktach również o Łosia.
2: Bo on sparaliżował pracę głównego dworca kolejowego w Warszawie.
3: Broniący tytułu mistrzów Europy nasi siatkarze pokonali Macedonię Północną.
2: Bezproblemowe 3-0.
3: Jest 6, to fakty RMF FM. Polskie służby pracują w trybie wzmocnionym po tym, jak poprzedniej nocy Rosja zaatakowała Ukrainę tuż obok granicy z Polską.
2: Te informacje potwierdził premier Donald Tusk w czasie wieczornej odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. W porannych faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Dzień dobry.
2: Michale, wczoraj rano na oficjalne informacje od ministrów musieliśmy poczekać.
3: Czekaliśmy, no i teraz karty na stół. Na czym polegać mają wzmocnione działania?
4: W pierwszej kolejności na bardzo dokładnej weryfikacji wszystkich informacji o sytuacji na terenie Ukrainy. To podkreślał premier Donald Tusk i tak opisywał to, co wydarzyło się poprzedniej nocy, z soboty na niedzielę.
5: Została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy.
4: Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, ale te ataki były tak blisko, że teraz według szefa rządu niezbędne są dodatkowe działania.
5: Ta współpraca przy przejściach granicznych, ona niestety będzie musiała mieć taki specjalny charakter, podejrzewam, przez najbliższe miesiące.
4: Na dzisiaj zaplanowane są rozmowy z Ministerstwem Finansów. Chodzi o lepszą współpracę między celnikami, policjantami, strażnikami granicznymi i żołnierzami. Cel jest taki, by na granicy przy tych dodatkowych działaniach nie tworzyły się korki.
2: A temat polskiej reakcji na wzmożone ataki Rosji na Ukrainę wróci na pewno w kolejnych faktach.
3: A jak na ten wczorajszy atak zareagowano w nieprzerwanie niosącej pomoc Ukrainie Wielkiej Brytanii?
2: O tym teraz nasz korespondent w Londynie, Bogdan Frymorgan.
6: Brytyjskie media zwracają uwagę na 3 elementy, mianowicie na umiejscowienie ataków w pobliżu polskiej granicy, na reakcję polskich sił zbrojnych i obecność w rejonie byłego brytyjskiego premiera Borisa Johnsona, który w prywatnym pociągu wracał z konferencji bezpieczeństwa w Kijowie. Media obszernie cytują wypowiedź ukraińskiego szefa dyplomacji Andrija Sybichy, który nazwał wczorajszy atak terrorem Putina pukającym bezpośrednio do drzwi Unii Europejskiej i NATO. Uderzenie rosyjskich dronów w strefie przygranicznej brytyjscy komentatorzy określają jako próbę zastraszania cywilów i niebezpieczną eskalację wojny.
3: Przypominamy, za godzinę w radiu RMF 24 gościem Piotra Salaka będzie ekspert do spraw wojskowości Mariusz Cielma.
2: 7:40, natomiast w porannej rozmowie w RMF FM u Tomasza Terlikowskiego 2 gości.
3: Pierwszym wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
2: A następnie porozmawiamy z europosłem i wiceprezesem PiS Tobiaszem Boheńskim. Zapraszamy. A teraz Łoś na torach.
3: W Warszawie na Centralnym. Spowodował wieczorem wstrzymanie obsługi 2 peronów. Służby nie tylko kolejowe, jak czytamy w komunikacie PKP PLK, pracowały by Łoś bezpiecznie, ale nie koleją. Wrócił do swojego środowiska.
2: Po 22:00 przekazano, że zwierzę zostało zabrane z torów i zaczęło się przywracanie rozkładowej organizacji ruchu pociągów.
3: Utrudnienia trwały przeszło 80 minut, czytamy na X-ie PKP PLK.
2: Zdjęcia z Łosiem z Centralnego znajdziecie na rmf24.pl. Nasi siatkarze nadal nie przegrali nawet seta w fazie grupowej Mistrzostw Europy.
3: I niech tak zostanie. Jesteśmy liderami grupy B. Biało-czerwoni wczoraj pewnie 3-0, jak mówiliśmy, pokonali Macedonię Północną.
2: To była kolejna pewna wygrana, chociaż pierwszy nie był najłatwiejszy, zaznacza libero naszej siatkarskiej kadry Maksymilian Graniczny.
7: To nie było tak, że każdy set na spokojnie sobie zrobiliśmy przewagę kilkupunktową od początku i sobie ją trzymaliśmy do końca. Trzeba było przełamać Macedonię w pierwszym secie, bo praktycznie do połowy seta, czy nawet do 20 punktów, gdzieś te różnice punktowe były naprawdę małe. Było to spowodowane też naprawdę dobrą postawą Macedonii.
3: Dziś dla naszej kadry na mistrzostwach dzień przerwy, no ale od jutra poprzeczka idzie zdecydowanie wyżej, bo biało-czerwonych czeka starcie z Ukrainą.
2: Po 6:30 fakty sportowe w RMF FM. Już teraz zapraszamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: sympatyczny, rześki. To jest jeszcze letni poranek, bo to jeszcze tydzień lata przed
1: myślałem,
0: nami.
1: Myślałem, że ty o mnie mówisz.
0: To jest sympatyczny Jacek Tomkowicz też przed wami za chwilę. Na termometrach w tym momencie od 12 do 14 stopni, ale potem będzie cieplej, bo zaokienne pokażą tak od 17 do 21 kresek, czyli ciekawie.
1: I jeśli chodzi o deszcz, no dzisiaj prawie nie ma takich miejsc, w których nie pokropia, przynajmniej jest na to szansa. No w Warszawie najmniej dzisiaj deszczu, poza tym na całym obszarze Polski może pokropić.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: No, no i poza tym pas Zielona Góra, Poznań, Bydgoszcz dostaje premię dzisiaj tam do 20 stopni.
0: To jest naprawdę, to jest piękny pas, to jest jeden z piękniejszych pasów.
1: Ja mam inne pytanie. No. Czy Donald Tusk i Jarosław Kaczyński się skończyli? Takie pytanie padło w sondażu. Znaczy może niedokładnie takie, prawie takie.
0: Ale padły też odpowiedzi, że niestety jeszcze nie.
1: Wyniki,
0: i różne takie.
1: Wyniki już za chwilę we Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM. Jacek Tomkowicz.
0: Przemysław Skowron, dzień dobry, cześć, kłaniamy się bardzo nisko. Na zegarach mamy 6:06.

0: Happy Set w RMF FM, zanim pójdę. Tak się gra, tak się budzi ludzi. Wstawaj, szkoda dnia.
1: Ja chciałem wrócić do tematu. Zapytano Polaków w sondażu, jaką przyszłość widzieliby dla Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego.
0: No.
1: I uwaga, aż 52% Polaków odpowiedziało, razem powinni przejść na emeryturę.
0: To super, to jest super, że razem, bo to razem będą mogli w szachy sobie pograć, jakby im się nudziło. Może sobie wyjaśnią jakieś takie zaszłości, jakieś sprawy, może jeszcze zostaną najlepszymi przyjaciółmi.
1: A przynajmniej odetchną.
0: O tak, i oni, i my.

0: Wiemy, czego potrzebujecie do śniadania, bo może w trakcie śniadania jesteście, a może już wybieracie się do pracy. Meredith Brooks specjalnie dla was w RMF FM 20 minut po 6.
1: Przeglądamy dla was również tak zwaną prasę kolorową. Tu jest artykuł. Iza Kuna przyznała, że nie sprząta w domu.
0: Bo?
1: Bo nie lubi i nie umie.
0: Aha.
1: I obowiązki domowe przyjmuje jej ukochany.
0: I tyle, to jest takie proste, tak?
1: Nie umy, nie lubi, nie.
0: To spróbujcie dziś powiedzieć żonie, że nie lubicie i nie umiecie.
1: A czy możecie tak powiedzieć, ale może najpierw ukochanemu pani Kuna.
0: Aha.
1: I to zobaczymy, co się wydarzy. Własnym żonom czy mężom? Nie.

0: Coupe à Fion. Coupe à Fion jest ważny. Alvaro Soler.
1: Coupe à Fion to są chyba przygotowania, wiesz?
0: O, no to właśnie to o tym mówię.
1: Przygotowania są ważne.
0: Przygotowania do faktów, na przykład o 6:30.
1: Tak, z tego co wiem, to ma się tam pojawić temat ataku na ukraiński pociąg jadący do Warszawy i to nie był przypadek, tak twierdzą eksperci.
0: Obstawialiśmy paliwa po weekendzie po dyszce za litr, ale na szczęście jest taniej. To informacja dla tych, którzy dzisiaj będą tankować.
1: Super tanie nie jest, ale tak, no, mogło być gorzej. No i trzeci mecz naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Trzecie zwycięstwo, tym razem z Macedonią Północną. 3-0 dla naszych było.
0: A po faktach powiemy, ile Polska płaci podatku od plastiku.
1: Mhm. To wszystko jeszcze przed wami w RMF FM.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Cześć, to Sylwia Grzeszczak i mój najnowszy singiel Mango, RMF FM.
1: Tak brzmi lato 2026. Sylwia Grzeszczak, Mango w RMF FM. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Czego pragną kobiety? Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. W niedzielę po 10 w RMF FM.
3: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla Ciebie.
4: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Po reklamie.
6: 6.30 przed nami również fakty w RMF FM.
7: Atak na ukraiński pociąg jadący do Warszawy nie był przypadkiem, tak komentował w radiu RMF 24 Bartłomiej Wypartowicz, ekspert z portalu Defense 24.
8: Przypomnijmy, podczas wczorajszych ataków Rosji na zachodnią Ukrainę, 2 kilometry od granicy z Polską, dron uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa.
9: Zalecenie na przykład 700 kilometrów i znalezienie celu, jakim jest pociąg, nie jest sprawą łatwą. Musi to zrobić bardzo doświadczony operator, który wie, w co chce uderzyć, wie, gdzie cel się znajduje i po prostu w niego wymierza i atakuje.
8: Wyjaśniał Bartłomiej Wypartowicz.
7: Dlaczego Rosjanie zdecydowali się teraz atakować tuż przy granicy z Polską?
8: O tym już za pół godziny Piotr Salak porozmawia w radiu RMF 24 z Mariuszem Cielmą, ekspertem do spraw wojskowości.
7: Ceny paliw o poranku na szczęście bez zmian.
8: Średnio bezołowiowa 95, 7,99 za litr.
7: Diesel 8,96, drogo, na szczęście nie dużo drożej niż tydzień temu.
8: Wysokie ceny paliw niepokoją też Amerykanów. Donald Trump pytany był o to, czy w Nowym Jorku spotka się z tymczasową prezydent Wenezueli, Delcy Rodriguez, aby omówić kwestię ropy naftowej. Jeszcze w tym miesiącu udaje się pan do Nowego Jorku. Czy spotka się pan z Delcy Rodriguez, by porozmawiać o ropie?
7: Może, tak, może. Cóż, teraz mamy ropę.
8: Ale czy będzie pan z nią rozmawiał?
7: Przyjmujemy miliony baryłek ropy miesięcznie. Od 21 do 25 września sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: 67 minut potrzebowali nasi siatkarze, żeby pokonać Macedonię Północną.
8: Trzeci mecz naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Trzecie zwycięstwo, którym otwieramy pierwsze dzisiaj fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
7: Dzień dobry, Wojtku. Były w tym meczu jakieś trudniejsze momenty dla naszych siatkarzy?
12: No jedynie chyba pierwszy set wygrany, jednak ostatecznie do 19. Nie jedynie w nim biało-czerwoni mieli drobne problemy z przyjęciem piłki zagrywanej przez rywala, podkreśla rozgrywający naszej kadry Jan Firlej.
13: Trochę niemrawy ten początek z naszej strony, ale z biegiem czasu się rozkręciliśmy i myślę, że to wyglądało dobrze. No myślę, że też nie ma co tego meczu rozkładać jakoś bardzo na czynniki pierwsze. Skupialiśmy się na swojej grze, na tym, co my chcemy robić i myślę, że to było też widać.
12: Po trzech meczach Euro biało-czerwoni mają komplet zwycięstwa. Dziś w turnieju dzień przerwy dla naszej reprezentacji, a jutro mecz z Ukrainą. Aleksander Zwieriew z drugim wielkoszlemowym tytułem w karierze. Niemiecki tenisista w finale US Open w Nowym Jorku pokonał Amerykanina Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5, 7-6, 2. Po ostatniej piłce Zwieriew nie wiedział nawet, że to koniec meczu. Wybuch radości był więc mocno opóźniony. Zapomniałem, jaki jest wynik. No co mam powiedzieć? Myślałem, że jest 5-1, a było 6-2. Wyjaśnił po meczu Zwieriew, który jest pierwszym niemieckim tenisistą od 1989 roku, który wygrał US Open, a w Polsce w ligowym klasyku podział punktów. Legia zremisowała na własnym stadionie z Widzewem 1-1. To spotkanie było pierwszym w roli trenera drużyny z Łodzi dla Mateusza Stolarskiego.
14: Szanuję ten remis bardzo, ze względu na to, że pracowałem z zespołem 2 dni, graliśmy na wyjeździe, jednocześnie czując niedosyt.
12: Mówił nowy trener Widzewa, a w pozostałych spotkaniach Wisła Płock pokonała 3-1 Krakowie, zaś Pogoń Szczecin wygrała 2-0 z Wieczystą Kraków.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Ale wam ładnie gramy, prawda? Teraz Damiana David, a potem Michael Sembello. I tak wyglądają najbliższe minuty z RMF FM.
15: No i ważna informacja. Ile Polska płaci podatku od plastiku?
6: To was zaszokuje.

0: dawno tego nie słyszałeś. Co z Kowrą? Przyznaj się.
1: Michael
0: Sembello, jak zagra, to normalnie.
1: Michael jest najlepszy.
0: Gniecie.
1: Dobra, uwaga, internet pisze, że Polska płaci do unijnego budżetu podatek od plastiku.
0: Aha.
1: I w ten sposób jest finansowany m.in. Fundusz Odbudowy, czyli KPO.
0: Czekaj. Jeszcze raz. Ile zapłaciliśmy?
1: Czekaj, 0,8 Eurasa za każdy kilogram niepoddany recyklingowi. Zapłaciliśmy już 10 miliardów złotych.
0: Na KPO. Czyli my wpłacamy kasę za plastik do Unii, tak. Unia nam wypłaca KPO.
1: Tak.
0: A z tego idzie na jachty, na wynajem, na ogrody zimowe dla milionerów i granie techno z balkonu.
1: Tak.
0: Fajnie.
1: Jakby to włożył do swojego filmu Bareja, to by mu się pukali w głowę, mówiliby: Staszku, nie przeginaj. Nikt w to nie uwierzy.
2: Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play.
9: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactif Rolon.
7: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactif Rolon. Przyjaciel małych nosków.
10: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
17: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
18: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
19: Wstawaj, szkoda dnia.
1: A już za chwilę w RMF FM. Nie chcecie wiedzieć, co za chwilę.
0: Ja wam powiem, jeśli robicie śniadanie
1: no.
0: i zastanawiacie się nad dietą białkową, mamy ważne informacje.

0: I co tam? Jesteście na diecie, czy nie jesteście na diecie? Jeśli nie jesteście na diecie, ale o niej myślicie, to zaraz mam ważną informację, bo ostatnio zrobiła się moda na diety wysokobiałkowe. Wszystko tak. W sklepach jest białkowe.
1: Ja nawet widziałem patelnię. Rozumiesz? Patelnia specjalnie dedykowana do produktów białkowych. Absolutnie
0: chora. No to
1: chora
0: jak rzecz, zwykle bywa z modami, właśnie eksperci zastanawiają się, czy nie przesadzamy. I tu cytat. Co do diet wysokobiałkowych, wciąż jest więcej znaków zapytania, niż mogłoby się wydawać.
1: A bo to są takie cykle. No. Za niedługo wróci, wiesz, że najzdrowsza jest jajecznica na smalcu.
0: Tak, ale na smalcu z dzika.
1: Z dzika upolowanego własnoręcznie.

0: Ram pam pama, za chwilę fakty w RMF FM, a w nich między innymi o... O tym, że mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alerty RBC. Udaj się w bezpieczne miejsce, stosuj się do polecenia, czekuj dalszych komunikatów, a potem kolejno odwołały to polecenie. Skąd całe zamieszanie?
1: A co to jest bezpieczne miejsce?
0: No
1: to jest u mamy za szafą, nie wiem, w krzaczorach?
0: W pubie, nie wiem, gdzieś pod kocem.
1: Ale w faktach powiemy też o problemach na siódemce i na jedynce. To będą ważne informacje dla kierowców.
0: Na fakty w RMF FM punktualnie o godzinie 7.
2: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% zł 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
4: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
5: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
6: Dźgnął ją kilkanaście razy.
7: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
4: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
8: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
4: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: Mrożące krew w żyłach, wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
12: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
11: Czarne skrzynki.
13: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
11: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF 24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
14: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
2: Po reklamie.
0: Przed nami siódma, a skoro tak, to przed nami również kolejna porcja porannych faktów w RMF FM. Magdalena Wojtoni i Tomasz Staniszewski, zapraszamy.
15: Trzy osoby ranne w wypadku na Zakopiance w Jaworniku.
16: Utrudnienia też na A1 między Piątkiem a Kutnem.
15: Połowa Polaków uważa, że rząd nie podjął wystarczających działań po ujawnieniu nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym, by zapobiec podobnym sytuacjom w innych placówkach.
16: To wyniki sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
15: A na początek faktów pytania o alarmy i alerty na wschodzie kraju.
17: Raz przychodzi, że jest rzucana trutka na lisa, a drugi raz, że atak rakietowy.
16: SMS-y właśnie o szczepionce na lisy, o burzach i alerty związane z atakami Rosji w Ukrainie.
15: Trudno się w tym nie pogubić. Tak mówią nam mieszkańcy Lubelszczyzny, z którymi rozmawiała nasza reporterka.
16: Wczoraj nad ranem oni i mieszkańcy Podkarpacia dostali alerty RCB. Udaj się w bezpieczne miejsce, stosuj się do poleceń lokalnych służb, oczekuj dalszych komunikatów.
15: W niektórych powiatach zawyły syreny alarmowe.
16: Alert RCB o zagrożeniu z powietrza trwał kilkadziesiąt minut, został odwołany około godziny 5. Alert o atakach na obszarze Ukrainy odwołano około godziny 9.
17: Raz przychodzi, że jest rzucana trutka na lisa, a drugi raz, że atak rakietowy.
18: A reakcja pana za każdym razem podobna?
17: Podobna.
18: Czyli co pan robi?
17: No, taka obojętność.
19: Tak, bo to jest takie przychodzą, że nawet to nie wzrusza, to tylko zwykłe pisanie, jakby wtedy coś było słychać. To by można coś było od tego, ale tak, to tylko zwykłe SMS.
17: SMS-y przez ostatni tydzień przychodzą codziennie, tak? Czyli no, można brzydko powiedzieć, że przyzwyczailiśmy się już do tych SMS-ów.
18: No i co wtedy robi mieszkanie z takiej miejscowości, który tego SMS-a dostaje?
17: Czyta go i przechodzi dalej do codzienności.
16: Mówili mieszkańcy Szczecyna, miejscowości na Lubelszczyźnie położonej w powiecie kraśnickim.
15: Sprawa wróci dziś w faktach RMF FM. Po 8 gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM. przypominamy, będzie m.in. wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
16: 3 osoby zostały ranne w wypadku na Zakopiance.
15: Koło Jawornika między Krakowem a Myślenicami. Samochód dostawczy o poranku wypadł z drogi, wjechał do rowu.
16: Zablokowany jest pas w kierunku Zakopanego.
15: Samochód osobowo uderzył natomiast w bariery na A1 między węzłami Piątek i Kutno.
16: I tam nieprzejezdny w tej chwili jest pas autostrady w kierunku Katowic.
2: To fakty w RMF FM.
15: Połowa Polaków uważa, że rząd nie podjął wystarczających działań po ujawnieniu nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym, by zapobiec podobnym sytuacjom w innych placówkach.
16: Taki jest wniosek z sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Jako wystarczające działania rządu ocenia 18% badanych.
15: Przypominamy, w stołecznej lecznicy kierownikiem SOR-u został młody lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej. Część pacjentów miała być tam przyjmowana poza procedurą. Sprawę cały czas wyjaśnia prokuratura.
16: Nasz reporter Michał Dobrołowicz zbiera komentarze do wyników tego sondażu.
20: Tak, dzień dobry.
16: Kto przede wszystkim uważa, że reakcja rządu powinna być bardziej zdecydowana?
20: Osoby w wieku 40+, z wykształceniem wyższym. Z kolei najbardziej zadowoleni teraz z działań rządu po awerze w szpitalu południowym są najstarsi badani, którzy skończyli 60 lat. To pytanie z naszego sondażu zadałem też pacjentom przed przychodnią w centrum Warszawy.
21: Uważam, że powinno być szybciej, bo dzieje się źle w naszej służbie zdrowia. Uważam.
20: Źle, czyli co by pani najszybciej poprawiła?
21: Dlaczego lekarze pracują w kilku placówkach, czasami w tym samym czasie.
20: Przed weekendem Komitet Stały Rady Ministrów dał zielone światło ustawie, która ma wprowadzić górny limit zarobków medyków oraz obowiązek, by lekarz miał minimum pół etatu w jednym szpitalu. To jednak dopiero początek długiej, formalnej drogi, zanim te przepisy wejdą w życie, jeśli zaakceptują je Sejm, Senat i Prezydent.
15: Pełne wyniki sondażu Opinia 24 znajdziecie na rmf24.pl.
16: W tym tygodniu w piątek o 9:00 trener piłkarskiej reprezentacji Jan Urban ogłosić ma powołanie na 4 mecze Ligi Narodów.
15: I to będzie najdłuższe okno reprezentacyjne od lat. Najbliższymi rywalami biało-czerwonych: Bośnia i Hercegowina 25 września w Warszawie, potem Szwecja na wyjeździe 28
16: i na początku października 2 Rumunia w Warszawie na Narodowym i ponownie Bośnia i Hercegowina.
15: 5 października na wyjeździe w Zenicy. Na kogo zatem postawi Jan Urban?
16: Robert Lewandowski tej nocy na tarczy.
15: Chicago Fire przegrało u siebie z New England Revolution 1-2. Całe spotkanie Lewandowskiego, ale nie wpisał się na listę strzelców.
16: Za to mamy lidera listy strzelców w Czechach.
15: Wiktor Nowak zdobył kolejną bramkę dla Slavii Praga w wyjazdowym spotkaniu z FK Teplice.
22: Nowak, już mu się zakończyła! Nowak!
15: Yeah! Nowak trafia, wygrana 2-0 z 5 golami Polak razem z Martinem Subertem. Dzieli fotel lidera klasyfikacji strzelców czeskiej Ekstraklasy. Obaj mają na koncie 5 goli i 1 asystę.
16: I jeszcze sygnał wysłany Urbanowi z Turcji.
15: Adrian Benedyczak strzela bramkę dla Kasimpasy w wygranym 2-1 meczu z Gentler Big League i to jego 4 trafienie w sezonie.
16: Do piątku trener ma czas na wybór.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
0: Pytaliście, co z Magiciem? Odpowiadamy, proszę bardzo, Magdalena Karwat-Marek.
24: O, jak miło, no, kto
0: tak,
24: pytał?
0: Tak. Olbratowski z Tomkowiczem.
24: Tak myślałam, ale to i tak wciąż bardzo miło. Słuchajcie, od kilku dni mamy w Polsce jesień, no nie jest w sumie tak bardzo źle. No, dzisiaj temperatura w okolicach 17-20 stopni. Faktycznie może popadać. Weźcie ze sobą parasole, bo deszczowo będzie właściwie w całej Polsce, a nawet już jest. Najbardziej dzisiaj w województwie śląskim i opolskim, ale jutro już padać nie powinno i ta złota polska jesień jeszcze przyjdzie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
0: No to co?
1: No to ciach!
0: No to...
1: Jedziemy z tym poniedziałkiem, bo przepraszam, bo to jest ważna informacja, jest poniedziałek. Tak, lepiej, żebyście mieli tego świadomość i żebyście o tym usłyszeli od nas.
0: Jesteś, Mariuszka,
25: jest
0: Maga.
25: Jest poniedziałek i jestem ja też, bo chwilę mnie nie było, ale Przemek ma magiczne palce, ponaciskał tam i jestem z wami. Dzień dobry w poniedziałek.
0: Mariuszka Maga, Tomasz Odwrotowski, Jacek Tomkowicz, Magdalena Karwat-Marek i Przemysław Skowron i my wam mówimy dzień dobry.

0: trzeba dzwonić na 997 i 999, bo się złe rzeczy dzieją z Zenkiem Martyniukiem.
1: Co się dzieje?
0: No nie chcesz wiedzieć, są straszne
1: rzeczy. Chcę wiedzieć!
0: Zenka jest coraz mniej i za chwilę powiemy wam dlaczego.

0: i coś tam masują go. To jest
1: Enrique Iglesias. Subemela radio, to super. Subuj moje radio.
2: Subuj że zarąbali radio. A mniejsza z tym. 12 minut po godzinie 7 jest poniedziałek, jest wstawa i szkoda dnia w RMF FM.
0: Ważny temat, fani Zenka Martyniuka w szoku.
1: Czemu?
0: Bo pojawił się na nowych zdjęciach i Zenek Martyniuk bardzo zeszczuplał. Po prostu pół Zenka zostało.
1: Czyli co, my mamy w kraju mniej Zenka?
0: Dokładnie.
1: No to bardzo to jest nieprofesjonalne, bo kochanego Zenka nigdy za wiele.
2: Tak, za odchudzanie Zenka powinien być mandat, moim zdaniem.
0: Dokładnie, a nawet mandacik za odchudzenie piękności. Taki powinien być.
3: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Po reklamie.
14: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Cześć, Przemysław Skowron, Tomasz Albratowski, Jacek Tomkowicz, Mariusz Kamaga, Magdalena Karwat, Marek.
2: No, ale ich tu
0: dni.
2: Przyszło!
0: I to wszystko macie w jednym programie. Jeden guzik, ciach, włączasz RMF i masz.

0: Michael Jackson w RMF FM. A teraz uwaga. Złota akumulacja w RMF FM, nagroda główna. 1 000 000 złotych. Milionik, jedynka i piękne 6-0. Naprawdę kwota zmieniająca życie.
1: Czekajcie, który dzisiaj jest?
0: Dzisiaj jest
1: 14 już.
0: No,
1: dobra, to robimy tak. Na dobry początek tygodnia dajemy wam szczęśliwe numerki. 1 i 4.
0: Bo 14 jest.
1: Jeśli macie jedynkę i czwórkę w numerze telefonu, to macie najwięcej szczęścia.
0: Dlatego, że jeżeli ktoś ma jedynkę i czwórkę, nie muszą być obok siebie, nie muszą być po kolei, to takiego SMS-a, który przyjdzie z takiego numeru, pomnożymy razy 2200. Każdemu pomnożymy SMS-a razy 1100, ale jeżeli jest jedynka i czwórka, to wasz jeden SMS to 2200 szans nawet na milion.
1: Nie muszą być obok siebie, nie muszą być po kolei, nie. Byle była jedynka i czwórka.
0: Znaczy tak.
1: Tak.
0: Teraz wejdźcie do zabawy. Hasło RMF wyślijcie SMS-em pod 7474.
1: I uwaga, ten bonus działa tylko przez 10 minut. RMF 7474 i gracie o milion.

0: Najlepsza muzyka tej mamy pod dostatkiem. W poniedziałek między innymi, a do tego mamy najważniejsze informacje. Z nami jesteście najlepiej poinformowani.
1: W faktach opowiemy między innymi o nowej generacji rosyjskich dronów. Te, okazuje się, zaskoczyły Ukrainę i tamtejszą obronę powietrzną.
0: No i jeszcze jedna ważna informacja. Najdroższy diesel w historii. Czy będzie jeszcze droższy? Odpowiadam tak, ale o ile? O tym już za moment o 7:30.
1: Czekaj, bo to by nie chce mi zagrać. To jeszcze powiedz za dwa słowa, a ja czekaj.
2: To ja powiem tak, że teraz wam, szanowni państwo, zagra sam Przemysław Skowron.
1: Ale nie, ja wam zagram taką tutaj, takie coś wam zagram, patrzcie. No. O, takie. Nie, to
0: fajne.
1: Dalej nie chcę
0: to
1: grać.
0: Fajnie, to fajnie, taka muzyczka, to jest,
1: taka fajna.
0: To jest fajne,
2: fajnie. Ja takie coś robiłem na Commodore.
1: Super.
3: No, ogłoszenie RMF FM.
4: Najważniejsza rozmowa dnia zaczyna się od moich pytań.
5: Czy polski system opieki zdrowotnej jest przygotowany na atak?
6: Nie, nie jest.
5: Nie jest.
6: Nie jest, absolutnie nie jest.
7: Albo jeszcze może trudniejsze pytanie, które należy zadać.
8: O umowie z Zonda Krypto pan wiedział?
9: Nie wiedziałem.
8: Ale nic kompletnie?
9: Nie wiedziałem zupełnie nic.
8: No, ale był pan wiceprezesem. No, to są wszystko pytania, które są na stole.
10: Poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlikowski. Dziś po 8:00.
3: Reklama.
11: Teraz w RTV Euro AGD do 5.

0: 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
5: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
6: A w dodatku można go podać również na noc.
5: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
0: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
9: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
10: Po reklamie.
11: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 7.30.
12: Rosjanie chcą postraszyć kraje NATO.
13: Nowa generacja rosyjskich dronów Garand 5 zaskoczyła Ukrainę.
12: Tak o wczorajszych atakach przy granicy z Polską mówił w rozmowie w radiu RMF24 Mariusz Cielma, ekspert do spraw wojskowości.
14: Bo te drony odrzutowe są po prostu zdecydowanie szybsze od tych poprzednich generacji zasilanych zwykłymi silnikami spalinowymi. To są różnice prędkości 200 a 500 kilometrów. A po drugie, no moim zdaniem, no musi za tym iść też decyzja polityczna. Nikt akurat nie uderza w jedną ze stacji benzynowych na pograniczu. Nikt nie uderza w skład pociągów, co tylko też pokazuje możliwości tych nowych systemów. One są w stanie razić mobilne cele. One są już dużo bardziej precyzyjne.
12: Temat wczorajszego rosyjskiego ataku wróci też w porannej rozmowie w RMF FM. W niej dzisiaj dwóch gości.
13: Pierwszym za pół godziny będzie wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
12: Drugim europoseł i wiceprezes PiS Tobiasz Boheński. Zapraszamy. Kto wygrał wybory w Szwecji? Wciąż czekamy na oficjalne wyniki.
13: Kwestia, kto utworzy przyszły rząd, pozostaje otwarta. Tak powiedział ustępujący premier Ulf Kristersson po opublikowaniu wstępnych sondażowych rezultatów wczorajszych wyborów, według których to rządząca koalicja zdobyła 174 mandaty, a centro-lewicowa opozycja 175.
12: RMF FM. Sprawdzajcie fakty.
15: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
12: Zaprasza Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
16: Witam, dzień dobry. Zaczynamy kolejny tydzień, który przyniesie wyraźne podwyżki cen paliw. Szykujmy się na to, że diesel, który już teraz jest najdroższy w historii, podrożeje w najbliższych dniach o kolejnych niemal 20 groszy za litr.
17: Na coraz większej liczbie stacji zobaczymy ceny diesla przekraczające 9 zł. Jeśli chodzi o benzynę, to podrożeje ona trochę mniej, o 5-6 groszy.
16: I ta benzyna nie powinna przekroczyć granicy 8 zł za litr, tak twierdzi Magdalena Robak, analityczka portalu ePetrol. Paliwa drożeją, bo ropa na światowych rynkach staje się coraz droższa, a podziękowania za to możemy wysyłać na adres Pennsylvania Avenue 1600 w Waszyngtonie. No to oczywiście adres Białego Domu, w którym urzęduje on.
18: The greatest president in the history of the United States.
16: No, tak ładnie przedstawił się przed milionami słuchaczy. Nie kto inny, tylko Donald Trump, ten, jak sam mówi, najwspanialszy prezydent w historii Stanów Zjednoczonych. Zjednoczonych podjął decyzję o nasileniu działań wojennych wobec Iranu, co spotyka się z coraz ostrzejszą odpowiedzią reżimu ajatollahów w rejonie Zatoki Perskiej.
17: Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce. Dodatkowo na jemeńskim wybrzeżu Morza Czerwonego Huti zajęli ważny port Mokka.
16: I tym samym odcięli już dwie drogi dostaw ropy dla reszty świata, w tym dla Polski. Skutkiem tego są drogie paliwa i skutkiem tego są drogie waluty. Euro kosztuje teraz 4,32 zł, dolar 3,74, frank szwajcarski 4,57, a brytyjski funt 5,04 zł.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Dostaliśmy pewien zakaz od dyrekcji.
19: Dokładnie. I to taki jest zakaz po prostu. No ciężko z nim robić program, ale...
11: Czy odważymy się go złamać? Bądźcie blisko radia.

0: Sylwia Grzeszczak, złośliwi mówią, że skończyła się na Kill 'em All, ale to nieprawda.
1: To nieprawda.
2: Ona zaczyna się na nowo od Mango.
1: Dokładnie. 20 minut i będzie godzina 8. SMS przyszedł pod 3322. Błagam, puśćcie piosenkę, która brzmi jak poniedziałek.
2: Błagam. Jest nadal obowiązujący zakaz od panny dyrektor i nie możemy grać.
0: Nie możemy, nie.
2: Ale wydaje mi się, że błagam. Co? No jest chyba ważniejsze niż
0: błagam
2: zakaz
0: od słuchacza, tak. Bo może coś od tego zależy.
1: No tak, skoro jest błagam, no to nie pisałby błagam, gdyby nie.
0: Złamymy zakaz i zagrajmy piosenkę, która brzmi jak poniedziałek.
1: Bardzo proszę. Ulubiona piosenka Donalda Trumpa.
2: Głośniej, kochani.

0: co mi to budzi.
1: Błagam, niech to się nie kończy.
2: Ja tu mam taką wersję, że to ma 6 minut 15 sekund. Możemy to zostawić, idziemy po kawę.
1: Kurczę, ale ta piosenka brzmi jak Piątobello, a nie jak poniedziałek. I wszyscy rączki w górę, chyba że trzymacie kierownicę.
3: Mam nadzieję, że wszyscy już są obudzeni. Nic gorszego w tym tygodniu nie usłyszycie.

0: Już za chwilę na antenie wejdzie Tomasz Odratowski ze swoim świeżutkim felietonem.
1: Potwierdzam.
0: Ale wcześniej ważny SMS przyszedł pod 3322. Jak wy to robicie, że macie zawsze dobry humor? Czy wy jesteście singlami?
2: Czekaj momencik. Czy pan sugeruje, że posiadanie małżonki zabija radość?
0: Może delikatnie stać czasami w takim pewnym konflikcie do takiej swobody i beztroski, ale...
1: Chyba, że to pani pyta i to jest takie pytanie, propozycja.
3: Od razu mówimy tak. Jesteśmy zajęci, a mamy takie humory, bo jesteśmy po prostu walnięci.
4: Reklama.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać? Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
10: Weekend. Wychodzisz po chleb, a wracasz z trzema serami, koszem grzybów, południowoamerykańską rośliną, której nazwy nie umiesz powtórzyć, i bez chleba. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
11: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
12: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
13: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
14: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Po reklamie.
10: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
0: A tak właśnie mówią tutaj, że Olbratowski, a przecież to jest redaktor Olbratowski. To jest redaktor.
3: Redaktor mediów o zasięgu ogólnopolskim.
1: No i to brzmi. Nie licząc satelity.
0: To brzmi.
3: Tomasz Olbratowski.
0: Redaktor.
1: Czym jest życie? Amerykanka z Florydy, 84-letnia Priscilla Slack, od ponad 2 lat prowadzi walkę z urzędami, próbując udowodnić, że wciąż żyje. Błąd systemu sprawił, że została uznana za zmarłą, straciła dostęp do konta bankowego, świadczeń, praw wyborczych itd. Jestem zmęczona, mówi, udowadnianiem, że żyje. No, widzicie, nie jest łatwo udowodnić urzędom, że się żyje, prawda? Bo przychodzisz do urzędu i mówisz, żyje. Nie? A urząd na to, każdy może przyjść do urzędu i powiedzieć, że żyje. To nie dowód, że się żyje. U nas w papierach jest, że nie żyjecie. A papiery w urzędzie obywatelko są ważniejsze niż rzeczywistość. Ba! Są ważniejsze niż życie. Dowód osobisty też nie jest dowodem, bo każdy może mieć dowód osobisty. Ale ja płacę podatki, nie? Tam tu mówi petent. Czy to nie dowód, że żyje? To bardzo dobrze, że płacicie podatki. Tu się z wami zgadzam. Zgadza się urząd. Ale co to ma wspólnego z życiem? Poza tym, jak płacisz podatki, to co to za życie, nie? A petent na to, ale przecież stoję przed panią, panem tu. Rozumiem, natomiast według dokumentu nie stoi pani przede mną. proszę wyjść i proszę pozdrowić od nas Pana Boga. Aby udowodnić, że się żyje, można urządzić konferencję prasową, nie wiem, no, pod hasłem umarłam, ale źle się z tym czuję, bo żyję. Najprościej jednak udowodnić urzędnikowi, że się żyje, to umrzeć. Umrzeć. Wtedy rodzina przyniesie akt zgonu i wyjdzie, że ten poprzedni akt był błędny. I mamy to. Bo słuchajcie, najlepszym dowodem na istnienie życia jest właśnie śmierć.
0: Teddy Swims teraz?
3: A to był optymistyczny Olbratowski na poniedziałek.
2: I jakby co, to ja bym też chciał do urzędu tylko zgłosić, że my tu żyjemy wszyscy.
3: Żyjemy, tak. Jakby co.

0: The Weeknd, In Your Eyes, w RMF FM. To jest najlepsza muzyka. Przed nami ósma, o ósmej w RMF FM kolejna porcja faktów.
1: Służby wywiadowcze Zachodu wiedzą, co się święci. To jest głos ekspertów w sprawie działań Rosji.
0: To będzie jeden z tematów, a drugi to zatrzymany w Polsce słowacki zabójca ze zleceniami na Ukrainę.
1: O,
0: taki temat też dla was
1: będzie. O tym już za chwilę w faktach o ósmej. Reklam.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Katastrofy naturalne, mrożące krew w żyłach wypadki i tragedie, których można było uniknąć. Czarne skrzynki zaprasza Kuba Śliwiński. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia,
7: tworzona przez miliony słuchaczy
6: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
7: Czas na kolejny rozdział.
8: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat. Prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. Codziennie po 18 w RMF FM. Głosuj na www.rmf.fm.
9: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
11: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Po reklamie.
13: 8 przed nami, a to oznacza, że fakty w RMF FM również przed nami.
14: Na które zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
15: W porannej rozmowie w RMF FM już za chwilę dwóch gości.
16: Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
15: No, a potem wiceprezes PiS, europoseł Tobiasz Bochański.
16: Tematem rozmów rosyjskie ataki w Ukrainie, blisko polskiej granicy.
15: Wczoraj przed świtem mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali po raz kolejny alerty RCB.
17: Zwykłe SMS.
18: SMS-y przez ostatni tydzień przychodzą codziennie, tak?
16: No i aktualne pozostaje pytanie, co mają robić ci, którzy takie informacje dostają?
15: Plusem całej sytuacji jest, że służby wywiadowcze Zachodu wiedzą, co się święci. Tak przekonywał o poranku w radiu RMF 24 Mariusz Cielma, ekspert do spraw wojskowości.
19: Te drony, które spadły w rejonie polskiej granicy, przynajmniej te, o których mówił premier Kosiniak-Kamysz, czyli o tych Gierań 5, to jest naprawdę pomysł rosyjski na tą wojnę z tego roku. Więc tu rozmawiamy o pewnej ewolucji rosyjskich możliwości, decyzji też i politycznej, żeby jednak postraszyć Zachód.
16: Drony odrzutowe i wczorajsze ataki bardzo blisko polskiej granicy to jest temat numer jeden.
15: Wczoraj przed świtem mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
16: A w części powiatów Lubelszczyzny wyły syreny.
15: Tylko co dokładnie w takiej sytuacji mają zrobić ludzie? Pytają mieszkańcy wsi Szczecyn w powiecie kraśnickim.
20: Ani schronu nie ma, ani co, jedynie do lasu albo pod ścianę.
21: Czy wy wiecie, co macie wtedy zrobić, jak dostajecie taką wiadomość?
22: No raczej nie wiemy, jedynie w domu przebywamy, nie? I tyle, i obserwujemy, co się dzieje. O, z okna, jak to się mówi.
23: Tu nic innego takiego nie ma. Albo nie wiem, tu jeszcze jest ta kamienna góra, tam są jakieś tam powiedzmy głębsze dziury, no ale zanim tam człowiek ucieknie, no to już może być za późno, tak? Bo to jest przeszło kilometr stąd.
15: Te głosy zebrała nasza reporterka Magdalena Grajner.
16: Temat rosyjskich ataków i polskiej reakcji wróci już za moment w porannej rozmowie w RMF FM. Policjanci z Katowic i Częstochowy zatrzymali obywatela Słowacji, który otrzymał zlecenie dokonania zabójstwa na terenie Ukrainy. Co istotne, w Polsce wcześniej mężczyzna popełniał już inne przestępstwa.
15: Marcin Buczek razem z nami w faktach. Marcin, dzień dobry. Szczegóły tej sprawy, gdzie zatrzymano poszukiwanego?
24: Do zatrzymania doszło w Częstochowie. Jak przekazała strona ukraińska, mężczyzna dostał zlecenie zabójstwa i miał to zrobić za pieniądze. W kierunku wskazanej osoby oddał kilka strzałów, ale pokrzywdzony przeżył ten atak. Pod koniec sierpnia strona ukraińska poinformowała o poszukiwaniach i niebawem mężczyznę zatrzymano już w Polsce. Jak się okazało, dwa lata temu był zamieszany w sprawę działania zorganizowanej grupy przestępczej, która podrabiała pieniądze. I ta sprawa nadal się toczy, a zatrzymany już w związku z usiłowaniem zabójstwa czeka teraz na przekazanie go stronie ukraińskiej.
25: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
16: Tomasz Terlikowski i jego goście. Dzień dobry, witamy.
15: Dzień dobry, moim gościem jest Tomasz Bochański, europoseł, wiceprezes PiS w studiu i Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA, Koalicja Obywatelska. Na telefonie witam, panie ministrze.
26: Dzień dobry, witam.
15: Panie ministrze, zacznijmy od pytania, co mają zrobić ludzie, kiedy słyszą taki alarm? Bo to jest to pytanie, które wybrzmiało mocno w faktach. Słyszymy alarm, jesteśmy w Dorohusku, gdzie nie ma schronów. Co robimy?
0: informujemy o tym, że to w zależności od tego, w jakiej zabudowie, w jakich budynkach ludzie mieszkają, jeżeli to są domy jednorodzinne, tak jak było w audycji podane, no to przede wszystkim trzeba skryć się w tych pomieszczeniach, które mają odpiwniczenie, garaż, piwnica, tak, żeby dać sobie ochronę. W budynkach wielorodzinnych też są takie pomieszczenia, jest aplikacja Gdzie się ukryć, która zawiera ponad 80 tysięcy obiektów.
1: No ale w Dorochusku wiemy, w całej tej gminie nie ma żadnego schronu, także mogą się...
0: Ale powiedziałem, w poradniku bezpieczeństwa i na naszych komunikatach dajemy informację o tym, że trzeba skorzystać z tego, co jest, czyli każde miejsce pod powierzchnią gruntu, piwnica, garaż, to jest najlepsze miejsce do ukrycia między ścianami wewnętrznymi.
1: To dlaczego w zasadzie ludzie cały czas mówią, że nie wiedzą? To znaczy cały czas jest ten komunikat płynący od ludzi, którzy słyszą alarm: nie wiemy, nie poinformowano nas, nie dostaliśmy wystarczającej informacji.
0: Przesłaliśmy poradnik bezpieczeństwa do każdej polskiej rodziny. Ten poradnik bezpieczeństwa jest dostępny na stronach internetowych, w aplikacjach, które służą zamieszczaniu informacji o bezpieczeństwie, jest w M-Obywatelu. Więc jest szeroko propagowana ta informacja o sposobach postępowania, ale ja przyjmuję to, co słuchacze radia RMF sygnalizują i będziemy cały czas prowadzimy tą akcję informowania o zasadach zachowania się i będziemy to dalej robić.
1: Panie ministrze, wiemy, co tak naprawdę chcieli zaatakować Rosjanie? Wiemy, jaki był cel tego ataku?
0: Ponad tydzień temu mieliśmy do czynienia z atakiem na przejścia graniczne po ukraińskiej stronie w Mołdawii i w Ukrainie, w Rumunii. I no, spodziewaliśmy się tego, przekazywali to również Ukraińcy, że Rosja podjęła, no, eskaluje to terrorystyczne wręcz w tej chwili działania związane z atakowaniem przejść granicznych, okolicy przejść granicznych, no i pociągów, tak? Więc tutaj mamy eskalację tej wojny, próba, tak jak no, wszyscy tutaj się domyślamy, by w sytuacji zimy, trudnych warunków doprowadzić do załamania ukraińskiej gospodarki i zdolności obronnej.
1: Ale to dotyczy ataków po stronie ukraińskich. Możemy się spodziewać jakiejś formy ataków hybrydowych albo kinetycznych po stronie polskiej?
0: Czy to jest próba w tej chwili doprowadzenia do izolacji Ukrainy poprzez przerwanie tak naprawdę tras, szlaków dostawy, zarówno uzbrojenia, ale również współpracy gospodarczej, wsparcie dla ukraińskiej gospodarki. To taki szantaż, by zniechęcić wszystkie państwa. No proszę zauważyć, atakowane są pociągi. Do tej pory te pociągi były uważane za w miarę bezpieczny środek komunikowania, docierania do stolicy Ukrainy. Przecież wielu polityków, innych osób podróżowało tymi pociągami. W tej chwili to ryzyko jest o wiele większe i to jest próba, tak jak powiadam, izolowania Ukrainy, zniechęcenia Zachodu do wspierania Ukrainy.
1: To jeszcze pytanie, ale pan mówi cały czas, panie ministrze, o tym, że to jest po stronie ukraińskiej, ale pojawiają się głosy, także premiera, a także ekspertów, że możemy się spodziewać także jakiejś formy rzekomo przypadkowych albo nieprzypadkowych ataków po stronie polskiej.
0: To jest przede wszystkim, tak jak powiedziałem, no, te ataki na zachodnią Ukrainę stwarzają zagrożenie również dla nas bardzo poważne. Jeżeli 2 kilometry od polskiej granicy mamy atak dronowy czy atak rakietowy, no to jest bardzo, bardzo, bardzo mocno podnosi ryzyko również dla nas. No, mieliśmy atak bezpośrednio, rakieta rosyjska. terytorium kilka tygodni temu, więc to ryzyko dla nas w sposób oczywisty jest i tutaj zwiększamy możliwości rozpoznawcze i możliwości zwalczania tych obiektów przez Wojsko Polskie. Podnosimy poziom, jeżeli chodzi o zdolności Straży Granicznej, podnieśliśmy bardzo mocno, więc jesteśmy lepiej przygotowani do tych działań. Oczekujemy również i mamy wsparcie naszych sojuszników w zakresie ochrony polskiej przestrzeni powietrznej.
1: Rozumiem też, że istnieje takie zagrożenie, że będą atakowane polskie przejścia graniczne już bezpośrednio, nie opodal, tylko bezpośrednio.
0: W tej chwili rosyjskim jest infrastruktura po stronie ukraińskiej, no tylko tak jak powiedziałem, to już jest bardzo blisko polskiej granicy. My oczywiście przygotowujemy się, a przede wszystkim wojsko w zakresie szybkim. Tu mamy współpracę z Ukrainą w zakresie przekazywania informacji o zagrożeniu i zdolności wojskowych, przy czym tak jak na Państwa antenie było wskazywane, Rosja używa nowych dronów z napędem odrzutowym, które zwiększają bardzo trudności w zwalczaniu tego typu obiektów i to zagrożenie dla Ukrainy i dla innych państw bardzo mocno wzrosło poprzez użycie tego środka napadu powietrznego.
1: Bardzo dziękuję. Czesław Franczak, witasz FMSWiA z Koalicji Obywatelskiej, był gościem radia RMF FM. Bardzo dziękuję za rozmowę, a my wracamy do studia. Tobiasz Bochański, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, europoseł. Witam panie pośle, witam panie wiceprezesie.
2: Dzień dobry panie redaktorze.
1: Czuje się pan poinformowany? Czuje się pan bezpiecznie?
2: Nie czuję się poinformowany, nie czuję się niebezpiecznie. Czy bezpiecznie? Tutaj skala jest dość rozpięta. Mnie najbardziej przeszkadza w całym tym dyskursie, ja nie słyszałem całości wypowiedzi pana ministra tutaj w studiu, ale z tego co słyszę z wypowiedzi różnego rodzaju, to, że Polacy nie są traktowani jak dorośli ludzie. To znaczy, wszyscy wiemy, w jakim miejscu znajduje się nasza ojczyzna historycznie, jaka jest historia polskiej wojskowości od 90 roku do dzisiaj.
1: No dobra, ale to wiemy, ale
2: czyli rozumieją, jaka jest kondycja państwa polskiego i rozumieją, że Polacy doskonale, że do pewnego momentu nie przygotowywało się państwo polskie na tego rodzaju zagrożenia, jak Federacja Rosyjska próbująca zdominować całą wschodnią flankę NATO, bo de facto to robi Federacja Rosyjska.
1: No ale rozumiem, że teraz się przygotuje.
2: I dzisiaj politycy rządzący Polską opowiadają, że wszyscy są poinformowani, wszyscy dostali broszurę, co mają robić, wszystko jest dobrze i w ogóle rewelacyjnie, a słyszymy głosy słuchaczy, widzów, Polaków po prostu, w szczególności z Lublina i z Lubelszczyzny, którzy mówią, nie wiemy, co mamy robić. Zatem mamy gigantyczny rozdźwięk wynikający z tego, że rząd nie chce powiedzieć, jest tak i tak, mamy do zrobienia to, to i to. W ogóle my wszyscy jako Polacy powinniśmy to zrobić, to jest jeszcze przed nami. Słuchajcie, taki jest plan, mamy strategię działania na przyszłość. Polacy są traktowani infantylnie przez tę ekipę rządową, co podważa zaufanie obywateli do państwa.
1: To zaraz spróbujemy ustalić, co powinniśmy zrobić, ale pożegnamy się z posłami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, także w naszym radiu internetowym, jak powiedziałem, i na kanale RMF FM na portalu YouTube.
15: Tobiasz Bochański, Tomasz Terykowski, oni od teraz w radiu informacyjnym RMF 24.
16: A fakty wracają o 8.30.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do bram marki DEA. Eltrox.pl.
13: No i proszę, Magdalena Karwat-Marek, cała wasza.
12: I mam dobre wiadomości o pogodzie. No może i dzisiaj zapowiada się, wiecie, tak deszczowo. Może i tak, ja nie będę zaprzeczać, bo ten deszcz będzie i to wszędzie może popadać. Ale też od dzisiaj temperatura zaczyna rosnąć. W środę nawet powiedziałabym, że czeka nas taki krótki powiew lata, bo na zachodzie może być aż 27 stopni. W czwartek w sumie niewiele mniej, bo 25. A dzisiaj to będzie tak od 17 stopni w Koszalinie i Rzeszowie po 20 w Bydgoszczy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do bram marki DEA. Eltrox.pl.
14: To był jeden z najważniejszych tematów tej porannej rozmowy RMF FM. Alert RBC, udaj się w bezpieczne miejsce, stosuj się do poleceń lokalnych służb. Tylko co robić, jak w gminie nie ma ani jednego schronu?
13: No właśnie. Może nie wiem, wejść pod kołdrę, stanąć za zasłoną, może kucnąć za kamulcem.
6: Parasol rozwinąć.
13: Nie, słuchajcie, jak nie ma schronu w gminie, to takiego SMS-a wtedy należy odczytać jako: połóż się nogami w kierunku wybuchu. Dziękujemy za regularne płacenie podatków.

0: Rozum RMF FM, we Wstawaj Szkoda Dnia, jest 8.18. Wracamy do tematu, który ostatnio dzieli Polaków jak nic, czyli dieta planetarna w polskich szkołach.
1: Tutaj mam: mamo, tato, wypiszcie mnie z tych obiadów, usłyszeli rodzice od 10-letniej córki po zaledwie kilku dniach nowego roku szkolnego i debiucie diety planetarnej.
0: Tak.
1: Córka podsumowała obiady jako warzywne breje, które ani nie wyglądają, ani nie smakują.
0: Fajnie.
2: Ale są zdrowe.
0: Czekaj, to jest dalej efekt. W szkole nie je, po całym dniu przychodzi głodna i dopiero w domu zjada ciepły pierwszy posiłek.
3: No to mamy fajne rozwiązanie, mi się wydaje. Mamy rozwiązanie. Trzeba z warzywnej bryi uformować kotlety, upanierować i usmażyć. I oszukać dzieci, że to jest schabowy.
0: Tak. A jeszcze jak to wszystko lekko przypalisz, to dzieciak się nie pozna, że tam w środku są zdrowe warzywa i po prostu weźmie i je.
4: Dawaj, Szkoda Dnia. Tylko RMFM.
1: To była informacja dla tych rodziców, którzy już odwieźli dzieci i właśnie nas słuchają w samochodach.
0: A dla wszystkich rodziców, których dzieci w szkole i przedszkolu, mamy teraz Linkin Park. Jesteście sami w aucie? Dajcie sobie głośniej, bo to jest najlepsza muzyka i to dobrze brzmi.

0: Wiemy, czego potrzebują kierowcy. Najlepszej muzyki w RMF FM i właśnie tą gramy Amy McDonald.
1: A do tego informacja, jest korek na autostradzie A4 w Katowicach. Chodzi o zjazd w stronę Mysłowic na drogę krajową 86. Szczegóły za chwilę w faktach RMF FM, punktualnie o 8.30.
2: Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
12: Citroen.
13: Tylko teraz pobierz aplikację.

0: Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy,
2: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Słuchaj, Marian.
5: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Planujesz jesienny remont?

0: dostawą Allegro Smart.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
3: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 8:30.
4: Trzeba korzystać z tego, co jest. Tak gość porannej rozmowy w RMF FM, wiceszef MSWiA Czesław Mroczek odpowiada na pytanie, gdzie szukać schronienia, kiedy dostajemy alert informujący o zagrożeniu.
5: Takie SMS-y dostali wczoraj m.in. mieszkańcy wsi Szczecyn na Lubelszczyźnie.
6: W domu przebywamy, nie? I tyle. I obserwujemy, co się dzieje. O, z okna, jak to się mówi.
4: Wiceminister Czesław Mroczek w porannej rozmowie zaznaczał.
7: Przesłaliśmy poradnik bezpieczeństwa do każdej polskiej rodziny. Ten poradnik bezpieczeństwa jest dostępny na stronach internetowych. Aplikacja, które służą przy zamieszczaniu informacji o bezpieczeństwie, jest w M-Obywatelu. Więc jest szeroko propagowana ta informacja o sposobach postępowania, ale ja przyjmuję to, co słuchacze radia RMF sygnalizują i będziemy cały czas prowadzimy tą akcję informowania o zasadach zachowania się i będziemy to dalej robić.
5: Mazowiecka policja wyjaśnia okoliczności śmiertelnego wypadku, do którego doszło w nocy w miejscowości Kury, niedaleko Wołomina.
4: Samochód osobowy uderzył w ogrodzenie. Pasażerka zginęła na miejscu, a kierowca, który stracił panowanie nad pojazdem, uciekł z miejsca wypadku.
5: Postępowanie w sprawie tego wypadku prowadzi prokuratura.
4: Ostrzegamy też przed korkiem na autostradzie A4 w Katowicach. Chodzi o zjazd od strony Mysłowic na drogę krajową nr 86 w kierunku Sosnowca.
5: Samochód osobowy wjechał tam w bariery. Z powodu padającego deszczu warunki drogowe w województwie śląskim są dzisiaj trudne. W regionie było już prawie 30 kolizji i stłuczek.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
4: Po południu w Warszawie zbiera się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zdecydować ma, co robić pod nieobecność aresztowanego Radosława Piesiewicza.
5: RMF FM, czas na fakty sportowe. Wojciech Maczek w studiu. Czy witam dzisiaj panowie. Zapadną wiążące decyzje?
10: No, wiele wskazuje na to, że tak. I zarząd pod nieobecność prezesa z grona wiceprezesów wybierze osobę, która dokończy kadencję Piesiewicza. Ta, przypomnijmy, kończy się w kwietniu przyszłego roku, a początek spotkania zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego o 13:00. A w piłkarskiej ekstraklasie dziś dokończenie 8 serii spotkań w Radomiu. Miejscowy Radom jak podejmie Piasta Gliwice. W zespole gospodarzy w ostatnim tygodniu doszło do sporej zmiany. Do Rakowa odszedł bowiem trener Tomasz Kaczmarek, a zespół objął jego dotychczasowy asystent Rafał Grzyb.
11: To nie jest tak, że na przykład przyszedł Rafał Grzyb i nagle zespół zacznie grać pięknie piłkarsko jak Barcelona, albo tak defensywnie jak Atletico Madryt. Po poprzednich spotkaniach, które, no już trzeba powiedzieć, że wyglądały troszeczkę lepiej, ta kontynuacja tej pracy będzie trwała nadal.
10: Mówił szkoleniowiec Radomiaka, a początek meczu z Piastem o 19:00. A teraz kolejny wygrany wyścig Formuły 1 przez lidera klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata.
12: Kimi Antonelli wins a Grand Prix.
10: Kimi Antonelli okazał się najlepszy w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Hiszpanii na nowym torze w Madrycie. Włoch przekroczył linię mety przed Maxem Verstappenem i Lando Norrisem.
13: Really strong race, strong weekend.
10: Bardzo mocny wyścig i bardzo trudny weekend, przyznał zaraz po przekroczeniu linii mety przez radio do swojego zespołu włoski kierowca Antonelli, który dzięki wygranej umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata, ma ponad 80-punktową przewagę nad drugim w tej klasyfikacji, Georgem Russellem.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.

się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Oni na tych traktorach we Footloose się ścigali. Co to była za scena?
1: Tak, na pewno, tak było. 18 minut i będzie godzina 9. Tu RMF FM, tu Wstawa i Szkoda Dnia.
0: Mam informację. Dawaj. Najdroższa roślina świata rośnie pod Radomiem.
1: Co?
0: No, pod Radomiem. Kilogram kosztuje nawet 1500 zł. I uwaga, chodzi tu o wasabi.
1: I to rośnie pod Radomiem?
2: No to Radom jeszcze bardziej urósł w moich oczach. No. Kurczę, to jest...
1: Tylko żeby czynsze teraz nie podrosły w Radomiu, odkąd się to wydało.
2: Dokładnie.
0: Może jakby to posiali w koło lotniska, to by się ruch zrobił.
3: Tu RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
4: Reklama.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: Po reklamie.
13: Ekipa RMF FM mówi ci dzień dobry.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun w RMF FM.
1: Wstawaj, wstawaj, szkoda dnia, szkoda dnia w RMF FM.
2: W weekend, to jest ważne wydarzenie, odbyły się trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Tak. Impreza z roku na rok przyciąga coraz większe tłumy fanów. I uwaga, w tym roku zwycięzczynią została pani Irena Rosiewicz, która udawała dziwonia.
0: Dziwonia. Dziwonia to jest nawet pani Magda, że jest taki ptak, ale posłuchajmy nagrań stamtąd. To jeszcze nie jest, tak, to jest jeszcze mewa, tak. To jest coś. Oj, to jest dziwoń.
3: Wygrany
0: z dziwion, to jest fajne, no.
4: No ja powiem wam, no fajnie ten. Ja w przyszłym roku zgłaszam się i jadę jako reprezentant RMF FM.
0: No a co pokażesz?
4: No co pokażę, no patrz to. Puk.
0: Co to jest za ptak?
4: Dzięcioł.
0: Trochę słabo to jest.
4: Słabo? No a to?
0: No.
2: O, to lepiej. A to był co za ptak?
4: Przeciąg.
5: No, taki kolorowy.
0: Przecież nie ma takiego ptaka. Gdzie takiego ptaka słyszałeś jak przeciąg?
4: Normalnie, jak otworzysz okno.

0: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: I jak się sprawdził nowy Changan?
5: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
6: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
7: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
8: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
9: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
15: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: Po reklamie.
18: Na zegarach prawie 9:00, w RMF FM pora na kolejne fakty. A fakty przygotowali i przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
19: 1664 dzień wojny Rosji z Ukrainą.
20: Czy po wczorajszych atakach blisko polskiej granicy w 5 roku wojny sposób ostrzegania i informowania działa prawidłowo? O to pytam od rana w faktach.
21: Nie, nie czuję się poinformowany.
19: To gość porannej rozmowy w RMF FM, Tobiasz Boheński.
20: Mamy też aktualne ostrzeżenia dla kierowców.
19: Lalka przed serialową premierą.
20: I triumfator US Open tuż po zwycięstwie.
19: Posłuchajcie, komu składał szczególne podziękowania.
20: Polacy powinni wiedzieć, gdzie się ukryć w razie alarmu. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Nie traktujecie Polaków poważnie, odpowiadał mu wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński.
19: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, politycy spierali się o informacje, co robić w sytuacji zagrożenia.
22: Dokładnie tak. Czesław Mroczek przekonywał, że informacja, co robić w takim przypadku, jest bardzo szeroko dostępna.
23: Jest aplikacja, gdzie się ukryć, która zawiera ponad 80 tysięcy obiektów.
22: No ale w Dorochusku wiemy, w całej tej gminie nie ma żadnego schronu, także mogą się...
23: Ale powiedziałem, w poradniku bezpieczeństwa i na naszych komunikatach dajemy informację o tym, że trzeba skorzystać z tego, co jest, czyli każde miejsce pod powierzchnią gruntu, piwnica, garaż.
22: No i właśnie o tym mówił słuchacz radia RMF FM, że nie wiedzą, gdzie mają się udać. I na to zwraca uwagę Tobiasz Bocheński, wiceprezes PiS.
21: Dzisiaj politycy rządzący Polską opowiadają, że wszyscy są poinformowani, wszyscy dostali broszurę, co mają robić, wszystko jest dobrze i w ogóle rewelacyjnie, a słyszymy głosy słuchaczy, widzów, Polaków po prostu, w szczególności z Lublina i z Lubelszczyzny, którzy mówią, nie wiemy, co mamy robić. Zatem mamy gigantyczny rozdźwięk wynikający z tego, że rząd nie chce powiedzieć, jest tak i tak, mamy do zrobienia to, to i to.
22: Na te zarzuty Czesław Placzek odpowiadał.
23: Przyjmuję to, co słuchacze Radia RMF sygnalizują i będziemy cały czas prowadzimy tą akcję informowania o zasadach zachowania się i będziemy to dalej robić.
22: Czyli kiedyś będzie lepiej.
0: A w całości ta podwójna poranna rozmowa na rmf24.pl. Teraz uwaga kierowcy, zdarzenie dwóch samochodów na Krajowej 50 w Rządzy na Mazowszu.
19: Między Mińskim Mazowieckim a Łochowem policja w tej chwili kieruje ruchem.
0: Utrudnienia też w Krakowie na ekspresowej S52. To jest obwodnica Stolicy Małopolskiej między Modlniczką a Balicami. Kolizja kilku samochodów osobowych.
19: Pojazdy stoją na pasie awaryjnym. Są kłopoty ze zjazdem z ekspresówki na Krajową Drogę nr 79.
0: Pojutrze przypominamy premiera serialowej Lalki. Wszystkie odcinki widziała już dziennikarka RMF FM Katarzyna Słojechowska-Szuchta.
1: Dzień dobry, Kasiu. Potwierdzam.
19: Kiwania są ogromne, a tak. Jak to wypada na małym ekranie?
1: To, słuchajcie, to nie jest ekranizacja. To jest bardzo odważna, momentami wręcz powiedziałabym bezczelna wariacja na temat Lalki Prusa. Są zupełnie nowe wątki, są inne relacje między bohaterami oraz całkowicie zmienione zakończenie. Największą rewolucją jest oddanie głosu kobiecie. Przyświecają mi idee emancypacyjne, mówi w pewnym momencie serialowa Izabela, którą gra Sandra Drzymalska. Tomasz Szuchart gra Wokulskiego świetnie, oszczędnie, na niuansach. Jednych ta serialowa lalka zachwyci tym nowoczesnym podejściem, a inni powiedzą profanacja klasyki. Ale serial na pewno nie przejdzie bez ech.
19: Zarówno w powieści, jak i w serialu istotną rolę odgrywają listy.
0: I nasi dziennikarze. Katarzyna Słychowska-Szuchta, Słyszana i Maciej Nycz postanowili nawiązać do tej nieco zapomnianej dziś formy komunikacji.
19: Przedpremierowa recenzja Lalki na dwa listy jest już na rmf24.pl.
0: A o 13.30 w Radiu RMF Classic. Kolejny odcinek Lalki czyta, przypominamy, Andrzej Seweryn.
19: A na koniec faktów zwycięzca US Open.
0: Aleksander Zwieriew wygrywa w Nowym Jorku. W wielkim finale pokonał Amerykanina Bena Sheltona. Po raz szósty wystąpił w wielkoszlemowym finale. Wygrał po raz drugi.
19: To zdecydowanie rok Zwieriewa. Pierwsze zwycięstwo odniósł w czerwcu na French Open. Teraz triumf w Nowym Jorku i wzruszające podziękowania.
0: Dla najważniejszej osoby w moim tenisowym życiu i w moim życiu w ogóle. Bo kiedy twój czteroletni syn zostaje zdiagnozowany z cukrzycą, a lekarze mówią ci, że jego życie, jego praktyka sportowa będą bardzo, bardzo ograniczone, potrzeba bardzo silnej matki, by wyjść z tego gabinetu i powiedzieć: mój syn będzie tam, gdzie tylko zechce. Jeżeli będzie chciał być tenisistą, będzie tenisistą. Jeżeli będzie chciał robić coś innego, będzie robił coś innego. Ale ta choroba nas nie zdefiniuje. Jestem szczęśliwy, że przeszliśmy przez to i robimy teraz to, co robimy.
19: Zwieriew od trzeciego roku życia zmaga się z cukrzycą i musi przyjmować insulinę. Otwarcie także na korcie pokazuje, jak wygląda gra z chorobą.
0: Gra, w której dowodzi, że można zwyciężać.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
18: W jej ustach nawet słowo temperatura brzmi jak nawet, wiersze Leśmiana.
2: Nawet deszcz też, tak.
18: Też jak Leśmian. Posłuchaj,
2: po prostu medzi.
17: Ten tydzień w pogodzie przyniesie nam dużo zmian i dynamiki. Mam nadzieję, że te słowa też zabrzmiały dobrze. Poniedziałek będzie deszczowy, to prawda. Temperatura maksymalnie dojdzie tak do 20 stopni, ale to głównie na zachodzie, bo raczej tak będzie parę stopni niższa. No a od jutra zacznie robić się ciepło. W środę apogeum tego ciepła będzie blisko 30 stopni na zachodzie.
18: No Leśmian.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
18: A w warszawskim studio ona, Ola Filipek.
24: Dzień dobry, cześć.
18: Hej.
24: Witam was bardzo serdecznie tutaj, byle do piątku w RMF FM. Panowie, bo ja mam chyba patent na wolny poniedziałek i
18: no.
24: Za chwilę go słuchaczom zdradzę, więc słuchajcie, no warto zostać ze mną.
2: Umówieni.

Rezalia w RMF FM. I tak można zaczynać poniedziałek, bo ten głos otula jak pierwsza kawa o poranku. 15 minut po 9 na zegarze, a tymczasem świętujemy sukces naszych siatkarzy. Polacy podobno nie wygrywali tak od 51 lat, więc tym większe brawa. Wygraliśmy wczoraj z Macedonią Północną w trzecim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Na parkiet nasi panowie wychodzili rozgrzani w ten sposób. No to może się zainspirujmy. Z tego co wiem, oprócz awansu, panowie wygrali też wolny poniedziałek.

myślę, czy życie jak w bajce jest w ogóle możliwe. Jak się ma milion na koncie, to chyba można się poczuć jak księżniczka. Albo jak król i pozwalać sobie na naprawdę wiele zachcianek. Milion złotych, dobrze słyszycie? Tyle dziś czeka na was w złotej kumulacji w RMF FM. A żeby ta bajka mogła być prawdziwa, trzeba dać sobie najpierw szansę na wygraną. I to będzie chyba dobry moment, bo przed nami... bajkowy bonus zagadka. Czyli jeśli dobrze

0: odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKCI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest...

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Orły oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki

0: opakowanie za pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
5: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: www.pocztowy.pl.
1: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
2: A nosek?
1: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
2: Całą noc?
1: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
2: Dobranoc, nosku.
1: Dobranoc, skarbie.
3: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
4: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
6: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

0: Kuba i Kuba wzruszają nas od samego rana. 20 minut do godziny 10 na zegarze. Czytam właśnie, że Dua Lipa lansuje pomidorową czerwień na tegoroczną jesień. Podobno w sieciówkach są już ubrania w tym kolorze. Szczerze, to się dobrze składa, bo ja mam dziś pomidorową na obiad i białą bluzkę, więc jest szansa, że po 14 będę bardzo modna.
1: Reklama.
2: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
3: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Babciu, a dlaczego masz takie wielkie sztaby?
9: Bo wygrałam w RMF FM.
8: Ojej, ty jesteś wilkiem.
9: Ale sztaby mam zaje fajne.
10: Złota kumulacja. Czekają nawet 1 000 000 złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
11: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
10: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
14: Kaufland jest fresh.
15: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
21: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
22: A w dodatku można go podać również na noc.
21: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
20: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
23: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
24: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
25: Dźgnął ją kilkanaście razy.
26: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
23: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
27: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
23: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
28: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
29: A w Bejkomanie sprawdzałeś?
28: No nie, ale...
29: Ale co?
28: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
29: A to zobacz ten.
28: No rzeczywiście.
30: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Bejkomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Bejkoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Po reklamie.
10: RMF FM. Najlepsza muzyka byle do piątku.

0: to obejmie tymczasowe stery w PKOlu. Decyzja ma zapaść dziś i powiemy o tym w Faktach RMF FM punktualnie o 10. Kierowcy, wy też zostańcie z nami, bo będziemy mieć do was dwa słowa. Są utrudnienia na Zakopiance. Szczegóły za chwilę.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
8: Katastrofy naturalne, mrożące krew w żyłach wypadki i tragedie, których można było uniknąć. Czarne skrzynki zaprasza Kuba Śliwiński. Słuchaj w Radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
9: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
10: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
11: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
10: To w ogóle możliwe?
11: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
1: Po reklamie.
0: Piąta, czyli przenosimy się do studia Faktów RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski ponownie z nami.
12: Są zarzuty dla mężczyzny, który zaatakował i ranił nożem kibica.
13: Od piątkowego ataku przed meczem Wisły z Jagiellonią w Krakowie zaczynamy.
12: Kierowcy, kolejny opranku wypadek na Zakopiance w Jaworniku.
13: Są utrudnienia w kierunku Zakopanego.
12: A kto zastąpi Radosława Piesiewicza na stanowisku prezesa PKOlu?
13: No, dzisiaj decyzję w tej sprawie podejmie zarząd komitetu.
12: Są zarzuty dla 28-latka, który w piątek przed meczem Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok ranił ostrym narzędziem jednego z kibiców.
13: Fakt otwiera krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Co grozi temu mężczyźnie?
14: Nawet 20 lat więzienia. Mężczyzna miał zaatakować 49-latka ostrym narzędziem w rejonie stadionu Wisły, a powodem miała być sprzeczka na tle kibicowskim. 28-latek usłyszał zarzut usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz spowodowania średniego uszczerbku. Pokrzywdzony doznał ran, m.in. twarzy. Jak powiedział mi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie, mężczyzna trafił do szpitala, ale został już wypisany do domu. Prokurator będzie teraz żądał dla 28-latka 3 miesięcy tymczasowego aresztu.
15: W
12: Warszawie. Po południu o 13 zbierze się dziś zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ma zdecydować, kto obejmie stery PKO-lu pod nieobecność aresztowanego tymczasowo w związku z aferą zonda krypto Radosława Piesiewicza.
13: Zgodnie z rekomendacjami zarząd ma wybrać jednego z wiceprezesów, który dokończyłby kadencję obecnego szefa PKO-lu.
12: A w faktach teraz razem z nami Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM i Marcin Buczek, nasz śląski reporter.
13: Witam was, panowie.
12: Witamy, zaczynamy od Wojtka. Kto może zostać wybranym dziś pełniącym obowiązki prezesa?
15: No nieoficjalnie w kuluarach najczęściej pojawia się nazwisko Mariana Kmity. To wieloletni szef sportu w Polsacie, który jest w opozycji do Piesiewicza. Wśród 8 wiceprezesów, którzy mogliby dokończyć kadencję, która kończy się, przypomnę, w kwietniu przyszłego roku, są jeszcze m.in. Otylia Jędrzejczak, prezes Polskiego Związku Pływackiego, czy Adam Korol, prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Mało prawdopodobny jest scenariusz dotyczący ewentualnego odwołania Radosława Piesiewicza. Plany zarządu PKO-lu może dziś jednak pokrzyżować sąd w Katowicach.
16: A wszystko dlatego, że już za pół godziny właśnie tu w Katowicach ma rozpocząć się posiedzenie sądu związane z tymczasowym aresztem dla Radosława Piesiewicza. Ponad 2 tygodnie temu decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu podjął tutejszy sąd rejonowy, ale obrona złożyła zażalenie na tę decyzję i dzisiaj właśnie tym zażaleniem zajmie się już sąd okręgowy. Jeśli nie zostanie ono uwzględnione, szef PKO-lu oczywiście zostaje w areszcie, ale jeśli sąd uznałby argumenty obrony, będzie to oznaczać zwolnienie. Co ważne, dzisiejsza decyzja sądu, i to bez względu na to, jaka ona będzie, stanie się już prawomocna.
17: Aktualny obraz faktów.
12: Zderzenie 2 samochodów w Jaworniku na Zakopiance.
13: Tam między Krakowem a Myślenicami zablokowany jest przed południem prawy pas drogi w stronę Zakopanego. Te utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. 11 miliardów złotych, tyle kosztowała do tej pory odbudowa po powodzi. Od kataklizmu właśnie mijają 2 lata. W Kłodzku na remont czeka jeszcze kilka zniszczonych dróg w okolicach ulic Malczewskiego, lubiana przez turystów Wyspa Piasek czy miejscowy stadion.
12: Nie da się tego przyspieszyć, przekonuje burmistrz Kłodzka Michał Piszko.
18: Ten proces jest skomplikowany, długotrwały. Musi to być dobrze zaprojektowane, a później musi to być dobrze i fachowo wykonane.
13: Wciąż przypominamy, nie ma decyzji o lokalizacji suchych zbiorników, na którą poszkodowani bardzo czekają, a które miałyby chronić nie tylko Kłodzko przed powodziową powtórką.
12: 10:03, na koniec faktów temat nie z tej ziemi.
19: Naukowcy przekonują, że ambitne plany budowy na Księżycu miast i rozwoju przemysłu nie mają szans na realizację. Co najwyżej są szanse na małe bazy.
13: Te doniesienia przynosi Grzegorz Jasiński.
19: Dzień dobry.
13: Na czym, Grzegorzu, polega problem?
19: No tam brakuje wody, nawet jeśli potwierdziłyby się najbardziej optymistyczne szacunki dotyczące ilości wodnego lodu w zacienionych kraterach w pobliżu biegunów, a mówi się nawet o miliardzie ton, to nie wystarczy do tworzenia naprawdę dużej kolonii. Opublikowane dziś szacunki wskazują, że 100-tysięczne miasto zużyłoby te zapasy w ciągu zaledwie kilku lat, a jeśli wprowadzono by wydajny system odzyskiwania wody, zapasy wystarczyłyby na 10-krotnie dłuższy czas, ale też nie na stałe. A nie można wykluczyć, że tego lodu w praktyce jest tam nawet mniej. Cóż, pan Twardowski na jakieś wyjątkowo liczne towarzystwo na Srebrnym Globie liczyć nie może.
12: No to ze Srebrnego Globu wracamy na ziemię. Kolejne fakty punktualnie o 11:00.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

uwaga na przelotny deszcz w zasadzie w całym kraju dziś. Z małymi wyjątkami zachodniopomorskie chyba przejdzie dziś przez poniedziałek z suchą stopą. Na termometrach maksymalnie 21 stopni, tyle zobaczymy na zachodzie kraju, w centrum 20. Najchłodniej okolice Zakopanego, tutaj tych stopni 15, Suwalszczyzna 17. No i taki poniedziałek pod psem troszkę, nie? Ale spokojnie, RMF zawsze przynosi słońce i dobry humor. A może, słuchajcie, wybierzemy się na urlop, bo słyszałam, że to jest teraz dobry moment. Kto wyjeżdża i dlaczego akurat teraz? O tym za chwilę. Ola Filipek, byle do piątku, cześć.

Michiko za nami w RMF FM na zegarze 14 minut po 10. Czy pamiętacie może wczorajsze nagłówki i zdjęcia tego łosia na dworcu w Warszawie? Trochę było opóźnień przez tego gagatka. No a teraz czytam, że u naszych sąsiadów w Niemczech ktoś znalazł anakondę. Wypoczywała sobie nad rzeką. Ja nie wiem, czy my mamy tutaj jakiegoś zoologa? Może zwierzęta po prostu zaczynają urlopy we wrześniu? To możliwe?

Podobno jest tak, że ważne obowiązki warto zrobić jako pierwsze, z samego rana, i tak robią ludzie sukcesu. Więc no, jeśli to ma być przepis na sukces, to ja przypominam. RMF pod 7474. Tak gracie o nawet 1 000 000 zł w złotej kumulacji w RMF FM. Ale to nie wszystko, bo szykujemy dla was coś naprawdę specjalnego. Tego jeszcze nie było. Przed nami potrójny finał września, a to już coraz bliżej. Co to oznacza? No to oznacza 3 finały i w każdym z nich ktoś z was na pewno wygra. Suwa, Jack, JS6 lub 1 000 000 zł. Innymi słowy, z finału września albo odjedziecie 3 suwami, albo no z 1 000 000 na koncie. Mało tego. 1 SMS wysłany teraz to wejście do 4 losowań. Jednego dziś oczywiście i 3 w finale września. W każdym z tych finałów gracie o 1 000 000 zł. RMF 7474. Obiecuję, że od teraz każdy taki SMS pomnożę razy 1333. SMS-owo, ale też na www.rmf.fm.

0: reklama.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: To pewne, niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: automatycznie, gdy zacznie padać.
1: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jesk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Do piątku, byle z RMF FM.

0: Energy. Ja jej w takim wydaniu jeszcze nie słyszałam. Wychodzi na to, że chyba trzeba trafić na odpowiednią osobę w swoim życiu, żeby wyszła z tego naprawdę piękna historia. Bruno Mars również za nami w RMF FM. Słuchajcie, bo śpiew kosa został okrzyknięty przez naukowców najpiękniejszym ptasim głosem. Słyszycie? No ja się zgadzam. Niestety ranking, o którym mówię, ma też drugą stronę medalu. Wiemy, które ptaki śpiewają najgorzej. Wśród nich znalazła się sójka. Ale ja bym się na miejscu sójki nie przejmowała, bo ona, wiecie co? Ona ma takie piękne niebieskie piórko przy skrzydełku. No, czego nie dośpiewa, to na pewno dowygląda.
1: Reklama.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Nie zjadłaś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy Wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM!
8: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
9: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: Halo, Kasia?
16: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
15: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
16: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
17: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: szefowa unijnej dyplomacji skomentowała wczorajsze ataki dronowe przy granicy polsko-ukraińskiej. Punktualnie o 11:00 połączymy się w tej sprawie z naszą korespondentką. Bądźcie z nami.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Lepsza połowa dnia powraca z nową siłą. W składzie
3: Ola Filipek
0: i Olek Sikora.
3: Czyli wasze
0: radiowe Olki.
2: Już oni wam tu dadzą energii.
0: Na koniec pracy
3: i na powroty do domu.
2: A to nie wszystko, bo będą z wami także
0: Paulina Sawicka
3: i Paweł Jawor.
2: Dwa duety. Popołudnie z podwójną mocą. Lepsza połowa dnia. Codziennie po 14:00 w RMF FM.
4: Reklama. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
7: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowit. Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Citroën.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
2: Nie włączaj tego programu, jeśli chcesz szybko zasnąć. Bo kiedy usłyszysz pierwszą historię,
11: zaczniesz sprawdzać zamki w drzwiach.
2: Kiedy usłyszysz drugą,
11: będziesz chciał poznać zakończenie.
2: A po trzeciej zrozumiesz, dlaczego miliony ludzi kochają True Crime. Sceny zbrodni. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Już w niedzielę po 20:00 w RMF FM i zawsze kiedy chcesz na rmfon.pl i naszym kanale YouTube.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Na zegarze już prawie godzina 11, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a w faktach o tej porze zmiana. Z nami od teraz Ewa Kwaśny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam i zapraszam. Chodziło o zastraszenie państw zachodnich, żeby nie wspierały Ukrainy. Na początek szefowa unijnej dyplomacji o rosyjskich atakach dronowych przy polskiej granicy. Krytyczna opinia Rady Fiskalnej o budżecie. Posłuchajcie, co znalazło się w opinii tej niezależnej instytucji państwowej. Mamy też ważne informacje dla kierowców o utrudnieniach na autostradzie A1. Bohaterami faktów kulturalnych natomiast będzie Sylvester Stallone i Janet Jackson. To wyraźny sygnał skierowany do świata zachodniego. Chodziło o zastraszenie państw, aby nie wspierały Ukrainy. Tak wczorajsze ataki dronowe przy granicy polsko-ukraińskiej skomentowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Jedna z maszyn trafiła w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Druga uderzyła w stację paliw w pobliżu przejścia granicznego do Ruchusk-Jagodzin. Na linii korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jak jeszcze komentuje się te wydarzenia w Brukseli?
3: Moi rozmówcy mówią, że Unia powinna pokazać Rosji, że nie da się zastraszyć. Powinniśmy postąpić dokładnie odwrotnie, powiedziała Kallas. Pierwszym testem będzie przedłużenie sankcji wobec Rosji, które obejmują prawie 3000 osób i podmiotów. Na razie blokuje to Słowacja, wspierana przez Francję, domagając się wykreślenia z listy jednego z rosyjskich oligarchów. Termin mija jutro. Właśnie trwają rozmowy ambasadorów Unii Europejskiej w tej sprawie. Natomiast NATO nie komentuje ataku i odsyła do polskich władz.
2: Temat ataku rosyjskich dronów na Ukrainę przy granicy z Polską powróci za chwilę w radiu RMF24. Tuż po faktach gościem Tomasza Trylkowskiego będzie Mikołaj Kniarzycki, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy. Przyszłoroczny budżet państwa z krytyczną opinią Rady Fiskalnej. To niezależna instytucja państwowa powołana na początku roku. Po raz pierwszy w historii bierze udział w opiniowaniu budżetu. W faktach dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
4: Jestem, dzień dobry.
2: Igorze, co jeszcze znalazło się w opinii Rady?
4: Projekt budżetu prezentuje trwałą i głęboką nierównowagę finansów publicznych. Tak głosi opublikowana dziś opinia. Członkowie Rady Fiskalnej ostrzegają przed rosnącym długiem publicznym. Ich zdaniem istnieje bardzo wysokie ryzyko, że w przyszłym roku dług publiczny w relacji do PKB przekroczy 55%. To jest tak zwany próg ostrożnościowy. Jego przekroczenie rodzi konsekwencje prawne. Jeśli dług publiczny wynosi 55%, to rząd w kolejnym budżecie teoretycznie ma obowiązek uchwalić go bez dziury budżetowej lub przynajmniej ze zmniejszającym się długiem publicznym. Rada Fiskalna punktuje też bierność rządu. Stwierdza, że ministrowie nie wykorzystują sprzyjających warunków gospodarczych, by ograniczyć deficyt, a zwiększone wydatki na zbrojenia nie są jedyną przyczyną pogorszenia stanu finansów publicznych.
2: A teraz uwaga kierowcy. Akcja gaśnicza w kujawsko-pomorskim odcinku autostrady A1. Między węzłami Włocławek Północ a Ciechocinek płonie ciężarówka. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska.
1: Są i takie fakty.
2: Dużo nowości czeka nas w trendach modowych na tegoroczną jesień. Co może nas zaskoczyć w najbliższych tygodniach?
5: Wchodzą bardzo kobiece stroje, bardzo kobiece podkreślenia sylwetki, podkreślenie talii. Tutaj też delikatnie wycofują się oversize.
6: Radą... Czyli ubrania dopasowane?
5: Tak, ubrania dopasowane, ale to też już jest zauważalne na przykład też w garderobie męskiej.
6: Kolory to jakie?
5: Takim mocnym kolorem to jest kolor espresso. Tamtym w sezonie były bardziej rozbielone te kolory brązu, a teraz mamy takie bardzo mocne, wyraziste, które łączymy z pastelowym niebieskim, z pastelowym różowym.
2: O nowych trendach w modzie ze stylistką Martą Zalegą rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. A teraz już czas na fakty kulturalne RMF FM. Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, a na początek o premierze filmu Jestem Rocky.
7: Uroczysta premiera odbyła się na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. To niezwykła historia Sylwestra Stallona, człowieka, który w młodości zaryzykował wszystko, by spełnić swoje marzenie. Zagrać w swoim filmie o bokserze. A potem stał się ikoną światowego kina. Rolę Stallona zagrał Anthony Ippolito. To było ogromne, wielowymiarowe wyzwanie. Nie chcieliśmy skupiać się wyłącznie na aspekcie sławy czy statusie ikony. Chodzi o lata 72-76, czyli okres sprzed wielkiej popularności Sylwestra Stallona, mówił aktor w Toronto. Do kin w Polsce ten film wejdzie 20 listopada w 50. rocznicę światowej premiery Rockiego. To jest historia, z którą każdy, kto kiedykolwiek czuł się z jakiegokolwiek powodu odrzucony albo odtrącony, może się utożsamić. Tak mówią twórcy musicalu, wszyscy mówią o Jamie'im. To jest nowość na afiszu w Stołecznym Teatrze Syrena. Janet Jackson zapowiedziała premierę filmu koncertowego celebrującego 40-lecie jej albumu Control z 1986 roku. Sercem tej produkcji będzie nadchodzący grudniowy koncert na Florydzie.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A na zegarze już 4 minuty po godzinie 11. Jak dobrze słyszałam, w faktach espresso jest teraz w modzie. No to co, chyba czas na kolejną wspólną kawę. Zapraszam. Ola Filipek z wami. Tu byle do piątków RMF FM.

Zostały ostatnie dwie minuty z wyjątkowym bonusem. Razy 1333 mnożę każde hasło RMF wysłane w tym czasie pod 7474. Ten SMS wchodzi do czterech losowań o nawet 1 000 000 zł i o 3 piękne samochody. RMF 7474.

0: Amerykanie są coraz bardziej zmęczeni życiem w swoim kraju. Właśnie czytam takie rewelacje. Ponad 7 na 10 dorosłych odczuwało ostatnio silne wyczerpanie z tego powodu. Oczywiście, ja biorę poprawkę na to, że mamy dziś poniedziałek. Nigdzie nie jest łatwo przed pierwszą kawą, ale... Może doceńmy naszą szarówkę za oknem? No bo jak widać, amerykański sen istnieje, tylko czasem bywa koszmarem.
1: Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Moja żona pojechała dzisiaj na grzyby. Ostatnio, kiedy wybrała się na taką wyprawę, to przywiozła 8.
3: Bo w odpoczynku liczy się jakość, nie ilość. A ty, jaki masz przepis na weekend? Opowiedz na www.rmf.fm. Sprawdzimy go już w sobotę po 7 w RMF FM.
4: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
5: Sponsorem przepisu na weekend jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osadamyślnikśnieżka.pl.
6: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowid. Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
1: Po reklamie.
14: Byle do piątku w RMF FM.

Mam nadzieję, że w tym duecie doczeka nas jeszcze nie jedna muzyczna podróż. Cóż to za duet, Dawid Kwiatkowski i Margaret za nami w RMF FM. A u nas dziś jest szansa na kolejny nowy duet. Ktoś z was i milion, ktoś, kto ma nosa i w finale postanowi otworzyć właściwy sejf, może zostać milionerem. Przypominam, że w zeszłym tygodniu w złotej kumulacji takie pieniężne szczęście w różnej postaci zawitało do Paconowa, Mstowa, Jaworzna, Łodzi, Radomia, Oławy, Ciecierzyna. A teraz chcemy wiedzieć, skąd wy jesteście i sprawdzić, w jakiej części Polski dziś mieszka szczęście. Jeśli macie chrapkę na milion, to pod 7474 przyślijcie nazwę swojej miejscowości albo wejdźcie do gry na www.rmf.fm, a ja przez 13 minut pomnożę wasze szanse razy 1013. No to gdzie mieszka szczęście? Dajcie znać, wysyłając swoją miejscowość pod 7474. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Dostajemy od Was sygnały z S3 na Dolnym Śląsku. Między Lubinem a Legnicą są jakieś utrudnienia. Sprawdzamy, co dzieje się w tamtym miejscu i wrócimy do Was z informacją w Faktach RMF FM punktualnie o godzinie 12. Bądźcie koniecznie z nami.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
1: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny!
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
6: Książę pocałował śpiącą królewnę.
7: Halo, wstawaj.
8: Księciuniu, to działało w średniowieczu.
9: Powiedz jej o złocie w RMF FM.
6: Dawaj telefon.
9: Już. Złota kumulacja. Czekają nawet milion złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
6: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
9: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
12: Przytulanka? Jest! Buziak? Jest! I jeszcze Aromactive Rolon.
13: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Dostosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
14: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzone na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i pełne bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
18: Do piątku. Byle do piątku w RMF FM.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: W poprzednich odcinkach Lalki.
2: Zdaje się, że to skończony bankrut i bodajże w tym roku zlicytują nareszcie kamienicę.
1: Bolesław Prus, Lalka. Kolejny odcinek wielkiej produkcji RMF FM i RMF Classic już dziś po 23.30 w RMF FM.
2: Czyta Andrzej Seweryn.
3: Reklama.
4: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kurs wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Mrożące krew w żyłach wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
3: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
2: Czarne skrzynki.
3: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
2: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
4: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
5: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
7: Po reklamie. Na zegarze już prawie godzina 12, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a fakty w samo południe ma dla nas Ewa Kwaśne.
8: Tragiczny wypadek w Małopolsce w powiecie nowosądeckim. Pociąg osobowy śmiertelnie potrącił mężczyznę. W faktach też surowa ocena Polaków na temat działań rządu po aferze w warszawskim szpitalu południowym.
9: Uważam, że powinno być szybciej, bo dzieje się źle w naszej służbie zdrowia.
8: Wulkan Etna znów daje o sobie znać, wstrzymano loty. W faktach będzie też Karpacz, który chce mieć własne Krupówki. W Małopolsce wstrzymany jest ruch pociągów w stronę Tarnowa, w Kamionce Wielkiej, w powiecie nowosądeckim. Osobowy skład śmiertelnie potrącił 60-letniego mężczyznę.
10: Pociągiem podróżowało 45 osób. Żadna z nich nie odniosła obrażeń. Na miejscu prowadzone są działania wszystkich służb.
8: Przekazał RMF FM kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. 6 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar budynku na terenie 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku. Na razie na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych osobach.
11: Aktualny obraz faktów.
8: Polacy surowo oceniają działania rządu po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Wyniki sondażu Opinia 24 dla RMF FM pokazują, że połowa biorących udział w sondażu uważa, że rząd nie podjął wystarczających działań, by zapobiec podobnym sytuacjom w innych placówkach. 18% twierdzi, że działania rządu są wystarczające. Pozostali albo nie mają zdania, albo nie słyszeli o tej sprawie. Dlatego przypominamy, w warszawskim szpitalu południowym kierownikiem SOR-u został młody lekarz bez specjalizacji. Były radny Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Część pacjentów miała być tam przyjmowana poza procedurą. Nasz reporter Michał Dobrułowicz zbiera komentarze do tych wyników. Michale, z czego wynikają różnice w opiniach?
12: Przede wszystkim z sympatii politycznych. Ponad 3/4 wyborców Konfederacji krytykuje reakcję rządu na aferę w szpitalu. Za to prawie połowa zwolenników Koalicji Obywatelskiej uważa, że te działania są wystarczające. Pacjenci, których spotkałem przed przychodnią w centrum Warszawy, oczekują szybkiego wyciągnięcia wniosków po aferze.
13: No tak, jakichś szybkich zmian, tak zapowiadali, tak?
9: Dostać się do jakiegoś lekarza jest bardzo ciężko.
12: Od października ruszyć ma nowy system e-kolejka, która ma uporządkować zapisy na zabiegi takie jak wymiana rozrusznika czy usunięcie migdałków. Taki pomysł pojawił się właśnie po aferze w szpitalu południowym. Rząd niebawem ma przyjąć też ustawę, która wprowadzi górny limit zarobków lekarzy. Prace nad tymi przepisami w parlamencie zajmą jednak według prognoz kolejne tygodnie.
8: W Wielkiej Brytanii nie milkną echa wczorajszego ataku rosyjskich dronów na pociąg przy granicy z Polską. W pobliżu znajdował się inny skład zwracającym z Kijowa byłym brytyjskim premierem Borisem Johnsonem. Na łączach jest nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Bogdan, jak były premier komentuje te wczorajsze wydarzenia?
14: W rosyjskich atakach na pociągi widzimy szczura przypartego do muru, który szczerzy zęby. Tak, z charakterystycznym dla siebie przekąsem Boris Johnson odniósł się do wczorajszych wydarzeń. Nazwał też Władimira Putina odklejonym i nie szczędził krytyki pod adresem Moskwy, widząc w eskalacji konfliktu desperacką próbę zastraszania ludności cywilnej. Tutejsi eksperci, podobnie jak były premier, także nie przebierają w słowach. Wczorajsze uderzenie dronów na terenie przygranicznym porównują do mafijnego komunikatu płynącego prosto z Kremla.
8: Wstrzymano połączenia na lotnisku w sycylijskiej Katanii. Powodem jest pył wulkaniczny związany z aktywnością wulkanu Etna. Port lotniczy wznowi działalność najwcześniej po godzinie 16. I wracamy do kraju. Prawie 140 mandatów na kwotę 150 tysięcy złotych wystawili w weekend policjanci w Ksawerowie pod Łodzią. To bilans akcji wobec uczestników nielegalnych wyścigów samochodowych. 5 osób zostało zatrzymanych. Na linii reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Agnieszko, jakie zarzuty usłyszały te osoby?
1: Udziału w nielegalnych wyścigach samochodowych, za co mogą trafić do więzienia na maksymalnie 5 lat. W czasie szeroko zakrojonej policyjnej akcji z wykorzystaniem śmigłowca funkcjonariusze skontrolowali ponad 180 pojazdów oraz wylegitymowali niemal 290 osób. Mundurowi zabezpieczyli 5 aut o łącznej wartości co najmniej 780 tysięcy złotych. Zatrzymano także 16 dowodów rejestracyjnych oraz 2 prawa jazdy. Oprócz mandatów policjanci przygotowali też 9 wniosków do sądu o ukaranie kierowców.
8: Karpacz chce mieć własne Krupówki. Przez całą wiosnę i lato centrum miasta przechodzi metamorfozę. To niestety oznacza sporo utrudnień, które według części kupców odstraszają turystów. Na miejsce wybrała się reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
15: Główny trakt Karpacza, przy którym działają restauracje i sklepy, jest od marca całkowicie rozkopany. Turyści muszą się liczyć z hałasem, omijać ciężki sprzęt i dziury, a do niektórych lokali trudno dojść. Ale jak mnie przekonują, podchodzą do tych prac z pełną wyrozumiałością.
16: To po prostu idzie w dobrą stronę, więc na pewno będzie później lepiej dla wszystkich.
17: Chodniki są bokiem i spokojnie można przejść.
15: Część kupców alarmuje, że z powodu utrudnień ruch turystyczny w tym sezonie jest mniejszy, ale pan Michał, który sprzedaje oscypki, mimo to cieszy się na nadchodzące zmiany.
18: Bardzo chciałbym, żeby nasz deptak w Karpaczu wyglądał w końcu jak deptak, a nie pseudo deptak. Czyli ładna kosteczka, latarenki po obu stronach, klombiki, ławeczki, pierdółeczki. Jak już przyjdą te elementy takie dodatkowe, ozdobne, będzie piękny.
15: To ma być deptak na miarę sopockiego mąciaka czy zakopiańskich Krupówek.
8: A w faktach za godzinę świat filmu. Bardzo dobre informacje będą dla fanów Bonda. Jest już gotowa pierwsza wersja scenariusza Bond 26. Zapraszam na 13.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
21: Patrzę na to, jaka pogoda czeka nas przez cały nadchodzący tydzień i widzę, że to jest taka troszeczkę walka lata z jesienią. Dzisiaj faktycznie dosyć pochmurno, miejscami nawet przelotny deszcz może pojawić się w kraju. Na termometrach maksymalnie 21 stopni, ale już na przykład w środę nawet 26 stopni na zachodzie, ale wtedy też burzowe chmury pojawią się nad Polską.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
21: Czy znacie problem znikających skarpetek w praniu? Bo okazuje się, że to jest nic. Ja chyba mam hipotezę, gdzie gubią się inne ubrania i o tym za chwilę. Ola Filipek z wami. Dzień dobry.

0: pewna, to wiem.
1: Męskie granie orkiestra w RMF FM, 15 minut po 12 na zegarze. Słuchajcie, w pałacu Buckingham trwa właśnie remont, w trakcie którego znaleziono pod podłogą różne skarby, w tym, uwaga, buty sprzed wieku. Wyobrażacie sobie, że ktoś ich pewnie szukał tyle lat, a one były tak blisko? Ja na przykład ostatnio szukałam sukienki, która chyba też zapadła się pod ziemię. No nic, no dziewczyny, no następnym razem dajemy ultimatum. Kochanie, no albo idę do sklepu po nową, albo robimy remont.

0: czy ja wam się chwaliłam moim nowym ulubionym serialem. Muszę wam go polecić, bo sezon dopiero się zaczął. To jest Złota Kumulacja w RMF FM. W ostatnich odcinkach pojawił się Robert, który miał pecha od samego rana.
1: Powiem wam, wszystkiego się dzisiaj spodziewałem, ale na pewno nie tego. Najpierw mi się zepsuł samochód, później się spóźniłem na spotkanie i tak wszystko po kolei szło.
0: W innym wątku Mariusz negocjował z żoną.
2: Muszę to skonsultować. Bierzemy kasę czy sejf? Definitywnie bierzemy sejf.
0: No ja coś czuję, że żona zgarnie statuetkę za najlepszą rolę niebą, bo to jest cicha bohaterka tego finału. No a tuż przed weekendem to był dopiero odcinek.
3: 100 tysięcy
0: złotych!
4: Super!
0: Super to dopiero będzie, bo kolejna rola może należeć do was. I to dopiero może być prawdziwa sensacja, bo mamy do obsadzenia rolę milionera. I ja coś czuję, że wśród was jest ktoś, kto ma predyspozycję do wydawania takiej gotówki. Okrągły milion może należeć do kogoś z was jeszcze dziś. Ciekawe, co wydarzy się w tym odcinku. RMF pod 7474, tak wchodzicie do gry. A jeśli takiego SMS-a wyślecie w ciągu najbliższych 10 minut od teraz, to ja wam go pomnożę razy 1000. RMF 7474.
5: Reklama. Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
6: Od 30 lat.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?

0: Wyniki i komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: O.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi. Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Po reklamie.
13: Baw się z nami. RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: są kawałki, które potrafią naładować baterię na resztę tygodnia. Z przyjemnością gram dla Was tę nowość, bo wiem, że jeszcze nie raz przyda się jesienią. Armin van Buuren w RMF FM, Everlasting. Od tego tygodnia obiecuję, że będziemy witać się z tym kawałkiem częściej. Wiecie w ogóle, że James Bond niby taki nieustraszony, a boi się własnej żony? Dowodów szukajcie w Faktach RMF FM punktualnie o 13.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Nie zjadłaś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy Wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM.
6: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
7: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
9: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Blackpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
11: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
12: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
13: A w dodatku można go podać również na noc.
12: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
11: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
14: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
15: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
14: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
15: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
14: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
16: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
17: GWM. Go with more.
18: Nowy pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość. Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku. Tylko w Polsacie.
19: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Byle do piątku. RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Siłownia w Kraśniku. Trening na dobry start dnia. A w RMF FM
2: Zenek Martyniuk bardzo zeszczuplał. Po prostu z pół Zenka zostało.
3: Czyli co, my mamy w kraju mniej Zenka?
2: Dokładnie.
3: No to bardzo dokładnie. To jest nieprofesjonalne, bo kochanego Zenka nigdy za wiele.
4: Tak, za odchudzanie Zenka powinien być mandat, moim zdaniem.
2: Dokładnie, a nawet mandacik za odchudzenie piękności.
1: Wstawaj, szkoda dnia. Już jutro po 5:45.
0: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Sezamie, otwórz się.
8: Co jest? Pusto?
7: Wszystko zgarnęli ci z RMF-u.
8: What?
7: To co my teraz będziemy robić?
8: A ja wiem, kauciuszami i zostaniemy może.
9: Złota kumulacja. Czekają nawet 1 000 000 złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
7: W każdej bańce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
9: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
16: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
17: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
18: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
17: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
19: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzone na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i pełne bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie.
0: Po reklamie.
20: Zbliża się godzina 13, czyli zaczynamy Fakty z RMF FM, a wszystko co najważniejsze o tej porze ma dla nas Ewa Kwaśny.
21: Groźny wypadek na Krajowej 57 na Mazowszu. 5 osób ucierpiało po zderzeniu ciężarówki z osobówką. Szef PKO Radosław Piesiewicz nie opuści tymczasowego aresztu. Tak zdecydował Sąd Okręgowy w Katowicach. A w Warszawie zbiera się właśnie zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na miejscu jest dziennikarz RMF FM. W faktach także nowy Bond. Na razie jest pierwsza wersja scenariusza. Na początek faktów o 13:00 jednak pilna informacja sprzed chwili. W rejonie plaży w Rusinowie koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem wojsko wydobyło z Morza Bałtyckiego drona. Wstępne oględziny wskazują, że to maszyna wojskowa pochodząca z Rosji. Do tych doniesień wrócimy w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. 5 osób rannych w wypadku na drodze numer 57 w Mazowieckiem na trasie Przasnysz-Chorzele w pobliżu miejscowości Brzezice. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Radosław Piesiewicz zostaje w tymczasowym areszcie. Taką decyzję podjął właśnie Sąd Okręgowy w Katowicach. Zwolnienia z aresztu chciała obrona, która złożyła zażalenie na decyzję Sądu Rejonowego sprzed ponad 2 tygodni.
3: Sąd podzielił uzasadnienie sądu rejonowego, stwierdzając, iż zarówno przesłanka ogólna, jak i przesłanka szczególna, obawa matactwa, czyli obawa utrudniania postępowania poprzez nakłanianie do składania fałszywych zeznań świadków bądź wyjaśnień przez podejrzanych, została spełniona.
4: Czy jakiś środek odwoławczy jeszcze Wam teraz przysługuje?
22: To postanowienie jest prawomocne. Od niego nie przysługuje już środek odwoławczy, także będziemy się spotykać, żeby dyskutować o tymczasowym aresztowaniu za niecałe 3 miesiące, kiedy będzie wchodzić w grę kwestia ewentualnego przedłużenia tego tymczasowego aresztowania.
21: Prokurator Justyny Grzesiak oraz mecenasa Jędrzeja Kupczyńskiego wysłuchał w katowickim sądzie nasz reporter Marcin Buczek. Czy w tej sytuacji zbierający się właśnie zarząd PKOL podejmie próbę wyznaczenia następcy Radosława Piesiewicza? Przed siedzibą Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie jest wóz satelitarny RMF FM. Łączymy się z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej. Witamy Cię.
23: Dzień dobry, witam.
21: Jaki ruch może wykonać w tej chwili zarząd?
23: Wiemy już, że ta próba zastąpienia Radosława Piesiewicza będzie. Potwierdził to jeden z wiceprezesów PKOL-u, Andrzej Supron.
24: Chcemy uruchomić artykuł 21, który nie stworzy takiej sytuacji, że będziemy chcieli jeszcze coś więcej, prawda? Że nie, że musi być zwołać, można tylko zwołać walne, nadzwyczajne, gdzie by trzeba było zdymisjować prezesa.
23: Czyli w skrócie zarząd nie odwoła Piesiewicza, tylko powoła jego zastępcę. Tymczasowego do kwietnia, do wyborów i do końca jego kadencji. A tym zastępcą może zostać jeden z 8 wiceprezesów. Najczęściej wymienia się nazwiska Tomasza Hamery i Mariana Kmity.
25: Tu fakty RMF FM. Będzie nowy film.
21: Fani Jamesa Bonda będą zadowoleni. Gotowa jest już pierwsza wersja scenariusza do nowej części filmu.
26: Jej autor Steven Knight właśnie to potwierdził w jednym z wywiadów.
21: Z nami ponownie dziś Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witamy Cię, Kasiu. Pojawiło się ostatnio dużo informacji o tym, kto zagra agenta 007. No, co już wiadomo?
26: Że jeszcze trochę trzeba poczekać. Najpierw Steven Knight, twórca m.in. słynnego Peaky Blinders, ujawnił, że wie, kto zagra Bond i to mu pomogło pisać scenariusz, teraz się od tego dystansuje. Podobnie Gary Oldman, który najpierw twierdził, że agenta 007 zagra Jack Lowden, a teraz już nie jest taki pewien. Znany z serialu Kulawe konie Jordan na pewno jest jednym z faworytów. Poproszony o swojego faworyta były Bond Pierce Brosnan z kolei jasno uciął spekulacje, nazwiska nie zamierza zdradzać, bo mu żona zakazała.
21: No proszę, jaki mąż, prawda?
26: Trzeba słuchać żony, po prostu.
21: Oczywiście, że tak. Kasiu, nazwisko nowego Bonda mamy poznać do
26: kiedy? Końca tego roku.
21: Do końca tego roku, a premiera w 2028. W takim razie czekamy.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: A tutaj cały czas byle do piątku w RMF FM. Ola Filipek melduje się na posterunku. Cześć ponownie. Słuchajcie, jak zrobić sobie długi weekend niskim kosztem? Za chwilę zdradzę Wam fajną lukę w kalendarzu. Bądźcie ze mną. Na zegarze już 4 minuty po 13:00.

0: dust. All that I adore. Bastille w RMF FM, a ja znalazłam sprytny plan na jesień. Jak zyskać 5 dni urlopu? Obiecałam, że zdradzę. No to proszę bardzo notować, bo tutaj sprzyja nam Dzień Edukacji Narodowej, czyli środa, 14 października. Wystarczy wtedy wypisać urlop na czwartek i na piątek i możemy się cieszyć aż 5-dniowym wolnym od pracy. Ja uwielbiam takie promocje, nie wiem jak wy. Wolne w sumie za darmo. No szkoda, że ceny noclegów się podobnie nie sumują.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Spiesz się, liczba aut ograniczona.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Tak już jest!

0: 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i pełne bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie.
1: Po reklamie.
5: RMF FM, zawsze z tobą. RMF FM, zawsze z tobą.

Gdyby ta piosenka była ustawiona na czyjś budzik na przykład, to przyrzekam, każdy wstawałby prawą nogą. A czy wiecie, że w ogóle w tym momencie słucha nas przyszły milioner? I moim zdaniem to możesz być ty, no bo kiedy padnie główna nagroda w złotej kumulacji w RMF FM, to jest tylko kwestia czasu. Dziś do zgarnięcia nawet 1 000 000 złotych. Milion, czyli spłacony kredyt, nowe mieszkanie, generalny remont bez cięcia kosztów, no przepiękny nowy rozdział w czyimś życiu. To może zobaczmy, komu dziś sprzyja szczęście na nowy tydzień. Co powiecie na szczęśliwe numerki? Zróbmy tak. Od teraz każdy, kto wyśle RMF pod 7474, dostanie 1100 szans w losowaniu. Ale jeśli w swoim numerze telefonu macie 9 i 2, to dostaniecie 2 razy więcej szans, czyli 2200. Te numerki nie muszą być obok siebie, nie muszą być po kolei. Ważne, żeby były oba, i 9 i 2. RMF 7474. Od teraz przez 13 minut każdy taki SMS to 1100 albo 2200 szans. No i ten bonus ruszył też na www.rmf.fm.

0: za nami w RMF FM i 20 minut do 14 na zegarze. Dostajemy sygnały od Was, że na A1 są jakieś problemy między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem. W kierunku Katowic, z tego co widzę, przejedziecie tylko jednym pasem, więc kto zbliża się w te rejony, noga z gazu. No i słuchajcie RMF FM, bo sprawdzamy, gdzie jeszcze uważać, a w faktach RMF FM o 14 na pewno zameldujemy co i jak.
1: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: I jak się sprawdził nowy Changan?
7: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
8: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy.
9: Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
10: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znaczy Frostę kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
13: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
14: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
15: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
19: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
20: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
21: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Po reklamie.
24: Tu RMF FM. Gramy dla Was.

0: reklama.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie! Gdzie moja kasa?
1: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Już dziś po 23.30 w RMF FM.
7: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach VIP.
8: Moja powiedziała, że ten podcast jest bardzo mroczny.
9: Moja też.
8: I że po naszych historiach ciężko zasnąć.
9: Moja też. A potem...
8: Co potem?
9: Przesłuchała wszystkie odcinki.
8: Moja też.
6: Daniel Dyk i Kamil Barnowski zapraszają na Sceny Zbrodni. Podcast, od którego trudno się oderwać. Już w niedzielę po 20 w RMF FM oraz na naszym kanale YouTube i rmfon.pl.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
11: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
10: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Po reklamie.
14: To już prawie godzina 14, czyli czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Wszystko, co najważniejsze o tej porze, zebrała dla nas Ewa Kwaśny.
15: Zapraszam. Wojskowy dron wydobyty przez wojsko z Morza Bałtyckiego w Rusinowie w Zachodniopomorskim to prawdopodobnie rosyjski bezzałogowiec. Dostawy ropy do Polski bez zakłóceń mimo zamknięcia rurociągu w Arabii Saudyjskiej. Tak uspokaja grupa Orlen. W faktach także ostrzeżenie o utrudnieniach dla kierowców podróżujących łódzkim odcinkiem autostrady A1. Zajrzymy też do Szczecina. Ulicami miasta przemaszerował korowód kolorowych kapeluszy. Wojskowy dron znaleziony niedaleko plaży w Rusinowie koło Jarosławca w Zachodniopomorskim to najpewniej rosyjska Gerbera. Informuje o tym dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Na linii reporter RMF FM Michał Krasoń. Witamy.
16: Dzień dobry.
15: Michale, jak znaleziono tę maszynę?
16: Dron miał dryfować po Bałtyku tuż przy plaży w Rusinowie. Zauważyli go żołnierze marynarki wojennej, którzy wykonywali standardowy rejs motorówką. Marynarze wyciągnęli maszynę na brzeg.
17: Systemy nie zarejestrowały naruszenia przestrzeni powietrznej, więc na tę chwilę nie da się wiązać tego z jakimkolwiek atakiem Federacji Rosyjskiej, czy to na Ukrainę, czy gdziekolwiek indziej, więc musiał przedryfować. A skąd i jakiego jest pochodzenia, no to trwają czynności. Po tym sprawdzeniu zapewne żandarmeria wojskowa, jeżeli będzie mogła, to przekaże tę informację.
16: Mówi podpułkownik Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Teraz miejsce zabezpieczają policjanci. Większość dronów typu Gerbera to wabiki, ale mogą też przenosić ładunki, dlatego na miejsce jadą saperzy.
15: Rosja robi wszystko, by zablokować granicę z Polską, przez którą trafia do nas z zachodu uzbrojenie. Tak weekendowy atak rosyjskich dronów na Ukrainę, tuż przy polskiej granicy, komentował w radiu RMF24 Mykoła Kniarzycki, deputowany do Ukraińskiej Rady Najwyższej.
18: Myślę, że będą prowokacje przeciwko Polsce, nie tylko na granicę, a i po drugiej stronie granicy ze strony polskiej, bo w planach Rosji jest robić takie prowokacje przeciwko państw NATO już nie pierwszy dzień.
19: A jaki jest cel Putina? Chodzi o to, żeby zablokować pomoc i sparaliżować Ukrainę energetycznie.
18: Tak, jest cel doprowadzić do katastrofy humanitarnej, jest cel w demoralizacji społeczeństwa ukraińskiego, jest cel też w tym, żeby zastraszyć społeczeństwa państw Unii Europejskiej, dlatego żeby nie wspierali Ukrainę.
15: Komentował Mykoła Kniarzycki w rozmowie z naszym dziennikarzem Tomaszem Terlikowskim. Głos w sprawie wczorajszych ataków rosyjskich dronów przy polsko-ukraińskiej granicy zabrały władze w Moskwie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w trakcie rozmowy z dziennikarzami, że rosyjska armia prowadzi działania na całym terytorium Ukrainy i będzie je kontynuować. Dostawy ropy są realizowane bez zakłóceń, tak deklaruje grupa Orlen, mimo zamknięcia rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. Ceny surowca wzrosły do stawek najwyższych od maja. Pojawiły się obawy o dostępność. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, czy Orlen utrzyma ciągłość dostaw?
20: No, spółka deklaruje, że tak, a to dzięki zróżnicowanym źródłom dostaw. Rzeczywiście dużo się zmieniło na przestrzeni roku, bo jeszcze w 2025 roku 40% dostaw dla Orlenu pochodziło z Bliskiego Wschodu. Teraz wajcha przesunęła się w innych kierunkach, w szczególności w kierunku norweskim. Już 1/4 zapotrzebowania Orlenu na ropę pochodzi od norweskiej spółki Equinor. Do tego płocki gigant w tym roku zakupił udziały w złożu Goliat na Morzu Norweskim. Ale to nie sprawia, że tankowanie będzie tańsze. Pamiętajmy, że produkcja Orlenu to jedno, ale ogromna część polskiego rynku to import gotowych paliw, szczególnie olej napędowy, który drożeje niezwykle szybko. W zeszłym roku niemal 40% zużywanego w Polsce oleju napędowego pochodziło z zagranicy.
15: Utrudnienia dla kierowców na łódzkim odcinku autostrady A1 między węzłami Piotrków, Trybunalski Południe a Kamieńsk. Strażacy gaszą płonący samochód. W kierunku Katowic przejedziecie teraz tylko jednym pasem. Kwiaty, falbany i pióra na głowach kilkudziesięciu seniorów. Ulicami Szczecina przemaszerował korowód kolorowych kapeluszy. Wydarzenie rozpoczyna obchody pod hasłem Szczeciński Tydzień Inicjatyw Senioralnych.
21: Kapelusiki, wianuszki, chusty, korale.
22: Nie tylko panie z kapeluszami bogato zdobionymi, ale panów też widać.
23: Staramy się jakoś dorównywać trochę partnerkom. Czy nam się udaje, to nie wiem. No.
22: Pan ma pięknie przystrojony kapelusz, kwiatki, piórka.
23: Czerwone kapelusze.
15: Usłyszała w Szczecinie od seniorów nasza reporterka Anna Pałama. Nowe fakty RMF FM już o 15:00. W nich m.in. ciekawe znaleziska w Pałacu Buckingham w Londynie. Zapraszam za godzinę.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: No, informacja numer jeden. Słyszeliście w faktach. Wojsko wyłowiło rosyjskiego drona z Bałtyku. Mamy stały łącze z redakcją faktu. Gdyby coś nowego ustalili, to z tym nie czekamy na pewno.
15: Potwierdzam oczywiście.
16: O, dziękujemy Ewo za potwierdzenie. No co?
25: Ale poniedziałek i bez tego bywa stresujący, więc zadbamy o to, żeby was tą muzyką odstresować. No Madonna, Mrozu, Sting. Najlepsza muzyka dla was. Specjalnie lepsza połowa dnia.
16: Tu wasi ludzie, Sawicka Jawor, cześć. Za chwilę sprawdzimy, jakie patenty mają wasze dzieci, żeby obejść szkolny zakaz telefonów.

0: Uwaga, w pracy przełączamy ekrany z Facebooka, kierownik idzie. Nie, tak tylko żartowałem. I tak wiemy, co robicie.
1: To teraz uwaga, wracamy do tematu. Toalety i szatnie to najczęstsze kryjówki uczniów, którzy łamią nowe przepisy zakazujące telefonów w podstawówkach. Tak czytamy na rmf24.pl. Wasze dzieciaki przechowują telefony, uwaga, bardzo często w butach.
0: W butach, tak? O.
1: Ale chyba nie na WF-ie, co? Nie.
0: Ale wiecie, teraz proszę pani, mogę do toalety? To zyskało nowe znaczenie, muszę sprawdzić powiadomienia. RMF FM. 14 minut po 14, lepsza połowa dnia. Jabor,
1: Paulinka. Sawicka, cześć. Paulinka, dziękuję.
0: Nie wiesz, jakbym ci powiedział po nazwisku, to bym się bał.
1: Nie wierzcie mu.

0: czegoś takiego nie było, bo gracie dziś o milion złotych. Ale to nie wszystko, to nie koniec niespodzianek. Robimy wam potrójny finał września. W każdym z nich ktoś z was na pewno wygra suwa, Jack JS8 albo milion złotych.
1: Potrójny finał, czyli można wygrać tak. Tak.
2: Siedzę na chodniku i kocham was. To jest naprawdę, to jest jakiś cud świat.
1: Albo tak.
2: Nie. Ludzie.
1: Tak, tak, ludzie.
0: Ale wzruszające. I to możecie być wy właśnie dzisiaj. Wchodzicie do 4 losowań naraz, czyli do 3 finałów września. I dzisiaj, bo dziś być może poznamy nowego milionera. Mamy główną nagrodę, milion złotych.
1: Początek jest prosty. Wysyłacie SMS-em hasło RMF pod 7474 lub wchodzicie do gry na www.rmf.fm. Ale teraz każdy SMS 1003 razy. 1003 losy za jednego SMS-a możecie wejść do gry na bonusie. Właśnie takim przepotężnym bonusie 1003. RMF pod 7474.
3: Reklama.
4: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.

0: Gracze, laptop gamingowy Gigabyte Eagle, potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał.
2: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
3: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
4: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a siedmiodniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
5: Oszczędzania są zawsze na plusie.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 7.

0: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia,
1: tworzona przez miliony słuchaczy
2: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
0: Czas na kolejny rozdział.
3: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. Codziennie po 18 w RMF FM. Głosuj na www.rmf.fm.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
5: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
8: Lepsza połowa dnia w RMF FM.
9: Podobno to dźwięk, który wchodzi bardzo dobrze na zumbie. Być może dziewczyny wy lubicie. A teraz można poruszać łydkami, to też da radę w trakcie pracy.
10: Ja bym przecież sztangę nawet wyciskał. Martwy ciąg.
9: Gramy tak dla was.

0: Słuchacie radia RMF FM.
1: Wraca moda, za chwilę powiemy wam, co warto wyciągnąć z szafy. Być może to jeszcze macie. Także milenialsi, jeśli jesteście z nami, to coś dla was. A już teraz Emma Bunton w RMF FM. Będzie miło w pracy.

0: dziewczyński duet Hania Kuźmowiczka i Raf, RMF FM. No właśnie, milenialsi mają starą, nową obsesję. Wracamy podobno do, na przykład do piercingu sprzed lat, do spodni biodrówek. Czyli co, nakłuwanie pępka, uszu? Dziewczyny, Boże, to wyciągamy biodrówki z szafy. Ała, wolałam, nie, bo się nerwi przeziębią.
1: Kto mi teraz zrobi tatuaż z henny?
2: Reklama. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
4: A nosek?
3: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
4: Całą noc?
3: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
4: Dobranoc, nosku.
3: Dobranoc, skarbie.
5: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
6: 8200, 8600.
7: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
6: Potrzebujemy towaru
8: i pieniędzy.
7: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
13: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
12: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
14: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
15: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
17: Miliarderzy, big techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kochut sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA. Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowe odcinki w czwartki w RMF24, a także na rmf.pl i YouTubie.
18: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20:30 w TVP1 i TVP VOD.
19: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: 30 nagród na 30 urodziny T-Mobile. Chcesz jedną z nich? Ułóż z nami na www.rmf.fm listę piosenek, które powinny znaleźć się w top 30 RMF FM.
4: Tych, które łączą pokolenia.
3: Tych, które dodają energii.
16: Tych, które możesz słuchać w kółko. I tak od 30 lat.
2: Do zgarnięcia tifony i inne nagrody od T-Mobile.
11: 30 nagród na 30 urodziny rozdaje wam T-Mobile. T-Mobile. Łączymy twój świat od 30 lat.
10: Po reklamie.
8: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Są z wami Paulina Sawicka i Paweł Jawor.

0: A, wiecie, jaka fajna informacja się pojawiła? Lady Gaga została mamą.
1: I wszyscy o tym teraz plotkują. Nikt nie wiedział, że jest w ciąży. Pojawiły się teraz zdjęcia z dzieckiem, zrobione przez paparazzi, ale w sumie ona sama jeszcze nie potwierdza.
0: Mhm. Ale my już wiemy, jakie będą pierwsze słowa malucha. Gaga, gaga, ulala, mama,
1: no, mama. Jeszcze nie wiadomo, czy to chłopiec, czy dziewczynka, ale jeśli chłopiec, to proponujemy Alejandro.
0: Koniecznie.

0: No jeżeli jesteście w trasie, to omijajcie zjazd na Legnicę na S3. Szczegóły w Faktach RMF FM o 15.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Pamiętasz, jak chciałeś tylko sprawdzić pogodę? 20 minut później oglądałeś film o tym, jak w Peru hoduje się alpaki. Internet ma swoje triki. My po prostu zbieramy najważniejsze informacje dnia. Bez chaosu, bez dygresji, no i bez alpak. RMF FM na koniec dnia. Codziennie po 22:00.
3: Reklama.
4: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Babciu, a dlaczego masz takie wielkie sztaby?
6: Bo wygrałam w RMF FM.
5: Ojej, ty jesteś wilkiem.
6: Ale sztaby mam zaje fajne.
7: Złota kumulacja. Czekają nawet 1 000 000 złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
8: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
7: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpet.tv.pl.

0: Cześć, to Sylwia Grzeszczak i mój najnowszy singiel Mango, RMF FM.
1: Tak brzmi lato 2026. Sylwia Grzeszczak, Mango w RMF FM.
2: Grupa sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
3: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy, nie ma sąsiadów z trzech stron. Z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
4: Brzydka, za to niesympatyczna.
2: Grupa sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: No my 15 przenosimy się teraz do redakcji Faktów RMF FM. No i fakty o tej porze. Ewa Kwaśny.
8: Tragedia na drodze wojewódzkiej w Wielkopolsce. Zginęły 3 osoby. Służby badają rosyjskiego wojskowego drona znalezionego na plaży koło Jarosławca. Po wczorajszych rosyjskich atakach na Ukrainę niedaleko polskiej granicy mieszkańcy Doruchuska z niepokojem patrzą w przyszłość.
9: Czułam się bezpieczniej.
10: A teraz?
9: No tak nie do końca.
8: W tych faktach także reakcja resortu zdrowia na nasz sondaż w sprawie afery w szpitalu południowym. 3 osoby zginęły w zderzeniu samochodu osobowego z autobusem w Białej Wsi w Wielkopolsce. Zablokowana jest droga wojewódzka nr 308 między Nowym Tomyślem a Grodziskiem Wielkopolskim. Fakty w tej sprawie ustala nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. Czego jeszcze się dowiedziałeś?
11: 3 osoby, które zginęły na miejscu, podróżowały samochodem osobowym. Z kolei 5 osób z autobusu, 4 pasażerów i kierowca zostało przebadanych przez zespoły ratownictwa medycznego. Lekarze nie stwierdzili obrażeń. W miejscu wypadku lądował też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Są tam 4 zastępy państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Miejsce wypadku zabezpieczają policjanci. Przyczyny wypadku mają zbadać śledczy pod nadzorem prokuratora.
8: 3 samochody osobowe zderzyły się na trasie S3 w pobliżu węzła Legnica Północ. Droga jest zablokowana w kierunku Legnicy. Na rmf24.pl publikujemy zdjęcie wojskowego drona wyłowionego z Bałtyku w rejonie Rusinowa koło Jarosławca w zachodniopomorskim. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, to najpewniej rosyjski bezzałogowiec. Na miejscu pracują służby. Po wczorajszych atakach Rosji na Ukrainę, kilka kilometrów od polskiej granicy, sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapewnił, że sojusz dysponuje wszelkimi niezbędnymi środkami, by reagować na rosyjskie ataki hybrydowe. Ale taka reakcja nie zawsze będzie widoczna. Nasz reporter odwiedził przygraniczny Doruchusk. Mieszkańcy przyznają, że od dawna byli świadomi wojny toczącej się za granicą, ale ostatnie zdarzenia trochę zburzyły ich spokój.
9: Trochę zdania nam się odmieniły.
10: Wcześniej się pani nie obawiała.
9: Czułam się bezpieczniej.
10: A teraz?
9: No tak nie do końca.
12: Do mnie przyjechały dzieci z Warszawy i jak był ten wybuch, one przerażone, od razu chcieliśmy jechać do Warszawy, ale jakoś tak wyciszyło się, dzisiaj spokojniej. Byliśmy w stresie, tak do południa to stres był taki, bo nie wiadomo o co chodzi.
8: Z mieszkańcami Doruchuska rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
13: Fakty RMF FM. O tym się mówi.
8: Ministerstwo Zdrowia reaguje na wyniki najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Połowa Polaków uważa, że działania rządu po aferze w warszawskim szpitalu południowym są niewystarczające. Przed siedzibą resortu zdrowia w Warszawie jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Jak przedstawiciele ministerstwa reagują na tak surową ocenę?
14: Zapewniają, że poważnie wezmą ten głos pod uwagę i obiecują przyspieszenie prac. To podkreśla w rozmowie ze mną Katarzyna Kopeć-Dziemczyk z Ministerstwa Zdrowia.
15: Przyjmujemy tę krytykę z pokorą, natomiast chciałabym zwrócić uwagę na to, co zostało jednak po stronie Ministerstwa Zdrowia wykonane. W 2 miesiące 5 rozporządzeń, 3 ustawy, wszystko na stole, teraz będzie procedowane. Ja liczę na to, że opinia publiczna będzie bardziej wyrozumiała.
14: Jak ustaliłem, w przyszłym tygodniu Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy, która ma wprowadzić górny limit zarobków lekarzy, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy. Te przepisy wejdą w życie najwcześniej od stycznia, pod warunkiem, że wcześniej zgodzą się na nie Sejm, Senat i Prezydent.
8: Rośnie kolekcja przedmiotów znalezionych podczas renowacji Pałacu Buckingham w Londynie. Jak donosi nasz korespondent, nie są to królewskie skarby, ale opowiadają własną historię tej rezydencji.
4: Pod podłogami i w ścianach pałacu odkryto całą gamę przedmiotów codziennego użytku. Wśród nich znalazła się para zniszczonych, podkutych butów roboczych oraz wycinek z gazety sprzed ponad 140 lat. Skromne artefakty otwierają fascynujące okno na życie ludzi, którzy bez rozgłosu tworzyli codzienną historię brytyjskiej monarchii. Wiadomo, że chętnie stawiali zakłady bukmacherskie, palili papierosy i pili napoje, których na próżno obecnie szukać w sklepach. Stare kupony i butelki także wpadły w ręce ekipy remontowej, podobnie jak historyczne dokumenty. Jednym z nich jest nota dyplomatyczna sprzed ponad pół wieku, znaleziona za meblami.
8: O czym donosił Bogdan Frimorgan. A w kolejnych faktach usłyszycie o tym, że naukowcy odkryli mechanizm, który decyduje o tym, jak bardzo wrażliwi jesteśmy na zanieczyszczenie powietrza i smog. To już za niespełna pół godziny. Zapraszam.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
7: Ręka w górze to znaczy, że się zgłaszasz do odpowiedzi z pogody?
16: Tak, właśnie widzę, że ten wrzesień przypomniał sobie, że jest wrześniem i nie daje nam teraz 30 na termometrach, tylko raczej 19, 22 stopnie
7: wrzesień,
16: i deszcz.
7: Co ty?
16: Deszcz, no wrzesień, weź wrzesień. I z tego, co widzę, będzie deszczowo niemal w całym kraju. Jeżeli macie parasolkę, to lepiej miedzią gdzieś obok. Jeżeli możemy komuś pozazdrościć, to okolice Szczecina, Gorzowa, Kielc, Lublina, tam jest słoneczko.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
7: 4 minuty po 15, lepsza połowa dnia. Paweł Jabor, Paulina Sawicka. Cześć, witajcie.
16: Siemanko. Jeśli chcecie oszczędzić czas na zakupach, mamy nowy sposób na mierzenie ubrań. Powiemy wam za moment. I nie oznacza to nowych przymierzalni z miejscami dla mężów.
7: Nie będę musiał stać tyle godzin w przymierzalni? Tak?
16: Aha.
7: Prawda?
16: W ogóle będziemy mogli ominąć przymierzalnię.
7: To się
16: ale
7: nie
16: to za
7: dzieje.
16: Moment.
7: To jest dzień

0: teraz uwaga, wstrzymajcie pracę, ruch na skrzyżowaniach, przestańcie scrollować telefony. Paulina ogłasza najważniejszy news ostatnich lat. Ponoć nie będziemy musieli na was czekać w przymierzalniach. Paulina, cały męski świat cię słucha.
1: Ten sposób to hit internetu. Ludzie drukują siebie i chodzą z kartonem swojej podobizny i zamiast stać w kolejce do przymierzalni, nakładają ubrania na tę wydrukowaną postać.
0: Co ty widać, mówisz? To jest genialne.
1: Tak, widać, czy kolory pasują, wszystko, wszystko. Ale wiecie co? W sumie to jest stary pomysł, bo kiedyś też się mierzyło ubrania na kartonie, tylko było na straganie nieco zimniej.

0: No ludzie, ostatnie minuty do finału. Milion złotych w sejfach. Milion.
1: Wiecie, jaki sejf wybrać? Możecie od 1 do 30. Może czujecie właśnie w tej chwili, który z nich skrywa nagrodę główną. Wiecie, który, czujecie to i koniec. Macie ten swój numer. Ale uwaga, bo zegar ruszył. Zostało dokładnie 11 minut do losowania. SMS RMF wysyłacie pod 7474. Do gry wchodzicie też na www.rmf.fm. Zaraz się przekonamy. Macie jeszcze chwilę, żeby dołączyć do gry. Spokojnie, jeszcze chwila jest. Możecie zagrać o milion. 1111 losów właśnie teraz.
0: Ostatnie minuty. Hasło RMF SMS-em wysyłacie. 7474.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Ty plus łyk energii równa się Power Promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra, 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit. Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
8: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: 15.30 fakty w RMF FM.
9: Marian Kmita został wybrany na pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dyrektor do spraw sportu Telewizji Polsat dotychczas był jednym z wiceprezesów. Kmita, który przejmie obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Pisiewicza, był jedynym kandydatem. 4 samochody zderzyły się na trasie S12 w pobliżu Wólki Nowodworskiej w Lubelskiem. Trasa jest zablokowana w kierunku Warszawy. Policjanci z Radomska uratowali 2 dziewczynki, które robiły sobie zdjęcia na torach kolejowych. W piątek mundurowi zauważyli nastolatki, gdy przejeżdżali przez tory radiowozem, a chwilę później włączyła się sygnalizacja ostrzegająca przed nadjeżdżającym pociągiem i rogatki zaczęły się opuszczać.
10: Gdy funkcjonariusze dobiegli na miejsce, pomogli im opuścić torowisko. Wszyscy natychmiast przeszli w bezpieczne miejsce. Policjanci

0: Pneumokoki występują dość powszechnie, częściej u dzieci, rzadziej u dorosłych i zwykle nie przynoszą objawów. Okazuje się jednak, że są takie ich rodzaje, które pod wpływem smogu się aktywizują i do tego jeszcze niektóre wywołują stany chorobowe niemal natychmiast, a niektóre kilka tygodni po zetknięciu ze smogiem. Autorzy podkreślają, jak ważne jest nie tylko dbanie o czystość powietrza, ale także monitorowanie obecności i rodzaju bakterii w szerszej populacji. To kluczowe dla ochrony zdrowia publicznego.
1: Grzegorz Jasiński, dziękujemy. Naszymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 16. Zapraszam w imieniu Agnieszki Pietrzak i Bogdana Zalewskiego. Ja pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: A za chwilę wybór safe. Może poznamy milionera. Tu RMF FM, 15.33. Słuchajcie koniecznie. Minuty do finału.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Milion złotych w sejfach, właśnie dzwonimy już teraz z dużą kasą i to są naprawdę duże emocje. Nie wiem, czy ktoś odbierze, czy nie. To mamy ostatnio szczęście do was. Pierwszy sygnał. Pamiętajcie, ma być 6 sygnałów i potem no właśnie drugi. Jeżeli teraz dzwoni ci telefon, jedziesz autem,

0: trzeci sygnał. Albo pracujesz, odbierz, bo to może być właśnie ten moment. Czwarty sygnał.
1: No prosimy, to jest poniedziałek. Bardzo byśmy chcieli poznać Pionuta w poniedziałek.
2: Osoba, do której dzwonisz, jest niedostępna.
1: Ktoś nas zrzucił na piątym sygnale. Na piątym sygnale, naprawdę ktoś nas zrzucił, ale ktoś ma mocne nerwy.
0: Dobra wiadomość jest taka, że ktośiu, który właśnie nas teraz zrzuciłeś, masz 1000 złotych. No nie wybrałeś sejfu, takie są reguły gry, ale ten tysiak to też jest to dobra wiadomość, bo właśnie ktoś sobie gdzieś jedzie samochodem i jest bogatszy o 1000 złotych.
1: Tak jak
0: jeszcze
1: na początek tygodnia, naprawdę, no 1000 złotych, przychodzisz w poniedziałek, masz 1000 złotych po pracy.
0: Ale nie. Odbierajcie te telefony, my naprawdę chcemy z wami negocjować, to są emocje. Fajna dniówka, 1000 złotych, tak?
1: No ale wiecie, 1000 złotych nadal czeka. Nadal czeka 1000 złotych na was. Złota kumulacja wraca jutro.
3: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: I jutro gracie o 1000. To teraz zrobimy wam taką niespodziankę, damy bonus, bo możecie już teraz wejść do gry, zagrać jutro z nami, negocjować z nami, wybrać safe. A SMS to RMF pod 7474. Teraz przez 5 minut 1005 szans.
1: Grają tylko ci, którzy planują odebrać telefon. Proszę nas nie zrzucać. 5 minut 1005 szans. RMF pod 7474 i gracie też na www.rmf.fm.

0: sama.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy,
2: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. Po reklamie.
19: Lepsza połowa dnia w RMF FM.

0: A to jest głośny temat. Czy dziś poznamy nowego prezesa Komitetu Olimpijskiego? Przed faktami na łączach zgarnęliśmy wam Czarka Dziewisza. Cześć Czarku.
1: Jesteśmy tutaj oczywiście na miejscu pod budynkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. Jest nasz wóz transmisyjny. Ja będę czekał na wynik głosowania. Nieoficjalnie kandydat jest jeden, no ale jak najszybciej tutaj od wszystkich wiceprezesów słyszę, że trzeba się pozbyć po prostu problemu. No i wszystkie najnowsze ustalenia usłyszycie w popołudniowych faktach.
2: Cezary Dziwiszek w RMF FM. Dzięki Czarku. I jeden kandydat? Dobrze słyszałam? Dobrze
0: tak,
2: zapamiętam?
0: Dobrze.
2: Czyli wybory będą emocjonujące. Prawdziwa sportowa rywalizacja. Jak nic.
0: Jak w PKO.

0: Siłownia w Kraśniku. Trening na dobry start dnia. A w RMF FM
1: Zenek Martyniuk bardzo zeszczuplał. Po prostu z pół Zenka zostało.
2: Czyli co, my mamy w kraju mniej Zenka?
1: Dokładnie.
2: No to bardzo dokładnie. To jest nieprofesjonalne, bo kochanego Zenka nigdy za wiele.
3: Tak, za odchudzanie Zenka powinien być mandat, moim zdaniem.
1: Dokładnie, a nawet mandacik za odchudzenie piękności.
0: Wstawaj, szkoda dnia. Już jutro po 5:45.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
14: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
0: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
14: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
0: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
15: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Planujesz jesienny remont?

0: szybką dostawą Allegro Smart.
1: Po reklamie.
2: Jest godzina 16 w studiu Faktów. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski. Zaczynamy.
3: Dzień dobry, witamy i zapraszamy.
4: Zachęcamy do słuchania.
3: Nowe ustalenia dziennikarza RMF FM zmieniają obraz wczorajszego rosyjskiego ataku na przejściu granicznym.
4: Rosjanie obrali za cel lokomotywę techniczną, nie przyczepioną do składu.
3: Wybrany PO prezesa PKOL zapowiada...
5: Od audytu zaczniemy.
4: Pod lupą faktów finanse Komitetu Olimpijskiego.
3: Co jeszcze do zobaczenia?
6: Ludzie chcą oglądać takie rzeczy właśnie.
4: Po remoncie zamku w Olsztynie. To lokomotywa techniczna na kolejowym przejściu granicznym do Rochusk-Jagodzin była celem wczorajszego ataku rosyjskiego drona.
3: To, jak dowiedział się reporter RMF FM, najnowsze ustalenia polskich służb.
4: Do eksplozji doszło, gdy na stacji stał skład pociągu relacji Kijów-Warszawa. W tym ataku nikt nie ucierpiał.
3: Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Witamy cię, Krzysztofie.
7: Dzień dobry. Dzień dobry.
3: Co jeszcze udało ci się ustalić?
7: Techniczna lokomotywa miała przeciągnąć skład pasażerski do miejsca, w którym zmieniane są podwozia wagonów. Na Ukrainie tory są szersze niż w Polsce. Pojazd trafiony przez bezzałogowiec w chwili ataku nie był podłączony do składu, a znajdował się w pobliżu i miał dopiero do niego podjechać. Stacja graniczna znajduje się około 2000 metrów od polskiej granicy na terytorium Ukrainy. Jak usłyszałem, w ostatnim czasie Rosjanie coraz częściej obierają za cel lokomotywy. Uszkodzone przez drony są bardzo trudne do usunięcia z torów z powodu dużej masy. Przez dłuższy czas blokują przejazd, dezorganizując transport kolejowy. Po tym incydencie pociąg pasażerski przyjechał do Warszawy z opóźnieniem ponad 6 godzin.
3: Trzymamy się faktów. Będzie audyt finansów Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
4: Zapowiedział to przed chwilą Marian Kmita, wybrany na pełniącego obowiązki prezesa w miejsce aresztowanego Radosława Piesiewicza.
3: Przed siedzibą PKOL-u w Warszawie jest wóz satelitarny i dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek.
8: Dzień dobry.
3: Czarku, co jeszcze Kmita mówił o finansach w komitecie?
8: No, szczegółów jeszcze nie poznaliśmy, ale nowo wybrany szef PKOL-u, czy zastępca szefa PKOL-u w zasadzie, nie uwijał w bawełnę. Nie jest dobrze.
9: Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej. Są to historie, które musimy pouzgadniać z naszymi wierzycielami i to jest za wcześnie. Mogę tylko obiecać, że w ciągu 2-3 tygodni będziemy starali się państwa zaprosić na konferencję, gdzie powiemy trochę więcej.
8: Dotychczasowy wiceprezes PKOL-u Marian Kmita dodał, że zarząd rozpocznie teraz pracę nad stworzeniem nowego statutu komitetu i będzie chciał, zacytuję, definitywnie zakończyć status Piesiewicza jako prezesa. Kmita, wybrany 43 głosami przeciwko 9, jest także szefem Polsatu Sport i zapowiedział, że pójdzie teraz prawdopodobnie na kilkumiesięczny urlop, żeby skupić się na nowej funkcji w PKOL-u, którą będzie pełnił do kwietnia, czyli do nowych wyborów prezesa.
4: Uważajcie na drogach. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej 92 w miejscowości Bucze w Lubuskiem.
3: Po zderzeniu ciężarówki z autem trasa ostrzegamy jest zablokowana.
4: To trudny sezon dla Karpacza.
3: Centrum Perły Karkonoszy jest całkowicie rozkopane.
4: Zamknięte od kilku lat dla samochodów asfaltowa jezdnia ma się zamienić w deptak.
3: Turyści są pełni optymizmu.
10: Nie ma żadnego problemu, wszyscy to rozumieją. Jest wspaniale, a już wyobraźni naszej, jak to będzie z lampami, z donicami. Nie możemy się doczekać. Chyba do tego efektu przyjdziemy za rok.
11: Zamykamy oczy, tak jak pan polecił. I co widzimy? Jak tutaj będzie w nowym roku?
12: Bajecznie, proszę. Po prostu piękny deptak, mnóstwo turystów, kawiarenki otwarte po prostu na turystów, turyści uśmiechnięci, zadowoleni.
4: Taką wspaniałą wizję mają rozmówcy naszej reporterki Martyny Czerwińskiej.
3: Karpacki deptak oczom turystów ukaże się pod koniec października.
4: Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie z powodu remontu zamknął się na ponad 3 lata.
3: Będą nowe wystawy, zapowiada dyrektor Muzeum Warmii i Mazur Piotr Żuchowski.
13: Piwnice dzisiaj nieużytkowane, prehistoria ziem pruskich, Kapituła Warmińska, Biskupstwo Warmińskie będzie w części południowej, a na samej górze tajemnice powstania zamku. To są bardzo topowe wystawy. Ludzie chcą oglądać takie rzeczy właśnie. Nie tylko przychodzić i tradycyjną ekspozycję muzealną, ale dowiedzieć się, skoro jest obiekt historyczny, jak on powstawał.
3: Powstawał w XIV wieku jako siedziba administratora dóbr Kapituły Warmińskiej. Na początku XVI wieku przez 5 lat funkcję pełnił tam Mikołaj Kopernik.
4: Tak, kiedy zwiedzałem zamek, to widziałem na ścianie krużganka niezwykły motyw. Mm-hmm. Własnoręcznie przez Kopernika wykonany rysunek na tynku, służący ponoć do obserwacji astronomicznych.
3: Takie mamy skarby.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: Deszczowo dzisiaj w kraju, zwłaszcza, chciałam powiedzieć, że tylko na północy, w centrum i na południu, czyli praktycznie wszędzie, ale może zacznijmy od tego, gdzie tego deszczu nie ma, jeżeli chodzi o zachodnią Polskę czy północny zachód. No, jest to w miarę spokojnie, trochę chmur na niebie, ale póki co bez deszczu i tutaj też znowu wschodnia ściana, też lekko pochmurna, a tutaj właściwie reszta kraju deszczowa.
5: No i tak od 17 do 19 stopni, ale w środę ma być cieplej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: Jak uspokoić dziecko? To pytanie zadają sobie nie tylko rodzice, ale też ciocie. Wiem coś o tym. Dziadkowie. I właśnie, mamy na to sposób dosyć nieoczywisty. O tym zaraz. Przyda wam się na pewno.
5: Tak, bo za chwilę będziecie odbierać wasze pociechy i bąbelki ze szkoły, przedszkola, żłobka. Naprawdę. A teraz jeszcze chwila takiego spokoju, zanim wsiądą do auta. Ho,

0: Tu lalala dla dużych dzieci w RMF FM na dobre popołudnie, na dobrą trasę. Ale właśnie, co do śpiewania. Według badań muzyka country wpływa uspokajająco na małe dzieci.
1: Tak, muzyka country, to mi się w ogóle nie zgadza. Ja mam półroczne dziecko, ja mu śpiewać muszę Smoke on the Water.
0: To jest takie, pokaż nam.
1: To jest tak, bo jeszcze gitarka musi być. No. Smoke on the Water.
0: On do tego zasypia?
1: Czy takim growlem.
0: On do tego zasypia?
1: Tak, tak, tak.
0: Dobra, ja nie oceniam, bo uwaga, ja siostrzenicy śpiewam kolędy. Tak w środku lata, tak było.
1: Dobra, jak jest u was? Jakie kołysanki wchodzą? Głosówki na Messengera prosimy. Przy tym to nie zasną. R&B H.

RMF FM, tak wam gramy na powroty z pracy. I za moment, jeżeli potrzebujecie wsparcia rodzica, jeżeli mamy to rodziców, dziadków, ciocie, to tworzymy taką listę piosenek, które uspokajają dzieci. A teraz misja, uspokajamy dorosłych, łapiemy energię, łam w RMF FM specjalnie dla was. 16:19.

0: Obiecaliśmy wam to. Do czego zasypiają wasze dzieci? Najlepsze sposoby, proszę, z Messengera RMF-u, głosówka Michał.
1: Wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. Wheels on the bus go round and round, all through the town. I tak godzinę.
2: No to jeżeli godzinę, to bym chyba spróbowała czegoś innego, jednak chyba nie działa konkretnie. Piotrek?
3: Moje dziecko zasypia przy Heaven and Hell, Black Sabbath.
0: Wtedy nie wiadomo, kto się bardziej drze, wokalista czy dziecko. Jacek?
4: Za dzieciaka uczestniczyłem w nabożeństwach majowych i przydało się. Teraz usypiam córkę przy pieśniach maryjnych typu Chwalcie łąki umajone bądź Po górach dolinach usypiam momentalnie.
2: I później się dziwić, że w sklepach choinki są od lipca, skoro od małego jesteśmy najlepiej nauczeni, że wchodzą kolędy i pieśni kościelne. No jak to ma być?
5: Round and round, round and round.

0: Uwaga kierowcy, wypadek na S7 na Mazowszu w pobliżu Szczytna. Już za chwilę w faktach sprawdzimy wam, czy musicie zjeżdżać. Jeżeli tak, to w którym miejscu z trasy?
1: Reklama.
2: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne Luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wróżka, prawdę ci powie?
8: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
7: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
9: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
7: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte. Jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
11: Weekend. Wychodzisz po chleb, a wracasz z trzema serami, koszem grzybów, południowoamerykańską rośliną, której nazwy nie umiesz powtórzyć, i bez chleba. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
12: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
13: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
15: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
16: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: O reklamie.
0: 16.30, fakty w RMF FM.
17: Jutro Andrzej Poczobut wraca z Białorusi do Polski. Jego wizyta przebiega spokojnie, informuje szefowa Związku Polaków na Białorusi.
18: Polacy są mu bardzo wdzięczni za to, co dla nich zrobił. Andrzej będzie naszym głosem w Polsce, dodawała Angelika Borys.
17: Poczobut przesiedział w białoruskich aresztach i więzieniach ponad 5 lat.
18: W kwietniu został zwolniony z kolonii karnej na Białorusi. Sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie zatrzymana przez drogówkę, która podejrzewa, że kobieta prowadziła samochód pod wpływem alkoholu.
17: A fakty w tej sprawie ustaliła reporterka RMF FM Anna Pałamar.
19: Prokuratura w Koszalinie potwierdza, że zatrzymana kobieta to sędzia Sądu Rejonowego. Prokurator Ewa Dziadczyk, rzeczniczka tamtejszej prokuratury, przekazała mi, że po zatrzymaniu przez policjantów kobieta odmówiła badania alkomatem. Pobrano jej krew, aby ustalić, czy była pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Prokuratura w Koszalinie złożyła wniosek o przekazanie tej sprawy prokuraturze spoza okręgu koszalińskiego.
17: Uwaga kierowcy, są utrudnienia na trasie ekspresowej S7 na Mazowszu w pobliżu Szczytna w powiecie płońskim.
18: Między węzłami Przyborowice po Czernin zepsuty samochód dostawczy blokuje jeden pas jezdni w kierunku Gdańska. Klasycy polskiego malarstwa w świecie popkultury.
17: O tym na początek faktów kulturalnych RMF FM. Obrazowo zapraszam Katarzyna Sebychowska-Szuchta.
20: Witamy, Kasiu.
21: Dzień dobry. Poza twarzą to nowa wystawa w Poznaniu. Pop Culture Gallery w Starym Browarze pokazuje prace polskich mistrzów malarstwa Jana Matejki, Jacka Malczewskiego czy Stanisława Wyspiańskiego z kolekcji Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, ale też są tam dzieła Wojciecha Fangora, Magdaleny Abakanowicz. Tematem tej wystawy są sposoby widzenia człowieka w polskiej sztuce od XIX wieku po współczesność w nawiązaniu do tak powszechnej dziś kultury selfie.

0: Baj, baj, baj. To tak marzymy o tym, żeby powiedzieć szefowi baj, baj, baj. Wszyscy pewnie, ale to niektórzy z was za chwilę. Dobrze, zapach świeżego prania sprawia, że więcej wydajemy w second handach. To sprawdzili naukowcy. Ale to chyba działa na wszystkich zakupach ubraniowych. Wiecie, wystarczy rozpylony zapach, wydajemy więcej, więc jedyną radą jest to, żeby chodzić chyba z zatkanym nosem.
1: No tak, właśnie.
0: Właśnie tak.
2: Ja słyszałem o praniu pieniędzy, ale to chyba nie to.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki?
7: Gdzie?
6: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak?
6: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić
8: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
16: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
17: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
16: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
17: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
16: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
18: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
19: GWM. Go with more.
20: Po reklamie.
21: Lepsza połowa dnia teraz w RMF FM.

0: Ja teraz nie żartuję, bociany robią zdjęcia. Niesamowita historia zaraz w faktach RMF FM, ale to się nawet zgadza, wiecie, jak się robi zdjęcie, to nawet się mówi, uwaga, leci ptaszek.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I jak się sprawdził nowy Changan?
4: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
5: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
6: Niektóre warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
7: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Już dziś po 23.30 w RMF FM.
8: Dobra podróż zasługuje na doskonałą kawę. Zatrzymaj się i spróbuj nowej, pysznej kawy w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
7: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
11: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
7: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
12: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
13: W studiu są już Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski. Na zegarach 17. Najważniejsze informacje. Niczego z nami nie ominiecie. To fakty RMF FM.
14: Jak Białorusini pomagali Rosjanom.
15: Przedstawimy kolejne ustalenia dziennikarza RMF FM w sprawie ataków przy granicy ukraińsko-polskiej.
14: Dopytujemy o modernizację stadionu warszawskiej Polonii.
15: Prywatni inwestorzy nie kwapią się do współudziału w inwestycji.
14: Sztuka fotografowania połączona z ochroną przyrody.
15: To bociany zrobiły fotki. Kto chętny ocenić zdjęcia?
14: Posłuchajcie apelu uczonych z Poznania. Wczorajsze ataki dronowe na zachodniej Ukrainie, między innymi tuż przy granicy z Polską, Rosjanie realizowali przy współpracy z Białorusią, tak twierdzi ukraińska Straż Graniczna.
15: Przypomnijmy, wczoraj drony uderzyły w okolicach przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. Zniszczyły m.in. ukraińską lokomotywę na stacji.
14: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada ponownie z nami w faktach. Krzysztofie, na czym polega białoruski udział w tych atakach?
16: Rosyjskie drony, które nadleciały nad zachodnią Ukrainę, były naprowadzane za pomocą przekaźników znajdujących się na terytorium Białorusi. Rosjanie znów zaczęli wykorzystywać do tych ataków białoruską infrastrukturę teleinformatyczną. Takie informacje w ukraińskiej telewizji przekazał Andriy Demczenko, rzecznik pograniczników ukraińskich.
17: Białoruś Znowuż taki...
16: Białoruś znów zapewni Rosji możliwość uderzeń w nasze terytorium.
17: Udarił po naszej terytorium.
16: Pod koniec czerwca prezydent Ukrainy dał Białorusi ultimatum. Albo Mińsk zdemontuje te urządzenia, albo zrobi to Ukraina. W ten sposób Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że ukraińskie wojsko może zniszczyć te przekaźniki. Po tym ultimatum sprzęt przestał działać.
14: Premier poinformował, że zwołał dziś spotkanie z udziałem ministrów oraz dowódców Wojska Polskiego i służb.
15: Rozmawialiśmy na temat kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic, napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych. 4 samochody osobowe zderzyły się na autostradowej obwodnicy Krakowa między węzłami Kraków Skawina i Kraków Południe.
14: Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Rzeszowa.
18: Tym żyje Warszawa.
14: Żaden inwestor nie chce modernizować stadionu Polonii Warszawa.
15: Projekt miał zostać zrealizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, ale miastu nie udało się pozyskać partnera, który byłby odpowiedzialny za rozbudowę ośrodka sportowego w stolicy.
14: Ratusz zapewnia jednak, że był przygotowany na taki scenariusz i teraz inwestycja ma być realizowana przez miasto.
15: Co na to warszawiacy?
19: Teraz jak spółka miejska miała być tym zająć, to może się skończyć dobrze czy niedobrze?
20: Z mojej perspektywy wydaje mi się, że dobrze, bo jednak jeśli to będzie zarządzane przez spółkę miasta, tak? Myślę, że znajdzie się dofinansowanie na to i myślę, że na dalszą rozbudowę tego projektu.
21: Jeżeli mam wystarczająco duże środki, to powinno starczyć chyba. Chyba sprosta zadaniu, miejmy nadzieję, że sprosta.
19: A taki klub jak Polonia Warszawa zasługuje na nowy stadion, na nowoczesny stadion?
20: Powinien zostać rozbudowany, chociażby z tego powodu, że nawet nie mają szatni i toalet, tylko korzystają z toi-toi.
14: Usłyszał reporter RMF FM Jakub Rybski.
15: Modernizacja Polonii Warszawa zakłada m.in. budowę Centrum Wsparcia Sportu, hali widowiskowo-sportowej oraz nowego stadionu. A teraz klatki.
14: Klatki.
15: Filmowe. Aparaty fotograficzne noszone przez bociany zrobiły zdjęcia podczas wędrówek tych ptaków.
14: A uczeni z Poznania szukają teraz chętnych jurorów w projekcie naukowym.
22: Dajemy ludziom do oceny te zdjęcia, a co do poszukiwania i opisywania zdjęć, no to będzie jeszcze kolejny projekt, kolejny, że tak powiem, odnoga projektu, o czym pewnie jeszcze kiedyś porozmawiamy, ale w tej chwili wygląda to tak, że maszyna losująca przekazuje 30 zdjęć do oceny i każda osoba, która się zarejestruje w systemie, to jest dobrowolne, za darmo, może nam pomóc i oceniać te zdjęcia. Ocena jest bardzo prosta, troszeczkę jak w ocenie restauracji, dań. Dajemy gwiazdki od 1 do 5. My chcemy zobaczyć, jak te walory estetyczne przekładają się na walory naukowe.
15: Wyjaśniał profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
14: Ja daję 5 gwiazdek. Ankieta jest dostępna na facebookowym profilu uczelni.
15: Ja dodaję jeszcze jedną.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy.

0: Parasole tak, bluzy z kapturem tak, takie buty, które nie przemakają, tak? Czyli koniec dziewczyny chodzenia w tych butach bez skarpetek.
1: Chyba, że jesteście w Szczecinie, to tam możecie jeszcze troszeczkę poszaleć. 19 stopni na termometrach i lekkie chmury, ale tutaj bez parasola. Tak samo okolice Lublina, Białegostoku, Gorzowa. Tutaj szaleństwo bez parasolki.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do bram marki DEA. Eltrox.pl.
1: Gonił ją pies i zgubiła buty. Jeśli chcecie poznać niezwykłą historię Maryli Rodowicz, to tutaj już za chwilę w RMF FM. Wiecie, różne przypadki mogą się wam wydarzyć w pracy dzisiaj, no to pocieszcie się, że ktoś mógł mieć gorzej.
0: Dlaczego się spóźniłeś do pracy? Gonił mnie pies i zgubiłam buty. To brzmi tak właśnie. No ale dobra, rzeczywiście to się wydarzyło. Nie uwierzycie, posłuchajcie za chwilę. Paweł Jabor.
1: Paulina Sawicka, hej.
0: Lepsza połowa dnia RMF FM i najlepsza muzyka.
1: To je na wyjście z pracy. Jeżeli wychodzicie, to dla was 17:05.

0: popołudnioweczka w RMF FM i Ogon Maryli, czyli jeździmy po Polsce za Marylą Rodowicz i słuchamy niesamowitych historii. Dziś odsłoniła mural w Opolu, a Maciek Jędruch jest teraz z Marylą.
1: Tylko w RMF FM Maryla opowiedziała, jak to było, kiedy w 68 roku po raz pierwszy przyjechała do Opola.
2: Wymyśliłam, że będę w białej sukience, krótkiej, bardzo mini, ale całej ozdobionej kwiatami. Przyjechałam do Opola i myślę sobie, skąd wziąć te żywe kwiaty. Pojechałam do ogrodnika pod Opole. Niestety wszystko było pozamykane, ale była dziura w płocie i weszłam przez tą dziurę i ukradłam trochę kwiatów, ale zaczął mnie gonić bardzo wściekły pies. I jak wybiegałam z powrotem przez tą dziurę, to zgubiłam buty. Ale myślę sobie, wyjdę na scenę boso. Wyszłam bez butów, taki był mój debiut.
3: Może on chciał tylko autograf, ten pies.
0: Kolejne relacje już niedługo. Ogon Maryli jeszcze powróci.

0: Sponsorem konkursu Jesienna Zmiana jest firma Wojaz, oferująca skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojaz.pl.
1: Właśnie, jesień to czas zmian. Ja wciąż mam nadzieję, że zmienię szafę w pokoju na tą bardziej uporządkowaną. Za to u słuchaczki Ani te zmiany są duże, życiowe i bardzo poważne.
2: Postanowiłam w takim razie, że skoro już straciłam tą pracę, muszę znaleźć coś, co mnie po prostu trochę ruszy. No i zostałam z noszem.
1: I na takie długie spacery na pewno przyda się coś wygodnego. Ania, w takim razie leci do ciebie karta podarunkowa Wojaz. 1000 zł na start jesiennych zmian.
2: Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Dosłownie. Powiem ci, że dzisiaj miałam tak słaby dzień od rana, że to się nie mieści w głowie. I ten twój telefon to jest po prostu jak...
1: Także...
2: Ale się cieszę.
1: Konkurs znajdziecie także na www.rmf.fm.
0: Sponsorem konkursu Jesienna Zmiana jest firma Wojaz, oferująca skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojaz.pl.

0: reklama.
1: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Już dziś po 23.30 w RMF FM.
2: Wyjątkowa arabika, ulubione mleko, doświadczony barista. To przerwa w podróży w wydaniu Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tej jesieni tysiące Polaków wreszcie podejmie odważne kroki.
8: Postaram się zdobyć wymarzony awans.
7: Teraz to już na pewno. Na jaki ważny krok zdecydujesz się w końcu tej jesieni? Odpowiedz na www.rmf.fm i graj o 1000 zł do wydania w sklepach Wojas.
9: Pięknej jesieni życzy firma Wojas, oferująca skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojas.pl.
10: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
11: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
12: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
13: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
14: A w dodatku można go podać również na noc.
13: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
12: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
15: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: Po reklamie.
18: 17.30 i fakty w RMF FM.
19: Ukraina zgodziła się nie atakować rosyjskich obiektów energetycznych.
20: Ogłosił to przed chwilą Donald Trump w mediach społecznościowych.
19: Prezydent USA dodał, że Rosja zgodziła się postąpić tak samo.
20: Wzrost cen oleju napędowego na świecie wynika głównie z wojny rosyjsko-ukraińskiej, a nie z działań Iranu, napisał Donald Trump.
19: Uważajcie, zmotoryzowani w Wielkopolsce.
20: Zderzenie dwóch aut osobowych i ciężarówki na drodze krajowej 32 w Niałku Wielkim.
19: W miejscu kolizji na trasie Wolsztyn powodowo obowiązuje teraz ruch wahadłowy.
20: Już teraz zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM i internetowym radiu RMF24.
19: Za pół godziny gościem Grzegorza Sroczyńskiego będzie Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości oraz posłanka Nowej Lewicy. Ograniczenie czasu jedzenia przynosi umiarkowane korzyści w odchudzaniu, potwierdzają naukowcy z Johns Hopkins University.
20: Te najnowsze ciekawe doniesienia na temat diety, zwanej też czasem postem przerywanym, przenosi do Studia Faktów Grzegorz Jasiński.
21: Dzień dobry.
20: Grzegorzu. O jakim szerokim oknie czasowym tu mówimy?
21: Tutaj badani mogli jeść przez 10 godzin na dobę i po 12 tygodniach raczej zdrowej diety, w których jednak nie ograniczano kaloryczności posiłków poniżej tej wymaganej dla utrzymania wagi, byli w stanie zrzucić niespełna 3% początkowej masy. Owszem, wykazywali większą samokontrolę w jedzeniu, mniejszą skłonność do jedzenia pod wpływem stresu i mniejsze odczucie głodu, ale nie zaobserwowano istotnych różnic w poziomach hormonów apetytu ani markerów stanu zapalnego. Autorzy badania podsumowują, że takie czasowe ograniczanie jedzenia może poprawić nawyki żywieniowe bez konieczności ograniczania kalorii, jednak dodatkowych korzyści zdrowotnych poza umiarkowaną utratą wagi raczej nie przynosi.
0: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
20: Zaprasza Krzysztof Berenda. Witamy.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. W Polsce mamy 1,5 miliona osób, które pracują wyłącznie na umowach śmieciowych. To o 6% więcej niż rok wcześniej. To są najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Praca na umowach cywilnoprawnych dla wielu osób oczywiście oznacza wygodę, większą swobodę, elastyczność, ale najczęściej to jednak sposób na wykorzystywanie pracowników. Ludzie często są przymuszani do takiej pracy, a pamiętajmy, że umowy cywilnoprawne, chociaż tańsze od etatów, to nie dają pracownikowi żadnej ochrony, nie dają prawa do urlopu, do płatnego zwolnienia lekarskiego, do możliwości korzystania z urlopu macierzyńskiego. Czasem to też sposób na płacenie niższych podatków. Kolejne rządy zapowiadały poprawę sytuacji pracowników w tym zakresie, ale na razie, jak widać, zjawisko pracy na umowach zleceń pogłębia się, zwłaszcza w systemie ochrony zdrowia. To ciekawostka z tych danych. Skoro o pogłębianiu mówimy, to

0: No, dwa tygodnie już z zakazem telefonów w podstawówce. Martyna Czerwińska pytała o to uczniów. No jak tam się teraz kombinuje?
1: Kiedy dostałam jakąś dobrą ocenę, to idę do toalety i piszę do mamy: mamo, ja dostałam 6 czy coś takiego.
2: W łazienkach teraz jakby jest bardzo dużo osób, po prostu się zamyka w łazienkach i po prostu siedzi na telefonie.
3: W kabiny telefoniczne jednak wróciły, no pięknie, tylko tym razem bez impulsów.
4: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Moja żona pojechała dzisiaj na grzyby. Ostatnio, kiedy wybrała się na taką wyprawę, to przywiozła 8.
8: Bo w odpoczynku liczy się jakość, nie ilość. A ty, jakim masz przepis na weekend? Opowiedz na www.rmf.fm. Sprawdzimy go już w sobotę po 7 w RMF FM.
9: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
10: Sponsorem przepisu na weekend jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osadamyślnikśnieżka.pl.
11: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
12: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
11: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
12: Pan Staszek może na mnie położyć w weekend.
11: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
12: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
13: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Miliarderzy, big techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kochut sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA. Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowe odcinki w czwartki w RMF24, a także na rmf.pl i YouTubie.
16: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
17: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
18: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
19: Po reklamie.
20: Lepsza połowa dnia teraz

0: To popołudnie z RMF FM, jest 17.50 i mroczny temat. Zaginięcie Emilii, której szukają służby od dłuższego czasu. Sprawą zainteresował się Łukasz z kanału kryminalnego.
1: Ten zniszczony samochód, zachowanie męża spowodowało, że opinia publiczna zaczęła się bardzo tą sprawą interesować. Jest to dość nietypowe zachowanie, zwłaszcza kiedy widzimy zachowanie męża, który ewidentnie robi sobie żarty z tego zaginięcia, nie wiedząc, co się dzieje z jego żoną.
2: No, więcej usłyszycie w RMF FM na koniec dnia. Tam macie podsumowanie najważniejszych informacji. Daniel Dyk zaprasza do 22.00. A my już dziękujemy. Paweł
0: Sawicka,
2: Jawor.
0: Sawicka Jawor. Dzisiaj przedstawił nas Jawor Paulinka.
2: Jawor Paulinka.
0: Za chwilę fakty. Fajnie, że z nami jesteście i słyszymy się już jutro i będziemy próbowali przetrwać kolejny dzień w pracy. Będzie dobrze.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nie włączaj tego programu, jeśli chcesz szybko zasnąć, bo kiedy usłyszysz pierwszą historię,
3: zaczniesz sprawdzać zamki w drzwiach.
2: Kiedy usłyszysz drugą,
3: będziesz chciał poznać zakończenie.
2: A po trzeciej zrozumiesz, dlaczego miliony ludzi kochają True Crime. Sceny zbrodni. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Już w niedzielę po 20 w RMF FM i zawsze, kiedy chcesz, na rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Weekend. Wychodzisz po chleb, a wracasz z trzema serami, koszem grzybów, południowoamerykańską rośliną, której nazwy nie umiesz powtórzyć, i bez chleba. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
9: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
10: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Po reklamie.
12: Agnieszka Pietrzak, Bogdan Zalewski przed mikrofonami. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Jest 18, no i temat chyba numer jeden wszędzie. Rosyjski dron.
13: To prawdopodobnie rosyjski dron typu Gerbera.
14: Tak, bałtyckie znalezisko w okolicy Jarosławca opisuje minister obrony.
13: Władysław Kosiniak-Kamysz apeluje o wstrzemięźliwość w komentowaniu incydentu.
14: W faktach także rozwiewamy wątpliwości wokół alarmu o niebezpieczeństwie.
13: A w popołudniowej rozmowie w RMF FM gościmy Katarzynę Kotulę.
14: Z pełnomocniczką rządu do spraw równości spotka się Grzegorz Sroczyński.
13: Coraz więcej wiemy o dronie przejętym koło Jarosławca, napisał kilkadziesiąt minut temu w mediach społecznościowych wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: Dodał, że zaleca wyjątkową ostrożność w komentarzach i analizach.
13: Jak podkreślił, coraz więcej danych wskazuje, że Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona typu Gerbera.
14: Bezzałogowiec został zlokalizowany i wydobyty z morza przez wojsko.
13: Uwaga, uwaga, uwaga! Zagrożenie atakiem z powietrza. Udaj się w bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń lokalnych służb. Oczekuj dalszych komunikatów.
14: W tej treści alerty RCB mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymują na swoje telefony o poranku ostatnio niemal każdego dnia.
13: Ostrzeżenia są odwoływane po kilkudziesięciu minutach.
14: Kiedy zrobi się naprawdę niebezpiecznie, ludzie nie zareagują, słyszymy w Szczecynie na Lubelszczyźnie.
13: Z alarmowanymi mieszkańcami rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
15: Gdybym mogła prosić o takie rzeczy, które rządzący powinni wziąć pod uwagę. Po pierwsze, po drugie, po trzecie.
16: Szkolenia, informacje pełne dla ludzi, no i po prostu stworzenie miejsc takiego doraźnego schronienia, żeby chociaż no, ludzie wiedzieli, w którym punkcie się zbierać i poddawać na przykład o dalszej ewakuacji.
15: Czy przydałaby się na przykład jakaś aplikacja, coś takiego, że pani miałaby to w telefonie, poza taką krótką wiadomością tą RCB, mogłaby pani tam sprawdzić, co dokładnie się dzieje, na co zwrócić uwagę, co robić, czy zostawiać ten dom, czy nie?
17: No na pewno dla nas wszystkich to taka informacja, taki SMS to by był no, bardziej przydatny niż uwaga, uwaga, uwaga, prawda?
14: Miejsce doraźnego schronienia to, przypomnijmy, przestrzeń zapewniająca ochronę do czasu ewakuacji lub ustąpienia zagrożenia, czyli piwnice, garaże podziemne, tunele.
13: Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek w rozmowie z RMF FM obiecał starania w lepszym informowaniu.
18: Ja przyjmuję to, co słuchacze radia RMF sygnalizują i będziemy cały czas prowadzimy tą akcję informowania o zasadach zachowania się i będziemy to dalej robić.
14: Słuchajcie koniecznie informacji RMF FM.
13: Prezydent Karol Nawrocki wyraził zgodę na odwołanie generała brygady Radosława Jaworskiego ze stanowiska komendanta Służby Ochrony Państwa.
14: Przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W styczniu Jaworski został zawieszony w pełnieniu czynności służbowych przez szefa MSWiA.
13: A sprawa miała być związana z kradzieżą auta
14: należącego do rodziny premiera Donalda Tuska.
19: To są fakty RMF FM. Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
13: Zapraszamy gorąco na popołudniową rozmowę w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
14: Grzegorz Stroczyński i jego gość. Witamy serdecznie.
13: Dzień dobry.
20: Witam Państwa bardzo serdecznie. Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, jest naszym gościem. Witam Pani Minister.
21: Dzień dobry Państwu.
20: No właśnie, jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg Kijów-Warszawa tuż przy granicy z Polską. Drugi dziś znaleziono nad Bałtykiem. Polska jest przygotowana na eskalację ze strony Rosji?
21: Przede wszystkim to jest moment, panie redaktorze, w którym musimy przestać mówić, że to nie jest nasza wojna, bo ta wojna jest dosłownie u naszych bram. To znaczy...
20: Rozumiem, że wjeżdża polityka i krytykowanie Konfederacji, a ja pytam o to, czy Polska jest gotowa.
21: Ale panie redaktorze, to naprawdę ma znaczenie. Bo moje osobiste przekonanie jest takie, że my od miesięcy powinniśmy byli być świadomi tego, że Rosja będzie eskalować. Komunikaty premiera Donalda Tuska, komunikaty ministra obrony narodowej, premiera Kosiniaka-Kamysza, ale także Radosława Sikorskiego jako ministra spraw zagranicznych jednoznacznie wskazywały na to, że Rosja będzie eskalować i że w następnych tygodniach i w następnych miesiącach będziemy mierzyć się z czymś, czym się dotychczas nie mierzyliśmy. Czyli że to nie będzie jednostkowy atak raz na kilka tygodni, no, po którym politycy będą mogli w studiu się pokłócić, kto kiedy znalazł jaką rakietę, kto kiedy znalazł jaki dron.
20: Tylko mam wrażenie, że właśnie zmierzamy w kierunku tego, że jest jakaś część sceny politycznej, która nie uznaje, że to jest wojna i że to skandal.
21: To znaczy, jeżeli
20: Natomiast ja pytam o to, czy jesteśmy, no, mieliśmy przed chwilą w faktach informacje o tym, jak ludzie nie wiedzą po prostu, co robić. Jeżeli premier rzeczywiście raz na dwa tygodnie mówi, że już za chwileczkę, już za momencik, co ja rozumiem, że też wie to ze służb.
21: Premier mówi to, co mówią wszyscy eksperci, to, co mówią mu służby.
20: Również ze służb amerykańskich, tak. No to może fajnie, żeby ludzie na przykład wiedzieli, gdzie jest najbliższy schron.
21: Dobrze, ale jak pan redaktor pyta, czy jesteśmy gotowi, to mówimy o dwóch odrębnych rzeczach. Jedna to jest kwestia budżetu i inwestycji w te zmiany, które dotyczą dozbrojenia. Program SAFE, mechanizm sam SAFE, no, przeciwko któremu głosowali politycy prawicy.
20: Oj, znaczy, wiesz, ta polityka
21: ale,
20: znowu.
21: Ale panie, moment, panie redaktorze.
20: Panie ministrze, no ale ja pytam o prostą rzecz. Dobrze, to zejdźmy na poziom reporterów RMF-u, którzy po prostu na dole...
21: Ale ja jestem politykiem, ale panie redaktorze, no tak się złożyło, że pan jest redaktorem, ja, ale ja jestem polityczką. I teraz, jeśli ja słyszę w Sejmie, że ktoś opowiada jakieś banaluki, że będzie przeciwko mechanizmowi SAFE, który na ten moment jest najlepszym mechanizmem i który tak naprawdę łata te dziury i tak naprawdę nadrabia te zaległości, których przez lata nie zrobiono, pan prezydent wetuje program, który
20: jazda
21: mógł dodatkowe środki
20: Nawrocki
21: skierować. No, ale to nie jest jazda, ale panie redaktorze, no, ale albo się zgodzimy, że ktoś poważnie traktuje zagrożenie dla Polski.
20: Nie, bo to chodzi tylko o to, że to już wszystko było. To znaczy przy okazji SAFE odbyła się taka jadka polityczna, wszyscy powiedzieli już wszystko najgorsze.
21: I uwaga,
20: oni o was, wy o nich.
21: I uwaga,
20: chcę
21: bardzo bym chciała, żeby wczoraj
20: innego.
21: Tej jadki nie... Ja bym bardzo chciała, żeby
20: będzie
21: wczoraj
20: jadka.
21: Tej jadki
20: nie było.
21: No to albo ktoś rozumie, że priorytetem jest bezpieczeństwo Polski i że sprawa naprawdę stała się poważna. Nie tylko dlatego, że mówi tak premier, który mówi dokładnie to, co mówią wszyscy eksperci, w tym eksperci wojskowi, i albo schowamy do kieszeni partyjne i takie plemienne nawalanki wewnętrne
20: no
21: i zdamy sobie sprawę z tego, że albo my, albo państwa bałtyckie, że za chwilę Rosja przekroczy jakąś granicę i tak naprawdę dzisiaj...
20: Pani minister, rosyjskie czołgi będą stały w Warszawie, a wy będziecie się dalej nawalać.
21: No mam nadzieję, że tak nie będzie.
20: Tak,
21: będzie. Ja liczę jednak na rozsądek, na mądrość
20: Pani
21: kolegów
20: minister,
21: i koleżanek
20: w Sejmie. Ukryj się w bezpiecznym miejscu. Taki alert dostali w nocy z soboty na niedzielę mieszkańcy 6 powiatów na Lubelszczyźnie, kiedy rosyjski dron uderzył właśnie 800 metrów od przejścia granicznego w Dorohusku. Problem w tym, że w gminie Dorohusk nie ma ani jednego schronu. Opisał to portal WP.pl, a reporter RMF też rozmawiał z tymi ludźmi i też mówią, że nie wiedzą dokąd biec, bo nie ma schronu.
21: Oczywiście. Te instrukcje, które otrzymujemy na stronie GOW-u na przykład, bo na stronach rządowych znajdują się takie informacje. Dzisiaj one się też znajdują w innych broszurach dotyczących bezpieczeństwa mówią o tym, żeby na przykład schronić się w piwnicy swojego domu. Jeśli jest to dom, jeśli jest to blok, to także można schronić się na przykład w piwnicy, ale jest strona rządowa, która podaje możliwe miejsca schronienia, takie, które są dzisiaj dostępne, bo są duże miasta, w których są schrony i tu rzeczywiście wydaje mi się, że akurat w tej sprawie wszyscy jesteśmy zgodni, że nie da się nadrobić w 2 lata, czy też w 3 lata.
20: 8 lat rządów PiS-u.
21: No chyba nie tylko 8. Ja bym powiedziała szczerze, że nie tylko 8, tylko przynajmniej 20.
20: Okay.
21: Bo panie redaktorze, bo po zimnej wojnie wszyscy chyba żyliśmy w przeświadczeniu, i moje
20: koniec
21: pokolenie 50-latków wychowywało chyba dzieci, dokładnie, w takim przeświadczeniu, że wojna do Polski nigdy nie zawita, że nigdy nie będziemy się musieli szykować na takie sytuacje ekstremalne. Ja zawsze z ogromną sympatią patrzę w stronę Skandynawii, która do tych spraw podchodzi zupełnie inaczej, w sposób systemowy, czy do kwestii budowania właśnie schronów podchodzi, czy do kwestii inwestycji. My nadrabiamy wieloletnie zaległości, ale to się dzieje. To się nie wydarzy.
20: Przemysław Czarnek, hasło Przemysław Czarnek, już powinna pani stać na baczność, ale zapytam o coś, może się pani z nim zgodzi. Chce powszechnego poboru, powrotu powszechnego poboru, skoro ma być, mamy się przygotowywać, to każdy powinien wiedzieć, jak bronić Polski. Co pani na to?
21: Po pierwsze, chcę państwu powiedzieć, że my zrobimy wszystko, żeby państwo wiedzieli, jak się zachować. To jest obowiązek państwa.
20: A jest pani za powrotem powszechnego poboru?
21: Ja myślę, że dzisiaj nie ma takiej potrzeby. A powiem panu dlaczego. W ten weekend 2,5 tysiące uczestników trzeciej chyba edycji Wakacje z Wojskiem składało przysięgę i to są żołnierze, którzy są po 27-dniowym szkoleniu podstawowym. Co piąty żołnierz WOT, to jest dzisiaj kobieta. Ja muszę się przyznać szczerze, że w sprawie Wojsk Obrony Terytorialnej zmieniłam swoje zdanie i chcę tu powiedzieć i dziewczynom, i chłopakom, żołnierzom przede wszystkim, że robicie tam naprawdę świetną robotę.
20: Są to chłopcy i dziewczyny Macierewicza już.
21: Nie, to są żołnierze. To są żołnierze WOT, którzy robią dzisiaj świetną robotę. Co piąty żołnierz WOT-u to jest kobieta. W WOT-ie jest dzisiaj 20% kobiet. Kobiety się zapisują do WOT-u, chodzą na szesnastki, składają przysięgę i w tych strukturach WOT-u się odnajdują przede wszystkim. I wydaje mi się, że dzisiaj nie ma takiej potrzeby. Młodsi
20: rozumiem,
21: i starsi.
20: Rozumiem, że jest wyjątkowo dużo, wystarczy
21: zgłoszeń.
20: Chętnych.
21: Tak,
20: zgłoszeń.
21: Oczywiście.
20: Dobrze.
21: Ja gorąco państwa zachęcam, ale muszę to powiedzieć do tego, żeby zajrzeć na aplikację mObywatel i tam są chyba szkolenia, o ile się nie mylę, w gotowości też, nawet takie jednodniowe. Mają państwo tam chyba do wyboru 4 rodzaje, czyli 4 moduły i to jest minimum, co możemy zrobić, ponieważ te szkolenia, bo pytał pan o to wcześniej, te szkolenia też przygotowują do tego, jak się zachować w przypadku, kiedy na przykład jest zagrożenie, te podstawowe informacje są tam przekazywane. Moi ludzie z Departamentu do Spraw Równego Traktowania na przykład na takie szkolenia się wybierają, bo złożyłam taką propozycję.
20: Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, jest naszym gościem i dalej będziemy rozmawiać z panią minister, ale już żegnamy słuchacze RMF FM i przechodzimy do RMF 24 i do naszych mediów społecznościowych. Zapraszam na rozmowę między innymi o aborcji.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jeżeli nie wiecie, czego potrzebujecie w ten pochmurny poniedziałek nadal tegorocznego lata, to my wiemy, to może być przebojowe zawołanie do zakochania w gronie 10 najpopularniejszych obecnie nagrań w Polsce, Zalia, Tylko kochaj mnie.

0: Top Lista. Startuję razem z wami po 18 w nowym sezonie w RMF FM. W drodze do domu, może w korkach, może w trasie długiej. Na pewno z Top Listą dojedziecie bezpiecznie. Tu Darek Maciborek, witajcie, witajcie. Mamy jak zawsze najwięcej nowej muzyki.
1: Sponsorem Top Listy jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl. Sponsorem programu Poplista jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A my też wiemy, że absolutnie ciągnie was do tego nagrania. Nie odpuszczacie męskiej granie, orkiestrze z nagraniem nareszcie już po raz 91 w zestawieniu na pobliście. Idą na rekord magiczny do pobicia 100 wystąpień w notowaniu i to jest szansa, odsyłamy do notowania, do głosowania www.rmf.fm, zakładka poblista. Za chwilę wracamy, bądźcie z nami bezpiecznie z magicznym afrobitem.
2: Sponsorem poplisty jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl. Sponsorem programu Poplista jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Cwiger.pl.
3: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy? Kindla? Zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znaczy Frosta kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
14: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Po reklamie.
15: Poplista numer 7.
16: Numer 7.

najnowszy imprezowy Oskar Cyms bez końca i na imprezę, i na domówkę, no i w trasie zdecydowanie. W nowościach DJ-ów dwóch i duet wokalny Shimza Arko i Kasango. W jednym nagraniu ze swoim porywającym afrobeatem, no klimat takiego gorącego lata. Jeżeli teraz komuś ewentualnie w samochodzie za ciepło, no to zimny łokieć polecamy. W propozycjach do poblisty nagranie Fire, Fire.

0: Oj, duszny ten loser, ten Impala, rok lekko psychodeliczny na top ten poplisty. Za moment zaparkuję na pobliście Mirafiori, chyba mogę zdecydować SMS. No w sumie, jeżeli Artur Rojek pisze do mnie, to na pobliście pisze też do was. Artur napisał rano: hej Darek, wow, Mirafiori na 11, to z poprzedniego notowania. Sporo musiałem czekać od czasu syren. Dzisiaj Artur Mirafiori w notowaniu nostalgiczne zaparkowało znacznie wyżej, bądźcie z nami.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Citroen.
3: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
4: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
5: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Nie zjadłeś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy wam w każdą niedzielę po 8:00. Brawo rodzice w RMF FM!
8: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
9: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
15: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa.

0: Lexusie Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem Poplisty jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
3: Sponsorem programu Poplista jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Cwiger.pl.
4: Poplista numer 4.
5: Numer 4.

A niby z bitem, ale tak balladowo. Swedish House Mafia i wokalistka Lickely. Happiness is so sad. Zawsze, gdy w notowaniu pojawia się bit z elementem swojskiego country, to już teraz to jesteśmy przekonani, że kilometry znikają pod kołami szybciej. Ale wy nie przyspieszajcie. Kygo, Max Magnone. Take Me Back w propozycjach do waszej listy.

na smuteczki po zakończonej trasie Sanach na stadionach, Sanach na drugim miejscu z nagraniem itp. itd. Fakta, RMF FM po 19. Aktualności z piłkarskiej ekstraklasy, a na szczycie dzisiejszego notowania hit sprzed lat. W oryginale nosi tytuł Blue Monday, New Order po dodaniu nowego bitu How Does It Feel? Dub Dogs, Fezo i Zark na szczycie notowania.

0: Sponsorem poplisty jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl. Sponsorem programu Poplista jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Czego pragną kobiety? Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. W niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla ciebie.
0: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
7: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
8: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
9: Niektóre bitwy rozgrywały się bez jednego wystrzału. Niektóre operacje przygotowywano w wielkiej tajemnicy. Niektóre plany zostały pokrzyżowane przez jednego agenta. Misja specjalna RMF FM. Akcje, które zakończyły się sukcesem lub przeszły do historii jako największe porażki. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM i innych platformach podcastowych.
10: Oszczędzania są zawsze na plusie.
11: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej.

0: 20 lat.
1: Po reklamie.
2: Zbliża się 19. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawiają Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
3: Warto posłuchać? Zachęcamy. Pewne cechy drona świadczą o jego rosyjskim pochodzeniu.
4: Dziennikarz RMF FM zdobył nowe informacje w sprawie bałtyckiego znaleziska.
3: Prezydent Ukrainy stawia warunki wstrzymania ataków na Rosję.
4: Przytoczymy najnowszą wypowiedź Wołodymyra Zełenskiego.
3: W faktach także pytania o przyszłość sztucznej inteligencji.
4: Dołączamy do globalnej dyskusji o AI.
3: Bezzałogowiec wyłowiony z Bałtyku to jedna z nowszych wersji drona typu Gerbera. Najprawdopodobniej maszyna rozpoznawcza. Dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. Coraz więcej wskazuje na to, że bezzałogowiec należał do rosyjskiej armii.
4: Krzysztof Zasada przynosi nowe informacje na temat tego znaleziska. Krzysztofie, witamy ponownie. Co wskazuje na to, że to najpewniej rosyjska maszyna?
5: Z informacji, które uzyskałem, wynika, że na niektórych częściach i elementach poszycia znaleziono napisy cyrylicą w języku rosyjskim. Dodatkowo eksperci dokonali wstępnych porównań tego bezzałogowca z nowymi produktami rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego i na tej podstawie stwierdzili, że to nowy model Gerbery. Wskazywać ma na to także wysoki numer boczny. Według wojska to maszyna rozpoznawcza, bez głowicy z ładunkiem wybuchowym. Ma natomiast niewielką ilość materiału wybuchowego, który miał służyć do kontrolowanego zniszczenia statku powietrznego. Moi rozmówcy dodają, że dron jest w bardzo dobrym stanie i dokładnie będą mogły być przestudiowane rozwiązania technologiczne, które Rosjanie stosują w tego typu uzbrojeniu. Na plaży znalezisko jest badane przez specjalistów z dziedziny chemii, potem do działań ruszą pirotechnicy. Następnie eksperci potwierdzą ostatecznie, z jakim bezzałogowcem mamy do czynienia.
3: Jeśli partnerzy zagwarantują, że Rosja zaprzestanie ataków na ukraińską energetykę, infrastrukturę krytyczną i transport żywności, to Ukraina jest gotowa odpowiednio wstrzymać swoje ataki. Napisał w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski w reakcji na oświadczenie Donalda Trumpa.
4: Jak informowaliśmy w faktach RMF FM, prezydent USA ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się na wstrzymanie ataków na obiekty energetyczne.
3: Wojna musi zostać zakończona. Krok w kierunku deeskalacji działań wymierzonych w infrastrukturę krytyczną mógłby stanowić pierwszy etap na drodze do pokoju, oświadczył prezydent Ukrainy i dodał, że oczekuje na konkretne informacje od partnerów.
4: Chińskie MSZ skrytykowało apele zachodnich liderów technologicznych o spowolnienie rozwoju sztucznej inteligencji.
3: Według resortu dyplomacji to sianie strachu, a narracja o zagrożeniu ze strony Pekinu to złośliwa konkurencja, która zakłóca globalne procesy zarządzania tą branżą.
4: Jak przypomina korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski, dyskusję rozpoczął Dario Amodei, szef firmy Anthropic.
3: Napisał, że trzeba zwolnić tempo, w jakim zwiększone są możliwości modeli sztucznej inteligencji.
6: Postęp nadal będzie wydawał się szybki, a czas, który zyskamy, musimy mądrze wykorzystać, napisał. Szefowie innych firm zareagowali natychmiast. Dario ma rację, podkreślił na przykład Sam Altman, szef OpenAI. Szefowie firm ostrzegają, że jeśli ten proces pozostanie bez kontroli, może wyprzedzić zdolność ludzi do rozumienia i kontrolowania tych systemów. Washington Post przypomina w tym kontekście o incydencie z lipca. Modele stworzone przez OpenAI samodzielnie włamały się do systemów jednej z firm, działały jak grupa całkowicie podporządkowana jednemu celowi i próbowały również włamać się do systemu, który monitorował ich działanie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
4: Bogdanie, co dalej ze sztuczną inteligencją?
3: No, będziemy kontynuować to ważne pytanie. Nie tylko w Polsce, także na całym świecie. Do czego używamy AI? Jakie widzimy jej plusy i minusy?
4: O tym usłyszycie w jutrzejszych popołudniowych faktach RMF FM.
1: Fakty RMF FM z boisk Ekstraklasy.
4: Zaczyna się ostatni mecz 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Radomiak gra z Piastem Gliwice.
3: Dlatego od razu łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem. Witamy
4: serdecznie. Witamy Czarku. W drużynie gospodarzy mamy trenerski debiut.
7: Trenerem Radomiaka został Rafał Grzybczy i dotychczasowy asystent Tomasza Kaczmarka. Niespodziewane odejście Kaczmarka do Rakowa Częstochowa. Wydaje się, że to duży cios dla Zielonych, bo właśnie zaczynali się rozkręcać. Od bolesnej porażki z Legią 0-5 Radomiak wygrał 2 mecze i 2 zremisował, więc zobaczymy, jak gospodarze zareagują na zmianę na ławce trenerskiej. Ale dla gości całe to zamieszanie wydaje się być po prostu szansą na punkty. Piast zresztą jest na fali, bo wygrał 3 mecze z rzędu. Spotkanie w Radomiu już się zaczęło, 3 minuta teraz i na razie 0-0.
3: No, będzie ekscytująco na pewno. Za godzinę w RMF FM, Agnieszko, pierwsze
4: wieczorne fakty sportowe. Zapraszamy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: To jest program Power Play w RMF FM na wasz bardzo dobry wieczór z aktualnościami, o których się mówi. Z radami o na dzisiejsze kolacje we dwoje przydadzą się, no i ciągle z najlepszą muzyką pod słońcem, bo nadal jesteśmy w czasie letnim. Darek Maciborek, zapraszamy.

Kwadrans po 19. Jakie wasze plany na wieczór? Dobry wieczór z Powerplayem. Wybieracie się może na kolację we dwoje. No to ostrzegamy, bo to o tym to się mówi. Jeśli robisz zdjęcia talerza, no dania, i publikujesz fotkę na Instagramie, musicie wiedzieć, że właściciel restauracji nie zawsze chce, by klienci fotografowali ich dania. No nawet te z karty głównej. Właściciel ma prawo ustalać zasady takiego zdjęcia, ale umówmy się. Sam kotlet schabowy, no raczej nie ma własnych praw autorskich do wizerunku. To jest nowa muzyka w programie Powerplay. Metzner, kim jestem? Najnowszy Melo.

0: Czy kiedyś domalowałeś wąsy na plakacie? No takim na słupie ogłoszeniowym. Można zapłacić nawet 1000 zł kary za takie występki. Zrywanie albo uszkodzenie ogłoszeń wywieszanych przez instytucje państwowe jest karalne, ale podobną ochroną objęte są też na przykład plakaty koncertowe. No, ale jeżeli ktoś domaluje, nie wiem, wąsy na plakacie Stanach i napisze kocham cię, to też będzie karalne? No wątpimy. Powerplay, za moment dla was mamy propozycję na nostalgiczne zakończenie lata w temacie czy chłopaki płaczą.
1: Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Moja żona pojechała dzisiaj na grzyby. Ostatnio, kiedy wybrała się na taką wyprawę, to przywiozła 8.
3: Bo w odpoczynku liczy się jakość, nie ilość. A ty, jaki masz przepis na weekend? Opowiedz na www.rmf.fm. Sprawdzimy go już w sobotę po 7 w RMF FM.
4: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
5: Sponsorem przepisu na weekend jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osadamyślnikśnieżka.pl.
6: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
11: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
15: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
16: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
15: Pytał Pan, czego sobie życzę?

No i teraz założę się, że poprosiłeś swoją lady do tańca. Gdziekolwiek jesteście, Power Play, Bad Boys Blue, Your Woman powraca nostalgiczny nastrój w nowym nagraniu. Po zdobyciu na Sopockim Festiwalu Bursztynowego Słowika Kuba i Kuba powracają z nowym singlem. Słodko-gorzki taki manifest o prawie do tęsknoty, zagubienia i nawet łez. No, czyli to nowy hymn z innym przesłaniem, innym niż w przeboju T-Love. Chłopaki nie płaczą. Chłopaki też płaczą. Kuba i Kuba. Chłopaki.

0: Jeżeli jesteś fanem piłki nożnej, nie wiem, może teraz zajętość jakaś wypadła, albo nagła podróż, nie wiem, zakupy, bo żona zapomniała, nie wiem, masła albo cukru. Mamy dla ciebie informacje z piłkarskich boik. Ekstraklasa, Radomiak i Piast Gliwice. No, wynik bezbramkowy, zaraz zakończenie pierwszej połowy. A w faktach o 20 w RMF FM wiemy, co modnego będzie w tym sezonie jesiennym. Bądźcie z nami, wracamy za moment.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
6: A nosek?
5: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
6: Całą noc?
5: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
6: Dobranoc, nosku.
5: Dobranoc, skarbie.
7: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
8: Odjazdowy rowerowy team RMF FM Extral Aluminium. Znów w akcji. J-Labs Mistrzostwa Polski Branży IT w kolarstwie gravelowym by Tomasz Marczyński. 19 września, Niepołomice. Naszą ekipę wspierają sponsor tytularny Extral Aluminium i producent strojów kolarskich Raso. Rowerowy team RMF FM Extral Aluminium. To jest jazda.
9: Nie zjadłeś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy Wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF.fm.
10: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
11: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
12: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
18: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Codziennie po trzeciej.
2: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
3: Ale my już jesteśmy na nogach,
2: by dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
3: Pierwsze newsy.
2: Pierwsze naładowane energią hity.
3: I pierwszą kawę.
1: Pierwsza kawa z RMF FM. Codziennie po trzeciej.
4: Reklama.
5: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
6: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
7: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
6: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
1: Czego pragną kobiety? Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. W niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla ciebie.
9: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
10: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
11: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
12: Dźgnął ją kilkanaście razy.
13: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
10: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
14: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
10: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
15: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa?
16: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
15: Co? No, ci panowie z Media Expert.
16: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
17: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy.

0: Grupa sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
1: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy, nie ma sąsiadów z trzech stron, z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
2: Brzydka, za to niesympatyczna.
0: Grupa sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18:00 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Po reklamie.
6: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawiają Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
7: Dobry wieczór, zachęcamy. Straż Graniczna żąda wsparcia.
8: Narzeka na braki na wschodzie.
7: Krakowskie weźże.
8: Weźże zagłosuj.
7: W uczniowskich prawyborach prezydenta miasta.
9: No i według mnie to jest super inicjatywa.
8: Jest super, a będzie ekstra.
7: Piłkarska ekstra klasa w faktach sportowych.
8: Wcześniej słówko o jesieni w modzie.
10: Dosyć dużą nowością i powrotem są krawaty.
11: Klient w krawacie jest mniej awanturujący się.
8: Straż Graniczna chce wzmocnienia ochrony funkcjonariuszy na wschodniej granicy po wczorajszych rosyjskich atakach.
7: Przypomnijmy, jeden z dronów wybuchł niespełna kilometr od przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin, a funkcjonariusze musieli zostać ewakuowani.
8: W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, o jakie konkretnie wsparcie chodzi?
12: Chodzi przede wszystkim o zapewnienie miejsc schronienia. Wczoraj w czasie zmasowanego ataku funkcjonariusze pracujący na przejściu granicznym ukryli się w piwnicach zaadaptowanych na schrony. Takiego komfortu nie mają jednak funkcjonariusze służący poza przejściami granicznymi.
13: To, co mogłoby nam pomóc w naszej codziennej służbie, to przede wszystkim względy bezpieczeństwa, więc wzmocnienie posterunków, chociażby w konstrukcję typu Hasco Bastion. Są to takie małe schrony, w których mogliby funkcjonariusze schronić się w przypadku zagrożenia, a także oczywiście różnego rodzaju środki łączności oraz wyposażenia indywidualnego funkcjonariusza.
12: Mówi Dariusz Sienicki z Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Dziś premier i minister finansów mają spotkać się w sprawie finansowania dodatkowego wsparcia dla służb działających przy wschodniej granicy.
7: Uważajcie za kierownicą. 4 osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 22 w pobliżu Starogardu Gdańskiego.
8: Zderzyły się tam 2 samochody osobowe. Jeden się zapalił, został ugaszony przez strażaków.
7: Na miejscu lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
8: Obowiązuje tam teraz ruch wahadłowy. Młodzi krakowianie oddają głosy na kandydatów, w którym poparcia 27 września udzielą starsi.
7: W 11 konkretnie krakowskich szkołach zorganizowane zostały prawybory prezydenta miasta.
8: Głosują i dyskutują o głosowaniu.
14: Ja osobiście jako uczeń i młody mieszkaniec Krakowa jestem trochę nadal zawiedziony, że ten temat młodzieży bardzo rzadko się pojawia w dyskusji politycznej przy tych wyborach.
15: Jeśli my się zaczniemy tym interesować, to myślę, że szybciej zaczniemy rozumieć pewne rzeczy, jeżeli chodzi o politykę i będziemy mogli podejmować jak najlepsze decyzje w przyszłości.
16: No jeżeli chodzi o postulaty, to jeszcze nie. W ogóle dzisiaj się dowiedziałem, że są wybory. Natomiast zapoznam się.
17: Tak, z nazwiska, jak mi się będzie podobać, to po prostu zakreślę obok.
18: Jako młodzi ludzie, którzy jeszcze nie mamy takich praw, możemy już zagłosować w szkole, zobaczyć, jak to jest. No i według mnie to jest super inicjatywa.
7: Warto wziąć pod uwagę wypowiedzi uczniów zespołu szkół numer 1 w Krakowie.
8: Słyszeliśmy także wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Krakowa, Jana Krawczyka.
7: A wyniki prawyborów w szkołach poznamy w piątek.
5: Moda w faktach RMF FM.
8: Kolor brązowy i dopasowane stroje mają królować w modzie w czasie tegorocznej jesieni.
7: Posłuchajcie o nowych tendencjach na najbliższe jesienne tygodnie. Może coś wybierzecie dla siebie?
10: Bardzo dużo zamszu również jest w tym sezonie. Kolor czerwony, burgund. To taką dosyć dużą nowością i powrotem są krawaty. Powracają również kołnierzyki, ale to i w modzie męskiej, i w modzie kobiecej. To są takie mikrotrendy.
19: W tym tygodniu był i upał, i potem nagłe ochłodzenie.
10: To taki fajnym rozwiązaniem do łączenia tej granicy lata i jesieni jest ubieranie się na tak zwaną cebulkę. Jeżeli my nawet teraz możemy nałożyć sobie krótszą spódnicę, czy nawet spódnicę taką lejącą, możemy nałożyć wyższe kozaki zamszowe, sweter, cięższą marynarkę, rozebrać się i mamy pod spodem na przykład jakiś top i mamy to ubranie warstwowe.
7: No, ciekawe, cebulka z krawatem.
8: Zawsze modna.
7: Na nowe motywy, kroje i barwy i elementy zwracała uwagę Marta Zaleka.
8: Ze stylistką o jesiennych trendach rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
7: Aha, zawsze jest moda na fakty RMF FM.
8: Oczywiście. Za godzinę przedstawi je Mateusz Bożek.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
7: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Marian Kmita został pełniącym obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dotychczasowy wiceprezes PKOL i szef telewizji Polsat Sport został wybrany większością głosów zarządu i złożył pierwsze obietnice, wśród nich audyt finansowy, napisanie nowego statutu PKOL-u i porozumienie z Ministerstwem Sportu.
19: Jesteśmy pewni dobrej woli, jeśli chodzi o nawiązanie szeroko rozumianych kontaktów z ministerstwem. Będziemy aplikować o spotkanie z panem ministrem Jakubem Rutnickim, żeby te sprawy powyjaśniać i ruszyć do szczegółów.
2: Aresztowany Radosław Piesiewicz formalnie pozostaje szefem PKOL-u, ale zarząd zapowiada, że spróbuje go pozbawić prezesury jeszcze przed końcem kadencji, w kwietniu. 1-0 Piast prowadzi na wyjeździe z Radomiakiem. Po pierwszej połowie meczu Ekstraklasy indywidualnym rajdem na skrzydle popisał się Hiszpan Vallejo. Mecz przy Andrzeja Struga w Radomiu, nomen omen rozgrywany w strugach deszczu, piłka chodzi, sytuacji nie brakuje. Reprezentant Polski Jakub Piotrowski przeszedł zabieg ablacji serca i podda się leczeniu migotania przedsionków. Włoska agencja ANSA podaje, że może wrócić do gry w drugiej połowie listopada. W ostatnim meczu z Lazio pomocnik Udinese miał problemy z oddychaniem. Potem klub przekazał, że wystąpiła u niego łagodna arytmia serca. Iga Świątek spadła na 9. miejsce w najnowszym notowaniu rankingu WTA. Żeby wystąpić w WTA Finals w listopadzie, będzie musiała awansować o co najmniej dwie pozycje. Nową liderką została zwyciężczyni US Open Jelena Rybakina.
20: To
2: piękne móc obudzić się i wiedzieć, że osiągnęło się coś tak wielkiego. Rybakina jako pierwsza zapewniła sobie występ w WTA Finals, które w tym roku zostało przeniesione z Riyadu do Indian Wells w Kalifornii.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Powerplay robi bardzo dobry wieczór poniedziałkowy z aktualnościami i z rozrywką, z waszym konkursowym, kultowym oddziałem, ale zaglądniemy też do waszych szaf, które mogą kryć prawdziwe skarby. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: jest właśnie taka odpowiednia pora w programie Powerplay w RMF FM. Jeżeli jesteście, nie wiem, może przy kolacji, a może w trasie, a może wybieracie się na drugą, trzecią zmianę, no to z aktualnościami jesteśmy razem z wami, ale też z dobrą zabawą, bo wjeżdża już teraz kultowy konkurs Czułe Ucho. W studiu już jest Armelia. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Pytanie.
0: Oczywiście. Drugie pytanie. Gdzie jest Jędrych? Na urlopie. Odpowiadamy bardzo szybko. Po trzecie, prezentujemy dźwięk. Wy odpowiadacie, o co chodzi. I teraz, co jest do zdobycia?
1: Proponuję słuchaweczki, tak żebyście mieli, wiecie, bezprzewodowe.
0: I drugie pytanie albo czwarte, czy podpowiadamy?
1: To może zastanówmy się, puść dźwięk i zobaczymy.
0: Proszę bardzo. $12,2 miliony. Jaki to dźwięk? Dzwońcie już teraz. Podpowiadamy?
1: Smaczne, okrągłe. Taka podpowiedź ode mnie.
0: Ale to nie jest jabłko. To już za dużo. Nowość RMF FM. 12,2 miliony. A z nowościami Robin Schulz i Watermark. Take it slow. Bullet.

0: W czasach bardzo, bardzo cyfrowych trwa renesans kaset magnetofonowych. Mamy te informacje dla Was. Wznowiono też produkcję kaset i magnetofonów kasetowych. Do ich odtwarzania na serwisach aukcyjnych, no, oryginalne albumy z lat 80., 90., 60., 80 zł kosztują. A białe kruki to, nie wiem, płyty Stonesów, aby od kilkuset nawet do kilku tysięcy złotych. Sprawdzamy w Waszych szufladach i pawlaczach. Może macie takie cuda? A my do konkursu Czułe Ucho dokładamy nową, dodatkową nagrodę. Stara, oryginalna kaseta magnetofonowa Kulto z płytą Mój Wydawca. 12,2 miliony, a Armelia czeka.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Tej jesieni tysiące Polaków wreszcie podejmie odważne kroki.
3: Postaram się zdobyć wymarzony awans.
2: Teraz to już na pewno. Na jaki ważny krok zdecydujesz się w końcu tej jesieni? Odpowiedz na www.rmf.fm i graj o 1000 zł do wydania w sklepach Wojas.
4: Pięknej jesieni życzy firma Wojas, oferująca skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojas.pl.
5: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: Dobry wieczór. Tu RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Piękne nowe, ale brzmi jakby z lat 80. Ballada Karol G. Bruno Mars. Steel. Czułe ucho. Dzisiaj był taki dźwięk do odgadnięcia? Mm. I to był bardzo trudny dźwięk.
1: Bardzo trudny, ale...
0: Ale wasze odpowiedzi?
2: Myślę, że chrupanie chipsów. Zaryzykowałbym nawet, że karbowany.
1: Nie, oj nie.
0: Nawet karbowane tak nie chrupią.
3: Ja myślę, że to jest chrupanie marchewki.
1: No, mogłoby być, ale nie jest.
4: Strzelamy, że to chodziło o rzodkiewkę.
0: No i to jest bardzo zły strzał, ale...
5: Myślę o tym, że ktoś zajadł kukurydzę.
1: Smaczna, mamy to!
0: Smaczna, okrągła. Dla Kamila mamy specjalną nagrodę. Oczywiście słuchawki bezprzewodowe od RMF FM. No i stara, kultowa kaseta. Kultu z lat dawnych. No to zagłębimy się we wspomnieniach. Aha, The Sun Always Shines on TV z 85 roku. Wtedy to cię jeszcze chyba nie było.
1: Nie było mnie, niestety. I chciałam tylko życzyć wszystkim chrupiącym smacznego.

0: Jeżeli jesteście teraz w drodze z programem Powerplay w RMF FM, to zatankujcie paliwo pod korek. Zawsze to na jednym tankowaniu znowu zaoszczędzicie 60 zł. I bądźcie z nami, bo w faktach RMF FM o 21 powiemy o prognozach cen paliw. Według analityków 9 zł za litr oleju napędowego, 8 za litr benzyny 95. I z tymi cenami możemy się długo nie pożegnać. Szczegóły w faktach RMF po 21.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
9: Moja żona pojechała dzisiaj na grzyby. Ostatnio, kiedy wybrała się na taką wyprawę, to przywiozła 8.
10: Bo w odpoczynku liczy się jakość, nie ilość. A ty, jaki masz przepis na weekend? Opowiedz na www.rmf.fm. Sprawdzimy go już w sobotę po 7 w RMF FM.
11: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
12: Sponsorem przepisu na weekend jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osadamyślnikśnieżka.pl

0: Cześć, to Sylwia Grzeszczak i mój najnowszy singiel Mango, RMF FM.
1: Tak brzmi lato 2026. Sylwia Grzeszczak, Mango w RMF FM.
2: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Już dziś po 23.30 w RMF FM.
3: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach VIP.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Przytulanka? Jest! Buziak? Jest! I jeszcze Aromactive Rolon.
6: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowy napięcie. Pięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: Po reklamie.
2: Powerplay w RMF FM. Niech moc będzie z wami.

0: mama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva. Połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowania bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
4: 30 nagród na 30 urodziny T-Mobile. Chcesz jedną z nich? Ułóż z nami na www.rmf.fm listę piosenek, które powinny znaleźć się w top 30 RMF FM.
5: Tych, które łączą pokolenia.
6: Tych, które dodają energii.
7: Tych, które możesz słuchać w kółko. I tak od 30 lat.
4: Do zgarnięcia tifony i inne nagrody od T-Mobile.
8: 30 nagród na 30 urodziny rozdaje Wam T-Mobile. T-Mobile. Łączymy Twój świat od 30 lat.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
16: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
17: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
16: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
18: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
0: Po reklamie.
19: Zbliża się 21. Studiu Faktów RMF FM pojawił się Mateusz Bożek. Dobry wieczór, witamy.
20: Dobry wieczór, zapraszam. A na początek kolejna odsłona awantury w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Poseł Dariusz Matecki usiłował wejść na teren uczelni, przed policjantami zasłaniał się immunitetem. W faktach także o wysokich cenach paliw, które zostaną z nami na dłużej. Szlachetna paczka poszukuje wolontariuszy. Liczy się każda para rąk do pomocy. Awantura z udziałem Dariusza Mateckiego w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Poseł Prawa i Sprawiedliwości przeskoczył przez ogrodzenie Akademii i próbował dostać się do zamkniętego budynku. Jak dowiedział się reporter RMF FM, po interwencji policji opuścił teren. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Witaj, Krzysztofie.
21: Dobry wieczór.
20: Jak wyglądała interwencja policji?
21: Funkcjonariusze przekonali posła, by opuścił teren uczelni, uchylili mu bramę i on wyszedł na zewnątrz. Wcześniej bezskutecznie wzywali go, by nie łamał prawa i nie próbował wtarnąć na ogrodzony obszar. Poseł mówił, że ma immunitet i nie można naruszać jego nietykalności cielesnej. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że policja będzie wszczynać przeciwko parlamentarzyście postępowanie z artykułu 193 kodeksu karnego, który mówi o naruszeniu miru domowego. Grozi za to rok więzienia. Od kilku dni trwa ostry konflikt w sprawie Akademii. Posłowie PiS nie godzą się z decyzji ministra sprawiedliwości, który dokonał zmian w szefostwie uczelni.
20: Unijne sankcje na Rosję przedłużone tylko o tydzień. Chodzi o tak zwaną czarną listę, na której jest prawie 3000 osób i podmiotów. Przedłużona tylko o tydzień ze względu na opór Francji i Słowacji. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, czego domagają się te państwa?
0: Słowacja chce wykreślenia z listy dwóch rosyjskich oligarchów, Aliszera Usmanowa i Michaiła Friedmana, a Francja popiera przynajmniej usunięcie Usmanowa. Paryż tłumaczy to względami bezpieczeństwa narodowego i prośbami międzynarodowych partnerów, ale nie wyjaśnia, o co dokładnie chodzi. Unijni dyplomaci, z którymi rozmawiałam, są oburzeni stanowiskiem Francji w sytuacji, gdy rosyjskie drony atakują pociągi blisko granicy z Polską. Podejrzewają, że Francja może mieć w tej sprawie własny interes. Większość państw nie chce osłabiać sankcji, dlatego ambasadorowie Unii nie porozumieli się i kupili sobie tydzień na dalsze negocjacje.
20: 9 zł za litr oleju napędowego, 8 za litr benzyny 95. Według prognoz analityków takie ceny niestety zostaną z nami na dłużej. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, czy są szanse na obniżki cen paliw?
9: Na to się nie zapowiada. Po uszkodzeniu rurociągu wschód-zachód na Półwyspie Arabskim cena ropy poszybowała jeszcze wyżej. Ostatni raz tak drogo było w maju. To z każdym dniem będzie przekładać się na wyższe ceny na stacjach. Eksperci nie widzą na horyzoncie oznak, by sytuacja mogła się zmienić.
22: Niestety musimy się przyzwyczaić najprawdopodobniej do wyższych cen na dłuższy czas.
9: Prognozuje analityk XTB Michał Stajniak.
22: Kwestią nie jest problem dostępności ropy, tylko oczywiście cena, więc niestety jakby tutaj paliw czy ropy nam nie zabraknie, tylko być może będzie nieco drożej.
9: A nawet więcej niż nieco, bo jeśli porównamy ceny na przykład ze stawkami z czerwca, to za litr benzyny lub oleju napędowego płacimy nawet o 2-3 zł więcej.
23: Ludzkie sprawy w faktach RMF FM.
20: Szlachetna paczka poszukuje wolontariuszy. Potrzeba około 3000 osób, które już w październiku zaczną odwiedzać rodziny, by sprawdzić, jakiego wsparcia potrzebują.
24: Pomaganie jest uzależniające, że jeśli widzimy ten realny wpływ nas na tych ludzi, na świat, który nawet chociaż troszkę im zmienimy, to jest dające taką dużą satysfakcję, taki ogrom empatii i tego, że ja wiem, że dobro wraca i kiedyś może jak ja będę potrzebowała pomocy, to dobro do mnie wróci.
20: Mówiła Monika Szczepanik, wolontariuszka Szlachetnej Paczki.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
20: W RMF FM czas na fakty sportowe, przy mikrofonie Cezary Dziewiszek.
26: Dobry wieczór. Trzecie z rzędu zwycięstwo Piasta w Ekstraklasie. Gliwiczanie pokonali na wyjeździe Radomiaka 2-0 po golach Hugo Vallejo i Jakuba Łabojko z rzutu karnego. W tabeli są już na 5. miejscu, czyli tuż za czołówką. Jutro w Ekstraklasie dwa zaległe mecze. Rakowa z Zagłębiem i Korony z Górnikiem. Zabrzanie są liderem Ekstraklasy i trener kielczan Jacek Zieliński nie ma wątpliwości, że przegrane eliminacje Europucharów rywali wzmocniły.
27: Ja myślę, że nauka wyniesiona choćby z tych przegranych spotkań to już jest widoczna w lidze. Choćby reakcja w meczu z Lechem Poznań, gdzie Górnik praktycznie w ciągu paru minut wrócił do gry i rozstrzygnął spotkanie na swoją korzyść. To są mecze, które niosą ze sobą olbrzymi bagaż doświadczeń.
26: Korona z Górnikiem zagrają jutro, a dziś w pierwszej lidze Termalika Nieciecze pokonała Stal Mielec 2-1 i zbliża się do czołówki. Oskar Pietuszewski ma być gotowy do gry na niedzielny hit Ligi Portugalskiej Porto Benfica, zapowiadają tamtejsze media. Młody skrzydłowy reprezentacji Polski w tym sezonie jeszcze nie zagrał przez kontuzję. Bułgaria pokonała Izrael 3-1, a Ukraina Portugalię 3-0 na siatkarskich Mistrzostwach Europy. To wszystko w naszej grupie. Polacy dzisiaj odpoczywają i szykują się do jutrzejszego spotkania ze wspomnianymi Ukraińcami, którzy są liderami w tabeli.
28: Na pewno jest to zespół, który z każdym rokiem jest większym zagrożeniem. Myślę, że już pokazali na Lidze Narodów, na co ich stać, dostając się do najlepszej ósemki. Teraz też pokonali Bułgarię.
26: Mówił nasz libero Max Graniczny. Początek meczu Polska-Ukraina jutro o 18:00.
25: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
29: W nadchodzących dniach poczujemy chwilowy powrót lata, w połowie tygodnia. Biometr bardzo korzystny, nawet 25 kresek na plusie na termometrach. Jutro miejscami może jeszcze słabo powadać, ale będzie zanikał opad deszczu po południu. Na termometrach 18 na Suwalszczyźnie, 20 w centrum, do 24-25 na ziemi lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. To jest program Powerplay. Da, bardzo dobry wieczór ze wspomnieniem niezapomnianej Amy Winehouse. Gorący temat też pojawi się reklamowy w sieci z najlepszą muzyką. Na wasz wieczór, gdziekolwiek jesteście. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: nasi w Ekstraklasie. Na dzisiaj już polska Ekstraklasa zakończyła zmagania, ale trwają też rozgrywki Ligi Włoskiej i tam nasi Intermedio na Udinese. Włoska Liga też gra. Ten mecz śledzimy szczególnie ze względu na Piotra Zielińskiego, który gra w barwach Interu. No, Inter po 30 minutach to dla fanów piłki nożnej, może w trasie, może w pracy jesteście teraz. Informacja, no niekoniecznie dobra, bo Inter przegrywa 1-2 po 30 minutach spotkania. Za moment bądźcie z nami w programie Powerplay Back to Black, wspomnienie kultowej Amy Winehouse.
1: Reklama. Jako kierowca ciężarówki dobrze wiesz, stres, długie dni i brak kogokolwiek, kto tak naprawdę docenia twoją pracę, nie jest łatwy. Zmień to! Jako niemiecka firma rodzinna z prawie 1000 nowoczesnych ciężarówek doceniamy twoją pracę. Stań się częścią rodziny Flaum Logistik, zyskaj szacunek i nasz wszechstronny, beztroski pakiet, który ułatwi ci wkroczenie w nową przyszłość. Napisz do nas w mediach społecznościowych Flaum Logistik.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Weekend. Wychodzisz po chleb, a wracasz z trzema serami, koszem grzybów, południowoamerykańską rośliną, której nazwy nie umiesz powtórzyć, i bez chleba. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
9: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
12: Aha.
11: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta

0: sobie, że aż tyle różnych tabletek na odporność.
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit. Wielkie sportowe święto w stolicy Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach Krakowia Maraton na Rolkach. Mini Melc Kraków Run. A na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
0: Po reklamie.
3: Trwa dobry wieczór z RMF FM.

Najnowsza muzyka w programie Powerplay, Kaira. Na moje szczęście już propozycja, która pobliska, ale też ta kultowa. Wspomnienie artystki totalnej. Dziś obchodziłaby 43. urodziny. Anioł wokalny muzyki soul i R&B z niepowtarzalnym głosem. Zrobiła oszałamiającą karierę. Na co dzień zmagała się z blaskami i cieniami swojej kariery. Zmagała się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Amy Winehouse. Odeszła w wieku 27 lat. Jej kultowy Back to Black. Niezatapialny.

0: Ja tak mam, wieczorami często gotuję obiad na drugi dzień, rozbieram się do rosołu. No jak gorąco w kuchni, znamy to powiedzenie w Polsce. W sieci zrobiło teraz furorę, o tym się mówi, to się niesie. Rozbieranie się do reklamy. Sydney Sweeney odpowiedziała na falę krytyki, która wywołała jej rozpierana reklama pewnej aplikacji. Nie przeprosiła, nie wycofała się z kampanii, zamiast tego zaatakowała, przypomina. Przed nią nago pozowały takie największe gwiazdy kobiecego sportu, jak na przykład Serena Williams. No, od ról rozbieranych w sieci Sydney, no to zdecydowanie preferujemy te role filmowe. Filmowe.
1: Reklama.
2: Jako kierowca ciężarówki dobrze wiesz, stres, długie dni i brak kogokolwiek, kto tak naprawdę docenia twoją pracę, nie jest łatwy. Zmień to. Jako niemiecka firma rodzinna z prawie 1000 nowoczesnych ciężarówek doceniamy twoją pracę. Stań się częścią rodziny Flaum Logistik, zyskaj szacunek i nasz wszechstronny, beztroski pakiet, który ułatwi ci wkroczenie w nową przyszłość. Napisz do nas w mediach społecznościowych Flaum Logistik.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Czego pragną kobiety? Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. W niedzielę po 10:00 w RMF FM.
7: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla ciebie.
8: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: 30 nagród na 30 urodziny T-Mobile. Chcesz jedną z nich? Ułóż z nami na www.rmf.fm listę piosenek, które powinny znaleźć się w top 30 RMF FM.
11: Tych, które łączą pokolenia.
12: Tych, które dodają energii.
13: Tych, które możesz słuchać w kółko. I tak od 30 lat.
10: Do zgarnięcia tifony i inne nagrody od T-Mobile.
14: 30 nagród na 30 urodziny rozdaje wam T-Mobile. T-Mobile. Łączymy twój świat od 30 lat.
15: Wielkie sportowe święto w stolicy Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach Krakowia Maraton na Rolkach. Mini Melc Kraków Run. A na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
16: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowid.
16: Pan Rębiszewski?
19: We własnej osobie. Lotto poproszę.
20: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.

0: gdzie.
1: Ten muzyczny problem mamy już za sobą, odlatuje tam i z powrotem na popliście. Natomiast te informacje, które są problematyczne albo o których musicie wiedzieć, zbiera w programie RMF na koniec dnia Daniel Dyk po 22. Dobry wieczór.
2: Dzisiaj mam problem, żeby nie zbierać, tylko odsiać. Tyle informacji ważnych się pojawiło. Nie wiem, czy widziałeś łosia na Dworcu Centralnym w Warszawie?
1: Widziałem. Podobno szykuje się do odlotu do ciepłych krajów.
2: Mam inną teorię, ale zastanawiam się, czy to jest na tyle ciekawy temat, żeby znalazł się wśród tych 5 najgorętszych, najbardziej klikalnych, o których koniecznie wam musimy powiedzieć. Nawet jeśli się w piątce nie znajdzie, to i tak chyba ten temat przemycę, bo mnie kusi. Zostańcie koniecznie z nami. RMF na koniec dnia po 22. Daniel Dyk, zapraszam.
1: Zapraszamy serdecznie.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Najważniejsza rozmowa dnia zaczyna się od moich pytań.
2: Czy polski system opieki zdrowotnej jest przygotowany na atak?
3: Nie, nie jest.
2: Nie jest.
3: Nie jest, absolutnie nie jest.
4: Albo jeszcze może trudniejsze pytanie, które należy zadać.
2: O umowie Zonda Krypto pan wiedział?
3: Nie wiedziałem.
2: Ale nic kompletnie?
3: Nie wiedziałem zupełnie nic.
2: No, ale był pan wiceprezesem. No to są wszystko pytania, które są na stole.
5: Poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlikowski. Jutro po 8:00.
6: Reklama.
5: Nie zjadłeś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy wam w każdą niedzielę po 8:00. Brawo rodzice w RMF FM.
7: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
8: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
9: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
10: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
11: Tej jesieni tysiące Polaków wreszcie podejmie odważne kroki.
12: Postaram się zdobyć wymarzony awans.
11: Teraz to już na pewno. Na jaki ważny krok zdecydujesz się w końcu tej jesieni? Odpowiedz na www.rmf.fm i graj o 1000 zł do wydania w sklepach Wojas.
13: Pięknej jesieni życzy firma Wojas, oferująca skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojas.pl.
14: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
5: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
15: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
5: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
17: Dobrego wieczoru. Program PWP powraca jutro po 19:00. Darek Maciborek do usłyszenia i zapraszam na fakty, które przedstawia Mateusz Bożek.
18: A zaczynamy od śledztwa w sprawie bezzałogowca znalezionego na Pomorzu Zachodnim. Niewykluczone, że to rosyjski dron rozpoznawczy. Ostrzegamy kierowców, zablokowana jest Krajowa 22 w Warmińsko-Mazurskiem. Problemy także na Krajowej 32. A w faktach sportowych piłkarska ekstraklasa i zmagania Interu Mediolan Piotra Zielińskiego we włoskiej Serie A. Wojskowi prokuraturzy oraz eksperci kryminalistyki badają drona, który został odnaleziony na plaży w miejscowości Rusinowo na Pomorzu Zachodnim. Według wstępnych ustaleń to może być jedna z nowszych wersji drona typu Gerbera. Najprawdopodobniej rosyjska maszyna rozpoznawcza. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
19: Na plaży sprowadzono najpierw zespół chemiczny, który miał ocenić, czy maszyna stanowi zagrożenie. Potem do działań ruszyli pirotechnicy. Dopiero po zbadaniu przez nich drona będą go mogli sprawdzić eksperci. Natomiast nieoficjalnie dowiedziałem się, że wstępne analizy wskazują na rosyjskie pochodzenie maszyny. Zdjęcia porównano z nowymi typami Gerbery. Na elementach poszycia widać też napisy cyrylicą po rosyjsku. Maszyna nie jest najprawdopodobniej uzbrojona w głowicę, służyć miała celom rozpoznawczym. Ma jednak niewielką ilość materiału wybuchowego do kontrolowanego zniszczenia bezzałogowca. Wojsko i lokalne władze zapewniły, że teren wokół znaleziska jest zabezpieczony, a dron nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców ani turystów.
18: Nie wiemy, gdzie się chować i nie mamy, gdzie się chować, mówią mieszkańcy Trochoruska przy lubelskim odcinku granicy z Ukrainą. W niedzielę zbudziły ich odgłosy eksplozji i huk myśliwców. Tuż za granicą po ukraińskiej stronie eksplodowały dwa rosyjskie drony. Mieszkańcy dostali alert RCB z informacją, żeby schowali się w bezpiecznym miejscu, ale sami nie wiedzą, gdzie tego miejsca szukać.
20: No właśnie nie wiem, gdzie jest bezpieczne miejsce i sama sobie zadawałam to pytanie, kiedy dostałam taki alert.
21: Pani wie, gdzie się schować?
22: No nie wiem do końca, tylko piwnicy się
6: myśli.
21: Kiedy przyszedł alert, co pani zrobiła?
6: Przeczytałam i położyłam się dalej spać.
21: Nie ma gdzie się chować?
6: Nie ma, nie.
18: Usłyszał w Drohorusku reporter RMF FM Dominik Smaga.
22: Fakty RMF FM. Kierowcy, szykujcie się na utrudnienia.
18: Jedna osoba zginęła w wypadku na Krajowej 22 w pobliżu Kamiennika Wielkiego w Warmińsko-Mazurskiem. To odcinek Elbląg Wschód - Braniewo Południe. Pieszy został tam potrącony przez samochód. Droga jest zablokowana. Objazd drogą serwisową od węzła Młynary do węzła Fromborg. Jedna osoba została z kolei ranna w wypadku na Krajowej 32 w pobliżu Rakoniewic w Wielkopolsce. Tam osobówka potrąciła rowerzystę. Wprowadzono ruch wahadłowy. Kolorowy korowód kapeluszy przeszedł dziś ulicami Szczecina. Kilkudziesięciu seniorów z barwnymi nakryciami głowy przemaszerowało spod szczecińskiego magistratu do Teatru Letniego, by tam dowiedzieć się, czyj kapelusz okazał się najlepszym, a potem wziąć udział w potańcówce.
23: Ja w tym roku to wzięłam nowy kapelusz, bo tamten już mi się sprzykrzył. Już to wiecznie jedno i to samo, więc dzisiaj rano przyklejałam wszystko na klej taki nagrzany. Nic nie odpadło, więc jest dobrze.
24: Panie, pięknie kapelusze mają przystrojone.
23: Bo to jest Dzień Seniorów.
25: Tydzień senioralny,
23: a dzisiaj jest Dzień Kapeluszy. Każdy coś tam przygotował. Różne tiule, nie tiule, pocięte firaneczki, żeby nam dawały radość.
26: Ten kapelusz był kupiony.
24: Ale przyozdobiony tutaj własnoręcznie.
26: Tak.
18: Z właścicielami kolorowych kapeluszy rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego do końca kadencji w kwietniu 2027 roku. O tym wyborze Piotr Salak w rozmowie o 7 będzie rozmawiał z wiceministrem sportu Ireneuszem Rasiem. A w porannej rozmowie RMF FM 2 po 8 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
18: Na ostatnie już dziś fakty sportowe ponownie zaprasza Cezary Dziwiszek.
27: Już 5 goli padło w meczu Interu z Udinese w Serie A. Trwa druga połowa, jest 3-2. Goście z Udine prowadzili 2-0, ale po bramkach Carlosa Augusto, Barelli kilka minut temu od Jurama, Narrazzurri są już na prowadzeniu. Od pierwszych minut na boisku jest Piotr Zieliński. W Udinese Jakub Piotrowski niestety nie zagra aż do listopada. Dzisiaj przebiegł zabieg ablacji serca, potem jak wykryto u niego arytmię. Liderem Serie A po 4 kolejkach jest Roma, która wygrała dziś z Torino 2-0. Trener Jagiellonii przeprasza za próbę wywarcia wpływu na sędziego Raczkowskiego w meczu z GKS-em Katowice. W oświadczeniu w mediach społecznościowych Adrian Siemieniec oddaje się do dyspozycji Komisji Ligi Ekstraklasy, która zdecyduje o ewentualnej karze. Przypomnę za to, że Siemieniec napisał SMS-a do sędziego Wójcika z sugestią, że sędzia Raczkowski w tamtym meczu mógłby go uprzedzić, jeśli któryś z piłkarzy Jagiellonii będzie blisko otrzymania żółtej kartki. Radosław Piesiewicz może zostać odwołany ze stanowiska prezesa PKOL-u wcześniej niż w kwietniu, kiedy skończy mu się kadencja. Dziś członkowie zarządu wybrali Mariana Kmitę na pełniącego obowiązki prezesa, a wcześniej Sąd Okręgowy w Katowicach nie wypuścił Piesiewicza z aresztu.
28: Oczywiście chcemy definitywnie zakończyć, bo są różne interpretacje prawne, status Radosława Piesiewicza.
27: Mówił Marian Kmita. Odwołaniem Piesiewicza zajmie się zarząd lub walne zgromadzenie delegatów. Na razie PKOL czeka audyt finansowy i pracę nad nowym statutem. Dzikie Warszawa rozpoczęły marsz po awans do koszykarskiej Ligi Mistrzów od zwycięstwa. Pewnie pokonując czeską Opawę. W kolejnej rundzie czeka już łotewski zespół VEF Ryga.
22: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
29: Oj, działo się łoś na torach na Centralnym w Warszawie. Ciekawy temat, ale czy łapie się do naszej listy? Co trzeba nabroić na ulicy, żeby dostać mandaty na 150 tysięcy? Ponad! Muszę o tym dziś powiedzieć. Już za moment zestawię 5 najciekawszych tematów, jakie przyniósł ten dzień. Daniel Dyk, zapraszam na program RMF na koniec dnia.

0: wydarzyło się dziś. RMF FM na koniec dnia.
1: Dziś poniedziałek, 14 września. Nie dość, że poniedziałek to jeszcze dzień walki z wypaleniem zawodowym. Dobrze, że jesteśmy już po pracy. Oto 5 tematów, o których dziś głośno.
0: 5.
1: Afera w Szpitalu Południowym. Miażdżące opinie słuchaczy RMF FM.
0: 4.
1: Nowy budżet państwa. Tu jeszcze bardziej miażdżące opinie od Rady Fiskalnej.
0: 3.
1: Mandaty aż na ponad 150 tysięcy złotych. Tak zakończyły się nielegalne wyścigi samochodowe w Ksawerowie.
0: 2.
1: Mocna kryminalna zagadka, w jakich okolicznościach zaginęła Emilia Koprowska. Mam dla Was najnowsze ustalenia.
0: 1.
1: Zagrożenie atakiem z powietrza. Alerty RCB o takiej treści wywołały panikę na Lubelszczyźnie. Okazało się, że nie wiadomo, co z tym robić. Od tego dziś zaczynamy. Zostańcie z nami. To jest RMF na

0: czas na pierwszy temat. Nocne alerty RCB, lecą drony, rakiety, słyszysz wybuch, dostajesz SMS, zagrożenie atakiem. Wiesz co robić? Zbyt wielu nie wiedziało. Sytuacja w weekend była tak poważna. Rosyjski atak na Ukrainę postawił na nogi polskie wojsko i służby. Nad ranem wzbiły się w powietrze nasze samoloty. No i właśnie wtedy mieszkańcy części Lubelszczyzny otrzymali alerty RCB. Zrobiło się poważnie. Alert dostała też nasza dziennikarka Magdalena Greinert.
1: Bardzo wcześnie rano wszyscy mieszkańcy stanęli na nogi, dlatego że najpierw dostali alert, a potem usłyszeli huk. Ten huk szczęśliwie okazało się, że był to po prostu bardzo szybki przelot naszego samolotu, który przekroczył barierę dźwięku. Ale zaniepokojenie jest, dlatego że po pierwsze w alercie nie ma dokładnej informacji, co się dzieje. Ludzie dostają na przykład takiej treści: uwaga, uwaga, uwaga, zagrożenie atakiem z powietrza, udaj się w bezpieczne miejsce, stosuj się do poleceń lokalnych służb, oczekuj dalszych komunikatów. Dostajesz takiego SMS-a, słyszysz huk i naprawdę nie wiesz, co masz robić, dlatego że problem polega na tym, że tam nie ma się gdzie schować. Dlatego że to są albo nowo wybudowane domy bez piwnic, bez podpiwniczenia, albo stare domki, w których też nie ma piwnicy. Schronów oczywiście też nie ma.
0: Magda, no to muszę zapytać, co robić.
1: Pytałam o to mieszkańców. Oni mówią, że w razie czego będą uciekać do lasu albo chować się w rowach, no bo to są takie miejsca, gdzie rzeczywiście byliby, powiedzmy, pod powierzchnią ziemi, więc w razie jakiegoś wybuchu mogliby się uchronić przed odłamkami. No tylko, że prawda jest taka, że ponieważ dostałem co chwilę alert, że będzie burza albo że rozrzucono szczepionkę dla lisów, to oni się tymi alertami o ataków z powietrza w ogóle nie przejmują. Tak jak mówią, po prostu wstają, czytają, mówią aha i dalej prowadzą swoje normalne, codzienne życie.
0: Czyli albo aha, albo po alercie ludzie lecą do lasu.

łoś pojawił się na dworcu centralnym w Warszawie, szedł torami, wywołał ogromne zamieszanie, pasażerów ewakuowano. Łosia Emila, bo tak dostał na imię, uśpiono, no i obudził się już u siebie w bezpiecznym lesie kampinowskim. Co łoś robił na torach? To jest zagadka dnia. Podobno winny jest sezon godowy, łosie tracą głowę. No a ten poczuł pociąg.

RMF FM. Najlepsza muzyka. Zaginięcie Emilii Koprowskiej. Kolejny temat będzie dla słuchaczy o mocnych nerwach. Kobieta od 2 tygodni nie daje znaku życia. Mamy dla was najnowsze ustalenia. Dosłownie 3 minuty i wszystko wam powiemy.

0: z RMF FM na koniec dnia. Emilia Koprowska, lat 37, zaginęła. 30 sierpnia wyszła z imprezy, ślad się urwał. No temat jak do scen zbrodni. Oby nie. Łukasz Tusiński z kanału kryminalnego śledzi tę sprawę. Przypomnijmy okoliczności zaginięcia.
1: Pani Emila wspólnie z mężem brała udział w imprezie techno na plaży. Spędzili tam 3 dni. Następnie doszło między nimi do kłótni, w następstwie której mąż pani Emilii zdemolował jej samochód. Mam tutaj na myśli przebite nożem koło, zniszczone lusterko. Pani Emila, widząc to, miała oddalić się z tego miejsca. Pani Emila ostatni raz widziana była chwilę po godzinie 20:00 w okolicy tego miejsca, gdzie odbywała się ta impreza.
0: Dni zmieniły się w tygodnie, wciąż bez znaku życia. Portale piszą tutaj o mężu, który zachowuje się zagadkowo, zmienia wersję wydarzeń z dnia zaginięcia.

lepsza muzyka. Słuchajcie, co trzeba nabroić, żeby dostać mandaty na ponad 150 tysięcy złotych? Dowiecie się zaraz, będą nielegalne wyścigi uliczne. A teraz Shaki.

0: Prawie 140 mandatów na kwotę ponad 150 tysięcy złotych. RMF na koniec dnia. Czas na temat numer 3. Policyjna akcja w czasie nielegalnych wyścigów samochodowych w Ksawerowie pod Łodzią. 5 osób zatrzymanych. Co tam się działo? Agnieszka Wyderka.
1: W czasie szeroko zakrojonej policyjnej akcji z wykorzystaniem śmigłowca funkcjonariusze skontrolowali ponad 180 pojazdów oraz wylegitymowali niemal 290 osób. Mundurowi zabezpieczyli 5 aut o łącznej wartości co najmniej 780 tysięcy złotych. Zatrzymano także 16 dowodów rejestracyjnych oraz 2 prawa jazdy. Oprócz mandatów policjanci przygotowali też 9 wniosków do sądu o ukaranie kierowców.
0: Nie wiem, czy jest coś takiego jak plan miesięczny kontroli i mandatów, ale uznajmy, że w Łódzkiem mamy to odfajkowane.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: W poprzednich odcinkach Lalki.
2: Zdaje się, że to skończony bankrut i bodajże w tym roku zlicytują nareszcie kamienicę.
1: Bolesław Prus, Lalka. Kolejny odcinek wielkiej produkcji RMF FM i RMF Classic już dziś po 23.30 w RMF FM.
2: Czyta Andrzej Seweryn.
3: Reklama.
4: Jako kierowca ciężarówki dobrze wiesz, stres, długie dni i brak kogokolwiek, kto tak naprawdę docenia twoją pracę, nie jest łatwy. Zmień to. Jako niemiecka firma rodzinna z prawie 1000 nowoczesnych ciężarówek doceniamy twoją pracę. Stań się częścią rodziny Flaum Logistik, zyskaj szacunek i nasz wszechstronny, beztroski pakiet, który ułatwi ci wkroczenie w nową przyszłość. Napisz do nas w mediach społecznościowych Flaum Logistik.
5: Wielkie sportowe święto w stolicy Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach Krakowia Maraton na Rolkach. Mini Melc Kraków Run. A na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Moja żona pojechała dzisiaj na grzyby. Ostatnio, kiedy wybrała się na taką wyprawę, to przywiozła 8.
11: Bo w odpoczynku liczy się jakość, nie ilość. A ty, jaki masz przepis na weekend? Opowiedz na www.rmf.fm. Sprawdzimy go już w sobotę po 7 w RMF FM.
12: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
13: Sponsorem przepisu na weekend jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osadamyślnikśnieżka.pl.
14: 30 nagród na 30 urodziny T-Mobile. Chcesz jedną z nich? Ułóż z nami na www.rmf.fm listę piosenek, które powinny znaleźć się w top 30 RMF FM.
15: Tych, które łączą pokolenia.
16: Tych, które dodają energii.
17: Tych, które możesz słuchać w kółko. I tak od 30 lat.
14: Do zgarnięcia tifony i inne nagrody od T-Mobile.
18: 30 nagród na 30 urodziny rozdaje wam T-Mobile. T-Mobile. Łączymy twój świat od 30 lat.
19: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
20: I już prawie 23, więc zaczynamy. Najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Zaprasza Mateusz Bożek.
21: Radosław Piesiewicz nie wyjdzie na wolność. Sąd utrzymał decyzję o tymczasowym areszcie dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ukraina gotowa do rozmów z USA w sprawie wstrzymania ataków na rosyjską energetykę. A na koniec faktów Liga Włoska i niezwykłe widowisko w Mediolanie z Interem Piotra Zielińskiego w roli głównej. Radosław Piesiewicz zostaje w tymczasowym areszcie. Taką decyzję podjął dziś sąd w Katowicach. Tym samym utrzymana została wcześniejsza decyzja o aresztowaniu, na którą zażalenie złożyła obrona.
22: Ocena obrony jest taka, że ta decyzja jest niesłuszna. Przedstawiliśmy bardzo merytoryczną argumentację na temat tego, dlaczego nie istnieje duże prawdopodobieństwo podejrzenia popełnienia zarzucanych czynów przez Radosława Piesiewicza. No ta argumentacja nie spotkała się z uznaniem sądu. Przedstawiliśmy argumentację na rzecz tego, czemu nie istnieje w tej sprawie obawa matactwa, ta argumentacja również nie spotkała się z uznaniem sądu.
23: Czy jakiś środek odwoławczy jeszcze wam teraz przysługuje?
22: To postanowienie jest prawomocne.
21: Z Jędrzejem Kupczyńskim, obrońcą Radosława Piesiewicza, rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek. Radosław Piesiewicz jest jednym z podejrzanych w śledztwie dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski planuje w dniach 21-23 września omówić w Nowym Jorku z prezydentem USA Donaldem Trumpem kwestię rozejmu z Rosją na morzu i w sektorze energetycznym. Widzimy, że Rosjanie odczuwają presję wynikającą z naszych precyzyjnych uderzeń w ich gospodarkę wojenną. I jak dotąd nikt nie dostrzegł prawdziwej gotowości Rosji do zakończenia wojny. Jednak, jeśli nasi amerykańscy partnerzy zdołają zapewnić prawdziwą gotowość Rosji do zakończenia tej wojny, której której celem jest niszczenie ludzkiego życia. I to szczerze oraz na dłuższą metę. Ukraina również podejmie kroki w stronę deeskalacji konfliktu.
0: Ukraina zrobi swoje deeskalacyjne kroki.
21: Zapewniał Załęski. Jak dodaje agencja Interfax Ukraina, spotkanie prezydentów nie zostało jeszcze ostatecznie ustalone. Aż 200 miliardów złotych na obronność. Tak zakłada przyszłoroczny budżet. Z części tych funduszy może zostać sfinansowana amerykańska baza, zapowiada minister finansów Andrzej Domański.
1: Wydarzenia ostatnich dni, ostatnich godzin wręcz, wyraźnie pokazują, że bezpieczeństwo musi być naszym priorytetem, ale projekt baz amerykańskiej to jest przecież projekt wieloletni. Tutaj potrzebne są szczegółowe analizy. Ja będę rozmawiał myślę jeszcze w tym tygodniu z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem. Między innymi na temat tego projektu.
21: Przedstawiciele resortu obrony w czwartek przedstawili amerykańskiej delegacji potencjalne miejsce na budowę stałej bazy dla żołnierzy USA w Polsce. Z ustaleń reporterów RMF FM wynika, że pod uwagę branych jest 5 lokalizacji w zachodniej części kraju. Pożary w Hiszpanii były najtrudniejszymi działaniami, z którymi za granicą mierzyli się polscy strażacy. Do takich wniosków doszli eksperci, którzy w sierpniu pracowali na Półwyspie Iberyjskim. Przed nami dużo pracy do jeszcze dokładniejszego udoskonalenia jednostek, mówił w rozmowie z RMF FM kapitan Waldemar Wielgosz, dowódca modułu GFFF Poznań, czyli specjalnej grupy przeznaczonej do gaszenia pożarów lasów.
2: Były to pierwsze działania modułu GFFF, najświeższego modułu, jednego z najświeższych modułów w Państwowej Straży Pożarnej, który powstał w 2023 roku, więc stosunkowo niedawno. No i pierwsze działania poza granicami, przy takich realnych działaniach, dały nam taką solidną podstawę, żeby móc dalej rozwijać te zdolności i też były takim jakby podsumowaniem całego naszego 3-letniego okresu przygotowania, więc pojechaliśmy tam i potwierdziliśmy, że kierunek, który obraliśmy, jest kierunkiem dobrym.
21: Z kapitanem Waldemarem Wielgoszem rozmawiał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Sport w faktach RMF FM.
21: Aż 8 bramek padło w meczu Interu Mediolan Piotra Zielińskiego z Udinese we włoskiej Serie A. Spotkanie zakończyło się wynikiem aż 5-3 dla drużyny z Mediolanu. Początek meczu należał jednak do gości. Prowadzili oni 2-0. Do końca pierwszej połowy było już 2-2. Potem to Inter zaczął strzelać bramki. Jedna z nich padła po asyście Zielińskiego. Było 5-2. Goście z Udinese w doliczonym czasie drugiej połowy strzelili jeszcze jedną bramkę. To jednak nie mogło już odwrócić losów spotkania. Kluby Piotra Zielińskiego zobaczymy ponownie na boisku w sobotę. Rywalem będzie AS Roma.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Co wydarzyło się dziś? RMF FM na koniec dnia.
25: Budżet naszego państwa dostał żółtą kartkę. Pierwsza opinia taka, że od razu spadła wartość złotego. Od tym za moment będzie też afera w Szpitalu Południowym. Krytyczna opinia w najnowszym sondażu RMF dla działań po. Oczywiście będą też kolejne odcinki Lalki w interpretacji Andrzeja Seweryna. Tutaj Daniel Dyk, to jest program RMF na koniec dnia.

Coś się nie dopina w budżecie naszego państwa. Jeśli myślicie, że jest źle, może być gorzej. Powiemy o tym krótko i zrozumiale. Zaraz po tym przeboju Zali. Dajcie głośniej RMF.

0: RMF na koniec dnia i bez klikania, bez scrollowania wiecie o tym, co najważniejsze.
1: 4.
0: Nowy budżet państwa skrytykowany. Mocną opinię wydała Rada Fiskalna.
1: Zdarzyło się dziś. RMF na koniec dnia.
0: A Igor Skrzypek wie dlaczego. Co w tej opinii przeczytałeś?
2: To jest opinia dość mocna, krytyczna o tym budżecie, o tym jak on ma w przyszłym roku wyglądać, bo w tej opinii czytamy, że jest to budżet, który będzie w dalszym ciągu w jakiś sposób pogrążał finanse państwa, to znaczy po prostu nas zbiorczo zadłużał. Rada Fiskalna obawia się, że dług publiczny Polski w przyszłym roku może wzrosnąć do 55% PKB, czyli tego, ile cała nasza gospodarka jest po prostu warta, a to jest tak zwany próg ostrożnościowy. 55% PKB to już by rodziło skutki prawne dla budżetu i dla rządu, bo to by oznaczało, że przy planowaniu kolejnego budżetu rząd musi skonstruować go w ten sposób i w tym budżecie nie było już dziury budżetowej, deficytu, albo by przynajmniej ten dług publiczny był zmniejszany.
0: Będą kolejne opinie. Nie to wiemy, czy będzie jakaś łaskawa? Nie zakładałbym się. Śledzimy dla was ten temat, bo to wasze pieniądze.

0: Jerzy. Sesja fotograficzna dzieci na torach. Policja interweniowała w ostatniej chwili. Zaraz w dwóch słowach tylko to, co najważniejsze, szczegóły.
1: Świat, polityka, sport. RMF FM na koniec dnia.

niewiele brakowało. To najczęstszy komentarz po wydarzeniach w Radomsku. Dwie dziewczynki, wyobraźcie sobie, 13-14 lat robiły zdjęcia na torach kolejowych. Sesja trwa, a rogatki na przejeździe pobliskim zaczynają się opuszczać. Dziewczynki skupione na pozowaniu nie słyszą zbliżającego się pociągu. Szczęśliwie przejeżdża radiowóz. Policjanci zdążyli dobiec do dziewczynek w ostatniej chwili, no i przekazali je rodzicom. A u nas zaraz, jak słuchacze ocenili działania po aferze w Szpitalu Południowym. To jest RMF na koniec dnia. A tak się składa, że właśnie pod tym szpitalem jest nasz dziennikarz. Zaraz się z nim łączymy.

0: RMF. Na koniec dnia surowa jest ocena dla działania po aferze w Szpitalu Południowym i surowo to słowo łagodne. Michał Dobrołowicz zebierał właściwie od rana komentarze do tej opinii. Dobry wieczór, podsumuj nam proszę, jak to wygląda procentowo?
1: Dobry wieczór, ja jestem nieprzypadkowo o tej porze przed siedzibą warszawskiego Szpitala Południowego.
0: To już
1: rzeczywiście
0: straciłem
1: słuchaczom. Najnowsze wyniki sondażu, które pokazują bardzo surową ocenę naszych słuchaczy. Mhm. Dokładnie połowa, 50% z was uważa, że działania rządu podjęte po tej głośnej aferze w warszawskim Szpitalu Południowym są niewystarczające. Rząd robi według połowy badanych, dokładnie 50% za mało i zbyt wolno, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości w innych placówkach. A przypomnę, że właśnie w warszawskim Szpitalu Południowym jako koordynator SOR-u, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, był zatrudniony bardzo młody lekarz, były radny Koalicji Obywatelskiej bez specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Dodatkowo pojawiły się według doniesień medialnych podejrzenia, że ten lekarz wykonywał i w szpitalu wykonywana była część procedur i zabiegów poza kolejką i sprawę cały czas wyjaśnia wiele organów, między innymi prokuratura. Tutaj czekamy na konkretne ustalenia. Na razie ustalenia z naszego sondażu, opinia 24 dla RMF FM są takie, że za wystarczające działania rządu uważa tylko 18% badanych.
0: I ja to podkreślę, 18% w miarę zadowolonych. Zaraz u nas coś, żeby zadowolić wszystkich słuchaczy. Andrzej Seweryn czyta lalkę w RMF.

Mogła być moim pomocnikiem, jeszcze pół biedy, ale gdzieżby ona dla laboratorium mogła opuścić salon? Ma rację. To jej właściwe otoczenie. Ptak potrzebuje powietrza, ryba wody. Usiedli na stoku wzgórza na granicy łazienek. Ochocki oparł brodę na kolanach i wpadł w zadumę. Wokulski przypatrywał mu się z uczuciem, w którym podziw mieszał się z nienawiścią. Głupi czy przebiegły? Po co on mi to wszystko opowiada? Myślał i głęboko odetchnąwszy spytał głośno. Zatem żeni się pan, panie Ochocki? Chyba bym zwariował, mruknął młody człowiek wzruszając ramionami. Jak to? Przecież kuzynka pańska podoba się panu. I nawet bardzo, ale to jeszcze nie wszystko. Ożeniłbym się z nią, gdybym miał pewność, że już nic w nauce nie zrobię. W sercu Wokulskiego obok nienawiści i podziwu błysnęła radość. W tej chwili Ochocki przetarł czoło jak zbudzony ze snu i patrząc na Wokulskiego nagle rzekł: Ale, nawet zapomniałem, że mam ważny interes do pana. Chcę zadać panu pytanie, nie, dwa pytania, bardzo poufne, a może nawet drażliwe, mówił Ochocki. Słucham, odparł Wokulski. Gdyby stał na szafocie, nie doznałby tak strasznych wrażeń jak w tej chwili. Był pewny, że chodzi o pannę Izabelę i że w tym samym miejscu zdecydują się jego losy. Pan był przyrodnikiem? Spytał Ochocki. Skąd pan to wie? Od doktora Schumana. Byłeś pan przyrodnikiem entuzjastą i w rezultacie rzuciłeś pan nauki przyrodnicze. Otóż w którym roku życia osłabnął pański zapał w tym kierunku? Wokulski poczuł jakby uderzenie toporem w głowę. W którym roku? Rzekł Wokulski. W zeszłym roku. Dziś mam 46 rok. A zatem ja do kompletnego ochłodzenia się mam jeszcze przeszło 15 lat. To mi trochę dodaje odwagi, rzekł jakby do siebie Ochocki. I znowu po chwili dodał. To jedno pytanie, a teraz drugie, ale nie obraź się pan. W którym roku życia zaczynają mężczyźnie obojętnieć kobiety? Drugi cios. Myślę, że one nigdy nie obojętnieją. Owszem, coraz wydają się droższymi. Źle, szepnął Ochocki. Położył rękę na ramieniu Wokulskiego i patrząc mu w oczy jakimś rozstrzelonym i rozmarzonym wzrokiem spytał: Wszakże pan myślał kiedyś o machinach latających? Nie o kierowaniu balonami, które są lżejsze od powietrza, bo to błazeństwo, ale o locie machiny ciężkiej, napełnionej i obwarowanej jak pancernik. Czy pan rozumie, jaki nastąpiłby przewrót w świecie po podobnym wynalazku? Co mnie żeniaczka, kobiety... Oszaleje albo przypnę ludzkości skrzydła. A gdybyś pan je nawet przypiął, to co? Spytał Wokulski. Sława, jakiej nie dosięgnął jeszcze żaden człowiek, odparł Ochocki. Bądź pan zdrów, muszę iść. Uścisnął Wokulskiemu rękę, zbiegł ze wzgórza i zniknął między drzewami. Andrzej Seweryn. Za moment w RMF FM kolejny odcinek Lalki.

zanim zobaczysz na ekranie lalka Bolesława Prusa i Andrzej Seweryn. Teraz w RMF FM. Wokulski rozłożył list od pani Meliton i czytał: Panie, ważna wiadomość. Za kilka dni Łęckim sprzedają kamienicę, a jedynym kupcem będzie baronowa Krzeszowska, ich kuzynka i nieprzyjaciółka. Wiem z pewnością, że zapłaci za dom tylko 60 tysięcy rubli, a w takim razie resztka posagu panny Izabeli w kwocie 30 tysięcy rubli przepadnie. Chwila jest bardzo pomyślna, gdyż panna Izabela, postawiona między biedą a wyjściem za marszałka, chętnie zgodzi się na każdą inną kombinację. Domyślam się, że tym razem nie postąpisz pan z nastręczającą się okazją, jak z wekslami Łęckiego, które podarłeś w moich oczach. Zresztą możesz pan sprawić Beli małą przyjemność. Baron Krzeszowski, przyciśnięty potrzebą, sprzedał własnej żonie swoją ulubioną klacz, która w tych dniach ma się ścigać i na którą wiele rachował. O ile znam stosunki, Bela byłaby szczerze kontenta, gdyby ani baron, ani jego żona nie posiadali tej klaczy w dniu wyścigów. Baron byłby zawstydzony, że sprzedał klacz, a baronowa zrozpaczona, gdyby klacz wygrawszy, komu innemu przyniosła zysk. Bardzo subtelne są te wielkoświatowe komeraże, ale spróbuj je pan zużytkować. Okazja zaś nastręcza się, gdyż o ile słyszałam, niejaki Maruszewicz, przyjaciel obojga Krzeszowskich, ma panu zaproponować kupno tej klaczy. Pamiętaj pan, że kobiety są niewolnicami tylko tych, którzy potrafią je mocno trzymać i dogadzać ich kaprysom. Doprawdy zaczynam wierzyć, że urodziłeś się pan pod szczęśliwą gwiazdą. Szczerze życzliwa, A.M. Wokulski głęboko odetchnął. Obie wiadomości były ważne. Drugi raz przeczytał list, podziwiając szorstki styl pani Meliton i uśmiechając się przy uwagach, jakie robiła nad swoją płcią. Mocno trzymać ludzi czy okoliczności, to leżało w naturze Wokulskiego. Wszystko i wszystkich chwytałby za kark, wyjąwszy pannę Izabelę. Ona jedna była istotą, której wobec siebie chciał zostawić absolutną wolność, jeżeli nie panowanie. Na kilka minut przed 10 wszedł Maruszewicz. Młody człowiek wydawał się jeszcze bardziej zniszczonym i onieśmielonym aniżeli wczoraj. Pozwoli pan, odezwał się Maruszewicz po kilku słowach powitania, że od razu położę karty na stół. Pani baronowa Krzeszowska, jestem przyjacielem obojga baronostwa, pragnie zbyć klacz wyścigową. Zaraz pomyślałem, że pan przy swoich stosunkach może życzyłby sobie posiadać podobnego konia. Jest ogromna szansa wygranej, gdyż biegają prócz niej w wyścigu tylko dwa konie, znacznie słabsze. Dlaczegoż pani baronowa sama nie puszcza tej klaczy? Ona jest śmiertelną nieprzyjaciółką wyścigów. Po cóż więc kupiła klacz wyścigową? Dla dwóch przyczyn, odparł młody człowiek. Naprzód baron, potrzebując pieniędzy na pokrycie długu honorowego, oświadczył, że zastrzeli się, jeżeli nie dostanie 800 rubli, choćby za swoją ukochaną klacz. A po wtóre, baronowa nie życzy sobie, aby jej mąż przyjmował udział w wyścigach. Więc kupiła klacz, ale dziś biedaczka choruje ze wstydu i rozpaczy i chciałaby pozbyć się jej za jakąkolwiek bądź cenę. Mianowicie 800 rubli, odparł młody człowiek, spuszczając oczy.

Taylor Swift. I to jest przedostatnia piosenka dzisiaj w radiu RMF FM. Daniel Dyk, bardzo dziękuję za to spotkanie. RMF na koniec dnia się kończy. Zaraz fakty o północy. A właśnie, kierowcy, uwaga, w faktach tragiczny wypadek na obwodnicy Wrocławia.

0: Już prawie północ, a więc ten sygnał oznacza, że zaczęliśmy najnowsze wydanie Faktu w RMF FM. Zaprasza Mateusz Bożek.
1: Dron naruszył litewską przestrzeń powietrzną. Miał zostać zestrzelony przez jeden z myśliwców NATO. Tym otwieramy fakty później o tragicznym wypadku na autostradzie A8 we Wrocławiu. Jedna osoba zginęła. Ostrzegamy też przed zakłóceniami w lotach na Sycylię. To ze względu na kolejną już aktywność Etny. A na koniec faktów zajrzymy w kosmos, na Srebrny Glob. Litewska przestrzeń powietrzna naruszona przez drona. Myśliwce NATO zostały poderwane do przechwycenia bez załogowca, który miał zostać zestrzelony przez jeden z samolotów. Taką informację podaje agencja Reutera, powołując się na litewskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jedna osoba zginęła w wypadku na autostradzie A8 w rejonie węzła Wrocław-Zachód w kierunku Kudowy-Zdrój. Samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Częściowo zablokowany jest zjazd w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Wniosek o zbadanie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne oświadczeń majątkowych Macieja Berka traktujemy jak każdy inny donos, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. W ten sposób odnosi się do pisma posła Pawła Jabłońskiego z Rozwoju Plus, który zwrócił się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o skontrolowanie byłego ministra wybranego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o to, czy Maciej Berek ma wymagany 10-letni staż radcy prawnego. Od tego zależy, czy mógł kandydować na sędziego Trybunału. Decyzja o kontroli nie została podjęta, mówi rzecznik służb w rozmowie z naszym dziennikarzem.
2: Z reguły jest tak, że w każdych donosach są pewnego rodzaju informacje zawarte. Te informacje są weryfikowane i sprawdzane. I teraz nad tym skupią się agenci CBA. Oczywiście nie przesądzamy, czy doszło w tym wypadku do złamania lub naruszenia prawa.
3: Czy to oznacza wszczęcie kontroli?
2: Nie, to jeszcze za wcześnie na to, żeby wszczynać jakiekolwiek czynności. Najpierw zawsze zawarte w donosie informacje są analizowane i weryfikowane. Tak też jest w tym przypadku.
1: Mówił w rozmowie z Tomaszem Skorym rzecznik spec-służb Jacek Dobrzyński. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich ważne informacje dla pasażerów linii lotniczych. Ze względu na aktywność wulkanu Etna wstrzymane co najmniej do jutra do godziny 10 są przyloty i odloty z lotniska w Katanii na Sycylii. Polski resort dyplomacji zaleca podróżującym, aby na bieżąco sprawdzali status swojego lotu na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej przewoźnika. Jeśli nasz lot został odwołany, możemy skorzystać z alternatywnych połączeń do lotnisk w Palermo, Reggio di Calabria czy Trapani. To kolejna już aktywność Etny. W pierwszej połowie sierpnia wyjątkowo długa aktywność wulkanu doprowadziła do kilkudniowego paraliżu lotniska w Katanii i odwołania kilkuset lotów. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich teraz o kontrowersyjnym pomyśle dotyczącym składowania odpadów niebezpiecznych w kopalni soli Kłodawa. Projekt wzbudza ogromne emocje i obawy mieszkańców. Zarząd kopalni zwrócił się do ekspertów z prośbą o profesjonalną ocenę tego pomysłu. O szczegółach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Ocena ma objąć w szczególności wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców, środowisko, wody podziemne oraz złoże i działalność kopalni. Zarząd Kłodawy zwrócił się do Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pomysł składowania odpadów w podziemnych wyrobiskach ma być próbą szukania nowego źródła dochodów. Zarząd podtrzymuje stanowisko, że dotychczasowe działania kopalni związane z przygotowaniem projektu były prawidłowe, prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i na podstawie posiadanej dokumentacji. Wyniki oceny wraz z wnioskami i zaleceniami ekspertów mają być udostępnione publicznie. Do czasu zakończenia oceny, zapoznania się z jej wynikami i ich upublicznienia, kopalnia wstrzymuje dalsze działania zmierzające do realizacji projektu. Informują przedstawiciele kopalni Kłodawa.
5: Kosmiczne fakty w RMF FM.
1: Na koniec faktów temat nie z tej ziemi. Naukowcy przekonują, że ambitne plany budowy na Księżycu miast i rozwoju przemysłu nie mają szans na realizację. Co najwyżej są szanse na małe bazy. Na czym polega problem? O tym Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
6: Brakuje wody, nawet jeśli potwierdziłyby się najbardziej optymistyczne szacunki dotyczące ilości wodnego lodu w zacienionych kraterach w pobliżu biegunów, a mówi się nawet o miliardzie ton, to nie wystarczy do tworzenia naprawdę dużej kolonii. Opublikowane dziś szacunki wskazują, że 100-tysięczne miasto zużyłoby te zapasy w ciągu zaledwie kilku lat, a jeśli wprowadzono by wydajny system odzyskiwania wody, zapasy wystarczyłyby na 10-krotnie dłuższy czas, ale też nie na stałe. A nie można wykluczyć, że tego lodu w praktyce jest tam nawet mniej. Cóż, pan Twardowski na jakieś wyjątkowo liczne towarzystwo na Srebrnym Globie liczyć nie może.
1: My z kosmosu wracamy teraz na Ziemię z kolejnymi faktami. Z kolei wracamy punktualnie o pierwszej.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To dobranocka w RMF FM. Tomasz Weryński z tej strony. Jak wiecie, od poniedziałku do czwartku po 23 możecie słuchać w radiu RMF FM lalki Bolesława Prusa czytanej przez Andrzeja Seweryna. Ale teraz lalka, która przebija się także na ekran. Powstaje nowa adaptacja tej klasycznej powieści. O tym, czym będzie różnić się od wcześniejszych wersji, jak zostanie opowiedziana na nowo i czego możemy się spodziewać, Piotr Salak porozmawia z Kasią Sobiechowską-Szuchtą. Posłuchajcie.
1: Oj, coś czuję, że mnie świt przyłapie, Kasiu, wiesz kiedy? W czwartek nad ranem. Dlatego, że w środę jest premiera oczywiście, premiera serialowej Lalki w reżyserii Pawła Maślony, 6-odcinkowy serial streamingowy, luźno oparty
2: luźno,
1: na powieści.
2: To jest dobre słowo, tak, to dobre. Jest słowo klucz.
1: Słyszałem to wszystko, co mówiłaś w faktach i rozumiem, że tak. Stanisław Wokulski, Tomasz Szuchart, Izabela Łęcka, Sandra Drzymalska, tak jest. Ty już to wszystko widziałaś?
2: Widziałam.
1: Dzisiaj
2: mogę o tym opowiedzieć, tak. Cieszy mnie. Jak to jest? Jak coś wiesz wcześniej i nie możesz, bo jest taka umowa.
1: A
2: ty
1: żyłaś, patrzyłem na ciebie w ogóle w redakcji, wszystko jakoś fantastycznie funkcjonowało. Dobrze, Kasia, powiedz, jest inne zakończenie. Rozumiem, że ona wychodzi za niego.
2: Nie mogę powiedzieć nic. No co ty? Przecież to jest tak. Nie mogę, ale też nie chcę, bo zepsuję niespodziankę oglądającym. Jest inne zakończenie. Jest inne są relacje między bohaterami. Na pewno przewartościowane. Na pewno inne wątki są. Pododowane historie. To jest tak. Jeżeli ktoś chce napisać maturę po obejrzeniu serialu Lalka, to będziecie mieli same tak zwane błędy kardynalne. Nie idźcie tą stroną, drogą.
1: Ale rzecz się dzieje w Warszawie?
2: Tak.
1: I rozumiem, że wszystko się dzieje w drugiej połowie XIX wieku i jesteśmy w...
2: Tak, tylko pamiętaj, że to nie jest adaptacja, no też, bo nie tylko tam.
1: A jednak, a już się zacząłem bać, tak?
2: To nie mogę tego powiedzieć. Dobrze, chodzi o to, że jest, bo to jest też taka opowieść, bo to jest inne od Prusa, co mówiłam wcześniej, tak, że przewartościowane relacje, że inne zakończenie i tak dalej. Ale to jest też podobne, czyli też trochę w duchu Prusa, bo to jest opowieść o tym, że odchodzi świat, jaki znamy. O ludziach, którzy nie potrafią sobie poradzić z tymi zmianami, z tymi, że nie umieją się odnaleźć w tym nowym świecie. I to jest też oczywiście opowieść, tak jak u Prusa, o miłości. Takiej, że jak kochasz mocno, a ktoś nie odwzajemnia tego uczucia, to ty czujesz ten fizyczny ból. Tam jest taka historia, że ci bohaterowie mówią też, zdarza im się mówić brzydkie wyrazy. Trochę to przypomina, miałam takie wrażenie kino Pasikowskiego, przepraszam, ale tak właśnie jest. No bo to jest odważna, taka momentami bezczelna wariacja na temat Lalki Prusa. Tam są po prostu wzięte wątki, ale to jest opowieść przefiltrowana przez współczesną wrażliwość twórców, głównie reżysera Pawła Maślony, współautora scenariusza.
1: Kasiu, to dlaczego oni nam to zrobili?
2: Żeby opowiedzieć nam o swoją wersję, żeby opowiedzieć nam Prusa przefiltrowanego przez swoją wrażliwość. I teraz my filtrujemy to jeszcze przez naszą wrażliwość i będziemy sobie sami mogli wyrobić zdanie. Ja zawsze lubię powtarzać, że wiesz, dobrze mieć swoje zdanie, nie cudze. Więc trudno mi teraz tak radykalnie mówić tak lub nie, zero-jedynkowo. Ten serial podzieli ludzi na 100%. Jedni powiedzą, nie no, chwileczkę, nie profanujcie klasyki, w ogóle to nie koło Prusa nie stało. A drudzy powiedzą, ale to jest moja opowieść.
1: A Baron Krzeszowski będzie?
2: Tak.
1: No, to już się cieszyłem w takim razie. To jedna z moich ulubionych postaci.
2: Tak, żeby było jasne, to jest świetnie wszystko zagrane. Aktorstwo to jest w ogóle mistrzostwo świata. Jacek Braciak jako ojciec Izabeli Łęcki, fantastyczny. Julia Wyszyńska, Florcia, fantastyczna. No i Piotr Adamczyk, Piotr Pacek, Starski. Fantastyczne role. No i oczywiście Tomek Szuchar, taki zniuansowany Wokulski, Izabela, Sandra. Taka kobieta, która ona się trochę miota, ale ona też walczy o to, żeby próbuje się wyrwać z takich kleszczy, takiego patriarchalnego handlu małżeńskiego. Ona walczy ze wstydem. Wiesz, to jest bardzo feministyczna też opowieść.
1: Bardzo jestem ciekaw w takim razie. Wszystkich zachęcamy do tego, żeby przeczytali najpierw książkę. Może zdążą do środy. Trochę jest czytania, ale zawsze. bo tam będzie większa przyjemność z oglądania. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta razem z nami w Radiu RMF. Pięknie dziękujemy.
2: Dziękuję.
1: W środę premiera.
2: RMF24.pl, tam recenzja. Na dwa listy. Mój list i Maćka Nycza list. Napisaliśmy do siebie listy.
1: Fantastycznie się zapowiada.
2: Mój drogi Macieju, droga Katarzyno. Serdeczności jak zawsze.
1: Polecamy.
0: Dziękujemy wam serdecznie, czyli na zupełnie klasyczną opowieść raczej nie mamy co liczyć. Nowa lalka ma dostać świeże spojrzenie i własny ekranowy charakter. A my do tego, co ważne w Polsce i na świecie, wrócimy już za chwilę. RMF FM zawsze z wami.

0: Słuchacie Dobranocki w RMF FM. Teraz wracamy do tematu, który nie chce nas opuścić. Ceny paliw. Ropa znowu drożeje po zamknięciu niezwykle ważnego rurociągu wschód-zachód na Półwyspie Arabskim. Cena baryłki wróciła do poziomu niewidzianego od maja, a to od razu rodzi pytanie, czy skutki tej sytuacji odczują również polscy kierowcy. Przede wszystkim w swoich portfelach. O tym Tomasz Terlikowski rozmawia z Igorem Skrzypkiem. Posłuchajmy.
1: Igorze, czy dostawy ropy do Polski mogą być zakłócone?
2: Pytaliśmy o to w Orlenie. No i słyszymy, że dostawy nie są realizowane bez zakłóceń, tak twierdzi płocki gigant. No i czy rzeczywiście tak jest? Być może rzeczywiście, choć trzeba tu oddać, że Orlen nie chce ujawnić, o jakim wolumenie mówimy, jeśli chodzi o przepływ przez ten rurociąg wschód-zachód.
1: Przecież nie, jakoś bardzo mnie to nie zaskakuje. Gdyby na przykład powiedział, no to jest wolumen, nie wiem, tam 30% i teraz on jest zagrożony, to wiesz, co by się działo?
2: Byłoby to na pewno
1: szturm
2: paniczne.
1: Na stacje benzynowe, wszyscy by kupili nawet jakieś takie beczki wielkie, żeby z tymi beczkami podjechać, zatankować i po prostu mieć na zapas.
2: Tak jest, natomiast trzeba też się przyjrzeć bliżej temu, co się w Orlenie dzieje. No a w tym roku szczególnie, no dzieje się sporo, trzeba przyznać, jeśli chodzi o dywersyfikację źródeł dostaw ropy, bo rzeczywiście, spójrzmy na rok 2025, 40% ropy pochodziło z Bliskiego Wschodu. Teraz ta wajcha została trochę przestawiona, w szczególności w kierunku Norwegii. To znaczy, w tym roku Norwegia to już 25% dostaw ropy do Orlenu. No i wygląda to między innymi tak, że to po pierwsze są baryłki pozyskiwane z Morza Norweskiego, ale też udziały w złożu Goliat, nabyte w tym roku, 20% udziałów w tym złożu, czyli de facto Orlen niejako sam wydobywa ropę w tym złożu, jeżeli możemy to tak uprościć. To jest jedna strona tej sprawy. Druga jest taka, że to, że rurociąg wschód-zachód przestał działać, to nie oznacza, że z Arabii Saudyjskiej nie płynie już żadna ropa. To tak trochę nie działa, bo spora część wydobycia na Półwyspie Arabskim leży nad Morzem Czerwonym. To znaczy nie trzeba tej ropy przerzucać przez cały półwysep. I w związku z tym to wydobycie dalej się odbywa. To po pierwsze. Po drugie, magazyny po tej stronie Półwyspu Arabskiego są spore. To znaczy to, że rurociąg przestanie na kilka dni działać, miejmy nadzieję, że na kilka dni, a nie na dłużej, to jeszcze nie zawala nam całej sprawy, to druga sprawa. A trzecia jest taka, że pamiętajmy, że w ostatnich latach mieliśmy przesunięcie wajchy właśnie w tym kierunku arabskim. No i pamiętamy, kto jest teraz współwłaścicielem rafinerii w Gdańsku? No Saudi Aramco w znacznej mierze. I czy Arabowie chcieliby, żeby do ich rafinerii w Gdańsku pewnej części ich nie płynęła ropa? No raczej nie chcieliby sobie na to pozwolić, więc pod tym względem wydaje się, że rzeczywiście te dostawy ropy nie powinny być aż tak zagrożone.
1: No dobrze, to dostawy nie są zagrożone, a co z cenami? Bo jak się zdaje, ceny paliw no będą wysokie, nie, wyższe, no najwyższe, tak. Bo nie, mimo że mamy skąd czerpać te
2: mamy skąd czerpać, ale to nie zmienia faktu, że ta ropa będzie droga i coraz droższa, na to wiele wskazuje. Nawet jeśli mamy skąd ją czerpać, mamy kontrakty, mamy dostawy zagwarantowane, no to też pamiętajmy o tym, że to, co produkuje Orlen, nie wystarcza dla całego rynku paliw w Polsce, bo w roku ubiegłym, w 2025, prawie 40% oleju napędowego w Polsce zużywanego pochodziło z importu. Orlen nie jest w stanie wyprodukować tyle paliwa, żeby Polska była samowystarczalna pod tym względem. Benzyny też potrzeba nam sporo ściąganej z zagranicy, około 25%, więc to też ma wpływ na to, że na stacjach będzie drożej. No i pytanie, o ile drożej? No, w tym tygodniu już na pewno zobaczymy, jeśli gdzieś się takie stacje uchowały, ceny powyżej 9 zł za litr oleju napędowego, to z pewnością. No i jeśli ktoś jeszcze miał szansę zatankować poniżej 8 zł za litr benzyny 95-oktanowej, to już chyba szybko tej szansy mieć nie będzie.
1: Będzie będziemy tankować i płakać.
2: To zależy, jaką mamy psychikę, ale wielu z nas będzie płakać. Ja bym płakał.
0: Dziękujemy panowie, a dla tych, którzy być może dopiero do nas dołączyli, najkrócej, dostawy ropy do Polski na ten moment nie są zagrożone, ale problemem pozostają ceny. Ropa drożeje, a Polska nadal sprowadza znaczną część paliw z zagranicy, więc no, podwyżki na stacjach są bardzo prawdopodobne. Paliwa powinno nie zabraknąć, ale za tankowanie możemy zapłacić więcej. My przez całą noc trzymamy rękę na pulsie, RMF FM zawsze z wami, słyszymy się za moment. We'll be right back.

0: Słuchacie RMF FM i dobranocki, a teraz chciałbym przybliżyć wam ważny temat. Nowy rok akademicki coraz bliżej, studenci wracają na uczelnie, niektórzy jeszcze walczą z poprawkami, a razem z nimi wraca pytanie, jak będzie wyglądało studiowanie w czasach, kiedy sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej powszechna. Czy AI zmieni sposób nauki, pisania prac i funkcjonowania uczelni? Gdzie kończy się pomoc, a zaczyna problem? O tym znacznie więcej mają do powiedzenia Tomasz Terlikowski i Grzegorz Jasiński. Ja już nie mogę się doczekać. Posłuchajmy.
1: Zadajemy sobie to pytanie. My zadają sobie najlepsze uczelnie na świecie. Mamy nadzieję, że zadają sobie również wyższe uczelnie w Polsce.
2: No właśnie, my zadajemy je w studiu radia RMF FM. W krakowskim studiu witam Grzegorza Jasińskiego.
1: Dzień dobry.
2: Grzegorzu. Jakąś odpowiedzią może być opublikowany niedawno raport jednej z tych najlepszych na świecie uczelni.
1: Tak, Massachusetts Institute of Technology, jedna z najbardziej prestiżowych uczelni technicznych na świecie, przyznaje, że AI zmienia nie tylko sposób nauczania, ale i samą istotę edukacji wyższej. W związku z tym uczelnie stoją przed koniecznością gruntownego przemyślenia swojej misji. Eksperci MIT przyznają, i tu nie ma oczywiście żadnego zaskoczenia, że w ciągu ostatnich lat te narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, choćby zaawansowane modele językowe, stały się powszechne wśród i studentów, i wykładowców. No i owszem, otwierają nowe możliwości, przyspieszają badania, pozwalają na realizację niektórych bardzo ambitnych projektów w krótszym czasie, ale wywołują szereg obaw. Od zachwiania tych takich tradycyjnych wartości akademickich przez bardzo podstawowe trudności w ocenie rzeczywistej wiedzy studentów, po taki wzrost izolacji. Każdy pracuje ze swoją sztuczną inteligencją sam, osłabia się w związku z tym współpraca, co też jest elementem przecież życia akademickiego. No niektórzy przyjmują AI entuzjastycznie, niektórzy z wahaniem, ale ona jest i to się nie zmieni.
2: No właśnie, jak się nie zmieni, to jakie są sugestie? Sztudziełac, jak mawiał pewien teoretyk.
1: No właśnie, MIT proponuje 8 zasad na nową erę, mam tu wypisane. Pierwsze.

0: spora. Uznanie, że AI rozwija się szybciej niż nasze zdolności do adaptacji, więc no, musimy się postarać wykazać elastycznością i gotowością do zmian stylu działania. Druga to odwaga, potrzeba świadomych systemowych zmian, a nie jedynie takich doraźnych poprawek. Człowiek przede wszystkim, czyli na uczelni priorytetem musi być wciąż rozwój i dobrostan ludzi, a nie efektywność technologiczna. Nastawienie na uczenie się, czyli jednak uczenie, a niekoniecznie zdobywanie ocen czy dyplomów, ale nauczanie musi mieć sens, więc trzeba przemyśleć wszystkie cele i metody w kontekście różnych kursów i tego, jak na przykład miejsca pracy zmienią się w obecności AI. Przyznanie się, że brak uniwersalnych rozwiązań, to jest oczywiście zawsze, jeśli naukowcy to podkreślają, to jest cenne. Po prostu różne dyscypliny i poziomy zaawansowania tych dyscyplin wymagają nieco odmiennych podejść. Wspieranie myślenia, nie zastępowanie ludzi, to jest oczywiście choćby w kontekście tych tak zwanych agentowych AI często podkreślane, ale jaka tu jest rzeczywistość, a jakie deklaracje, to dopiero zobaczymy. No i myślenie poza samą salą wykładową, czyli edukacja to nie tylko przekaz treści, ale też kształtowanie tych cech, które są unikatowo ludzkie. No, postaw, wartości, umiejętności społecznych. Taka to jest lista.
1: To są deklaracje. To teraz przejdźmy do tego, jak ta teoria ma się do praktyki, jak ma wyglądać w praktyce.
0: No właśnie, pierwsza rzecz, nowe cele nauczania, czyli każdy kurs powinien zostać przeanalizowany pod kątem tego, czego studenci naprawdę powinni się nauczyć, biorąc pod uwagę, że wchodzą w erę AI. Zmiana metod oceniania, to oczywiście już wykładowcy podkreślają, bo te tradycyjne prace domowe i egzaminy stają się coraz mniej miarodajne, więc pewnie na przykład egzaminy ustne staną się elementem jeszcze ważniejszym. Czy na przykład ocena projektów realizowanych w grupach przy pewnym odcięciu od AI-a. Więcej nauki przez doświadczenie, czyli projekty praktyczne, eksperymentalne. To oczywiście na uczelniach technicznych jest trochę bardziej codzienność. W przypadku innych, no to oczywiście eksperymenty niekoniecznie się pojawiają. W każdym razie chodzi o współpracę, kreatywność, a nie tylko odtwarzanie wiedzy. Wzmocnienie aspektów społecznych, to jest takie trochę pobożne życzenie, ale oczywiście no, podkreśla się, że każdy przedmiot powinien mieć te elementy pracy zespołowej i takiej oddziaływania na żywo, żeby nikt nie czuł się wykluczony. Tu jest coś ciekawego. Inwestycje w przestrzenie do nauki współpracy, czyli takie miejsca sprzyjające pracy zespołowej, ale bez udziału AI, więc nie wiem, może odcięte od Wi-Fi, trudno powiedzieć. Tu są ciekawe rzeczy, wydaje mi się. Jasna polityka korzystania ze sztucznej inteligencji, czyli każdy kurs powinien mieć takie dość przejrzyste zasady, co wolno, czego się nie powinno, co jest dozwolone, co jest zakazane i co pozwala to zaliczyć. Tu jest jeszcze kolejna bardzo interesująca rzecz. Ostrożność wobec narzędzi wykrywających AI, bo te narzędzia istnieją, można każdą pracę przejrzeć i pokazuje, ile procent to AI, a ile indywidualne działania. Oni proponują, żeby nie przesadnie polegać na tych narzędziach, które czasem są zawodne, ale lepiej po prostu w otwarty sposób się komunikować ze studentami i jakoś budować tę kulturę zaufania. No i wreszcie ostatni punkt, który wymieniają, też wydaje mi się bardzo ważny. Równe wsparcie techniczne i dydaktyczne dla wszystkich, czyli zapewnienie i wykładowcom, i studentom równego dostępu do tych narzędzi AI, żeby tu na wstępie nie było jakiejś nieprawidłowości i niesprawiedliwości. No to są jakieś deklaracje, może nawet ogólniki, ale zastanawianie się nad tym jest konieczne. Ten raport można na stronach MIT znaleźć, warto rzucić okiem. No to jest taki czas, że być może stoimy przed pierwszym rokiem akademickim naprawdę już pod znakiem AI, a może w cieniu AI, zobaczymy.
2: To byli Tomasz Terlikowski i Grzegorz Jasiński. Jak słyszeliśmy, studiowanie w erze sztucznej inteligencji może być z jednej strony prostsze, a z drugiej przyniesie też zupełnie nowe wyzwania. A już za chwilę kolejne ważne informacje. Zostańcie blisko RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Siłownia w Kraśniku. Trening na dobry start dnia. A w RMF FM
2: Zenek Martyniuk bardzo zeszczuplał. Po prostu z pół zenka zostało.
3: Czyli co, my mamy w kraju mniej zenka?
2: Dokładnie.
3: No to bardzo dokładnie. To jest nieprofesjonalne, bo kochanego zenka nigdy za wiele.
4: Tak, za odchudzanie zenka powinien być mandat, moim zdaniem.
2: Dokładnie, a nawet mandacik za odchudzenie piękności.
1: Wstawaj, szkoda dnia. Już jutro po 5:45.
5: RMF FM, zbliża się godzina pierwsza, czas więc na kolejne wydanie faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Samolot wojskowy NATO zestrzelił drona, który naruszył przestrzeń powietrzną Litwy. Medialne doniesienia potwierdzają lokalne władze. Gorąco także na Bliskim Wschodzie. Niemieccy Huti wystrzelili dziesiątki rakiet na Arabię Saudyjską. Będzie też o krytycznych opiniach wokół przyszłorocznego budżetu naszego kraju, a także ważne informacje dla miłośników Jamesa Bonda. Myśliwiec NATO zestrzelił drona, który po północy naruszył przestrzeń powietrzną Litwy. Informację potwierdza Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Bezzałogowiec, który prawdopodobnie wleciał od strony Białorusi, został zestrzelony w południowej Litwie, niedaleko Kowna, drugiego co do wielkości miasta tego kraju. Nie wiadomo, czyjej produkcji jest dron. W stolicy, Wilnie oraz w okolicznym regionie mieszkańcy otrzymali alerty. Kolejne ataki rebeliantów Huti na Arabię Saudyjską. Wspierani przez Iran bojownicy poinformowali o wystrzeleniu pocisków balistycznych i dronów na bazę wojskową w Hamis Mushait na południu Arabii Saudyjskiej. Celem były hangary dla samolotów, systemy radarowe i magazyny amunicji. To miał być odwet za saudyjskie naloty w Jemenie, do których doszło w piątek. Riad wydał dla części kraju ostrzeżenia przed atakiem. Nie ma jednak w tej chwili informacji o zniszczeniach lub rannych. Przyszłoroczny budżet państwa z krytyczną opinią Rady Fiskalnej. To niezależna instytucja państwowa powołana na początku roku. Po raz pierwszy w historii bierze udział w opiniowaniu budżetu. O szczegółach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
6: Projekt budżetu prezentuje trwałą i głęboką nierównowagę finansów publicznych, tak głosi opublikowana opinia. Członkowie Rady Fiskalnej ostrzegają przed rosnącym długiem publicznym. Ich zdaniem istnieje bardzo wysokie ryzyko, że w przyszłym roku dług publiczny w relacji do PKB przekroczy 55%. To jest tak zwany próg ostrożnościowy. Jego przekroczenie rodzi konsekwencje prawne. Jeśli dług publiczny wynosi 55%, to rząd w kolejnym budżecie teoretycznie ma obowiązek uchwalić go bez dziury budżetowej lub przynajmniej ze zmniejszającym się długiem publicznym. Rada Fiskalna punktuje też bierność rządu. Stwierdza, że ministrowie nie wykorzystują sprzyjających warunków gospodarczych, by ograniczyć deficyt, a zwiększone wydatki na zbrojenia nie są jedyną przyczyną pogorszenia stanu finansów publicznych.
5: Andrzej Poczobut dzisiaj wraca z Białorusi do Polski. Jego wizyta przebiega spokojnie, informuje szefowa Związku Polaków na Białorusi. Polacy są mu bardzo wdzięczni za to, co dla nas zrobił. Andrzej będzie naszym głosem w Polsce, dodała Angelika Borys. Poczobut przesiedział w białoruskich aresztach i więzieniach ponad 5 lat. W kwietniu został zwolniony z kolonii karnej na Białorusi.
0: O sztucznej inteligencji faktach RMF FM.
5: Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych skrytykowało apele zachodnich liderów technologicznych o spowolnienie rozwoju sztucznej inteligencji. Według resortu dyplomacji to sianie strachu, a narracja o zagrożeniu ze strony Pekinu to złośliwa konkurencja, która zakłóca globalne zarządzanie tą branżą. Jak przypomina korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żukowski, dyskusję rozpoczął Dario Amodei, szef firmy Anthropic. Napisał, że trzeba zwolnić tempo, w jakim zwiększane są możliwości modeli sztucznej inteligencji.
7: Postęp nadal będzie wydawał się szybki, a czas, który zyskamy, musimy mądrze wykorzystać, napisał. Szefowie innych firm zareagowali natychmiast. Dario ma rację, podkreślił na przykład Sam Altman, szef OpenAI. Szefowie firm ostrzegają, że jeśli ten proces pozostanie bez kontroli, może wyprzedzić zdolność ludzi do rozumienia i kontrolowania tych systemów. Washington Post przypomina w tym kontekście o incydencie z lipca. Modele stworzone przez OpenAI samodzielnie włamały się do systemów jednej z firm, działały jak grupa całkowicie podporządkowana jednemu celowi i próbowały również włamać się do systemu, który monitorował ich działanie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
5: Żaden inwestor nie chce modernizować stadionu Polonii Warszawa. Projekt miał zostać zrealizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, ale miastu nie udało się pozyskać partnera, który byłby odpowiedzialny za rozbudowę ośrodka sportowego w stolicy. Ratusz zapewnia jednak, że był przygotowany na taki scenariusz i teraz inwestycja ma być realizowana przez miasto. Co na to warszawiacy?
8: Teraz jak spółka miejska miałaby się tym zająć, to może się skończyć dobrze czy niedobrze?
9: Z mojej perspektywy wydaje mi się, że dobrze, bo jednak jeśli to będzie zarządzane przez spółkę miasta, tak. Myślę, że znajdzie się dofinansowanie na to i myślę, że na dalszą rozbudowę tego projektu.
8: Jeżeli ma wystarczająco duże środki, to powinno starczyć chyba. Chyba sprosta zadań, miejmy nadzieję, że sprosta. A taki klub jak Polonia Warszawa zasługuje na nowy stadion, na nowoczesny stadion?
9: Powinien zostać rozbudowany, chociażby z tego powodu, że nawet nie mają szatni i toalet, tylko korzystają z toi.
5: Usłyszał reporter RMF FM Jakub Rybski. Modernizacja Polonii Warszawa zakłada m.in. budowę Centrum Wsparcia Sportu, hali widowiskowo-sportowej i nowego stadionu. Fani Jamesa Bonda będą zadowoleni. Gotowa jest już pierwsza wersja scenariusza do nowej części filmu. I autor Steven Knight właśnie to potwierdził w jednym z wywiadów. Ostatnio dużo informacji o tym, kto zagra agenta 007. Co już wiadomo? O tym Katarzyna Sobiechowska-Szukta z redakcji kulturalnej RMF FM.
10: Najpierw Steven Knight, twórca m.in. słynnego Peaky Blinders, ujawnił, że wie, kto zagra Bonda i to mu pomogło pisać scenariusz. Teraz się od tego dystansuje. Podobnie Gary Oldman, który najpierw twierdził, że agenta 007 zagra Jack Lowden, a teraz już nie jest taki pewien. Znany z serialu Kulawe konie Jordan na pewno jest jednym z faworytów. Poproszony o swojego faworyta, były Bond Pierce Brosnan z kolei jasno uciął spekulacje. Nazwiska nie zamierza zdradzać, bo mu żona zakazała.
5: Nazwisko nowego Bonda mamy poznać do końca tego roku, a premiera w 2028. Dużo nowości czeka nas w trendach modowych na tegoroczną jesień. Co może nas zaskoczyć w najbliższych tygodniach?
11: Chodzą bardzo kobiece stroje, bardzo kobiece podkreślenia sylwetki, podkreślenie talii. Tutaj też delikatnie wycofują się oversize. Radą.
12: Czyli ubrania dopasowane?
11: Tak, ubrania dopasowane, ale to też już jest zauważalne na przykład też w garderobie męskiej.
12: Kolory to jakie?
11: Takim mocnym kolorem to jest kolor espresso. W tamtym sezonie były bardziej rozwielone te kolory brązu, a teraz mamy takie bardzo mocne, wyraziste, które łączymy z pastelowym niebieskim, z pastelowym różowym.
5: O nowych trendach w modzie ze stylistką Martą Zalegą rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. W faktach RMF FM wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był wiceszef resortu spraw wewnętrznych Czesław Mroczek. Wśród tematów m.in. co robić, jeżeli dostaniemy alert o zagrożeniu. Posłuchajmy.
13: Informujemy o tym, że to w zależności od tego, w jakiej zabudowie, w jakich budynkach ludzie mieszkają, jeżeli to są domy jednorodzinne, tak jak było w audycji podane, no to przede wszystkim trzeba skryć się w tych pomieszczeniach, które mają podpiwniczenie, garaż, piwnica, tak, żeby dać sobie ochronę. W budynkach wielorodzinnych też są takie pomieszczenia, jest aplikacja Gdzie się ukryć, która zawiera ponad 80 tysięcy obiektów.
14: No ale w Dorochusku wiemy, w całej tej gminie nie ma żadnego schronu, także mogą się...
13: Ale powiedziałem, w poradniku bezpieczeństwa i na naszych komunikatach dajemy informację o tym, że trzeba skorzystać z tego, co jest, czyli każde miejsce pod powierzchnią gruntu, piwnica, garaż, to jest najlepsze miejsce do ukrycia między ścianami wewnętrznymi.
14: To dlaczego w zasadzie ludzie cały czas mówią, że nie wiedzą? To znaczy cały czas jest ten komunikat płynący od ludzi, którzy słyszą alarm: nie wiemy, nie poinformowano nas, nie dostaliśmy wystarczającej informacji.
13: Przesłaliśmy poradnik bezpieczeństwa do każdej polskiej rodziny. Ten poradnik bezpieczeństwa jest dostępny na stronach internetowych, w aplikacjach, które służą zamieszczaniu informacji o bezpieczeństwie, jest w M-Obywatelu. Więc jest szeroko propagowana ta informacja o sposobach postępowania, ale ja przyjmuję to, co słuchacze radia RMF sygnalizują i będziemy cały czas prowadzimy tą akcję informowania o zasadach zachowania się i będziemy to dalej robić.
14: Panie ministrze, wiemy, co tak naprawdę chcieli zaatakować Rosjanie? Wiemy, jaki był cel tego ataku?
13: Ponad tydzień temu mieliśmy do czynienia z atakiem na przejścia graniczne po ukraińskiej stronie w Mołdawii i w Ukrainie, w Rumunii. I no, spodziewaliśmy się tego, przekazywali to również Ukraińcy, że Rosja podjęła, no, eskaluje to terrorystyczne wręcz w tej chwili działania związane z atakowaniem przejść granicznych, okolicy przejść granicznych, no i pociągów, tak? Więc tutaj mamy eskalację tej wojny, próba, tak jak no, wszyscy tutaj się domyślamy, by w sytuacji zimę trudnych warunków doprowadzić do załamania ukraińskiej gospodarki i zdolności obronnej.
14: A to dotyczy ataków po stronie ukraińskich. Możemy się spodziewać jakiejś formy ataków hybrydowych albo kinetycznych po stronie polskiej?
13: Czy to jest próba w tej chwili doprowadzenia do izolacji Ukrainy poprzez przerwanie tak naprawdę tras, szlaków dostawy zarówno uzbrojenia, ale również współpracy gospodarczej, wsparcie dla ukraińskiej gospodarki. To taki szantaż, by zniechęcić wszystkie państwa. No proszę zauważyć, atakowane są pociągi. Do tej pory te pociągi były uważane za w miarę bezpieczny środek komunikowania, docierania do stolicy Ukrainy. Przecież wielu polityków, innych osób podróżowało tymi pociągami. W tej chwili to ryzyko jest o wiele większe i to jest próba, tak jak powiadam, izolowania Ukrainy, zniechęcenia Zachodu do wspierania Ukrainy.
14: To jeszcze pytanie, ale pan mówi cały czas, panie ministrze, o tym, że to jest po stronie ukraińskiej, ale pojawiają się głosy, także premiera, a także ekspertów, że możemy się spodziewać także jakiejś formy rzekomo przypadkowych albo nieprzypadkowych ataków po stronie polskiej.
13: To jest przede wszystkim, tak jak powiedziałem, no, te ataki na zachodnią Ukrainę stwarzają zagrożenie również dla nas bardzo poważne. Jeżeli 2 kilometry od polskiej, od przejścia od polskiej granicy mamy atak dronowy czy atak rakietowy, no to jest bardzo, bardzo, bardzo mocno podnosi ryzyko również dla nas. No, mieliśmy atak bezpośrednio, rakieta rosyjska, terytorium kilka tygodni temu, więc to ryzyko dla nas w sposób oczywisty jest i tutaj zwiększamy możliwości rozpoznawcze i możliwości zwalczania tych obiektów przez Wojsko Polskie. Podnosimy poziom, jeżeli chodzi o zdolności Straży Granicznej, podnieśliśmy bardzo mocno, więc jesteśmy lepiej przygotowani do tych działań. Oczekujemy również i mamy wsparcie naszych sojuszników w zakresie ochrony polskiej przestrzeni powietrznej.
14: Rozumiem też, że istnieje takie zagrożenie, że będą atakowane polskie przejścia graniczne już bezpośrednio, nie opodal, tylko bezpośrednio.
13: My oczywiście przygotowujemy się, a przede wszystkim wojsko w zakresie szybkim. Tu mamy współpracę z Ukrainą w zakresie przekazywania informacji o zagrożeniu i zdolności wojskowych, przy czym tak jak na państwa antenie było wskazywane, Rosja używa nowych dronów z napędem odrzutowym, które zwiększają bardzo trudności w zwalczaniu tego typu obiektów i to zagrożenie dla Ukrainy i dla innych państw jest bardzo mocno wzrosło poprzez użycie tego środka napadu powietrznego.
5: Usłyszał Tomasz Terlikowski od wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, wiceszefa spraw wewnętrznych i administracji Czesława Mrożka. Kolejne fakty w RMF FM już za niecałą godzinę. Zapraszam na nie w imieniu Karola Płaczkiewicza.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To dobranocka w RMF FM, Tomasz Weryński z tej strony, a teraz wracamy do tematu wizyty Donalda Trumpa w Irlandii. Amerykański prezydent dwukrotnie poparł ideę zjednoczenia z Zielonej Wyspy, czym wywołał spore poruszenie zarówno w Londynie, jak i w Dublinie. O tym, co właściwie oznaczają te słowa, dlaczego są tak kontrowersyjne i jakie mogą być polityczne konsekwencje, Tomasz Terlikowski rozmawia z Bogdanem Frymorgenem, londyńskim korespondentem RMF FM. Tomku, Bogdanie, słuchamy, o co chodzi w tej sprawie.
1: Bogdanie, sobotnie wystąpienie Trumpa wywołało sprzeciw rządu w Londynie, ale wczoraj Trump poszedł za ciosem. Co się właściwie stało?
2: No, dwukrotnie to się stało, więc przede wszystkim Donald Trump kompletnie zbagatelizował sprzeciw brytyjskiego rządu wobec referendum na temat zjednoczenia wyspy, no, którego po prostu nie ma w planach. No i naruszył tym samym konstytucyjną integralność Zjednoczonego Królestwa. Wszyscy tak mówią, powiedział, a potem rzeczy po prostu się dzieją. Wydaje mi się, że zjednoczenie Irlandii jest jedną z najbardziej naturalnych rzeczy na świecie, dodał amerykański prezydent, jak zwykle bardzo lapidarnie. No, wywołał tymi słowami konsternację po obu stronach Morza Irlandzkiego. No, po raz pierwszy w sobotę, jak już wspomniałeś, kiedy na początku swojej dwudniowej wizyty oświadczył, że bardzo chciałby doczekać się Zjednoczonej Irlandii. Zakończył swój pobyt na wyspie w swoim ośrodku golfowym Dunbeg w hrabstwie Clare, wręczając trofeum zwycięzcy i przy okazji, to całkiem istotne, ogłaszając, że zniesie cła na irlandzką whisky.
1: A jak Trump został przyjęty przez Irlandczyków?
2: No, niektórzy w tłumie tam zebranym wokół pola golfowego skandowali jego imię i wznosili okrzyki na cześć USA, ale generalnie entuzjazm był bardzo umiarkowany. Jak zaznaczają tutejsi komentatorzy, deklaracje Trumpa naruszyły tradycję neutralności Białego Domu w kwestii statusu konstytucyjnego Irlandii Północnej i wywołały stosowną reakcję Londynu. Downing Street oświadczyło, że premier Andy Burnham nadal uważa, że nie ma wymaganego poparcia dla zjednoczenia, aby zwołać referendum, a dwa tygodnie temu powiedział, że temat referendum jest nieaktualny. Natomiast irlandzcy nacjonaliści opowiadający się za zjednoczeniem Zielonej Wyspy, przyjęli wypowiedzi Trumpa z zadowoleniem, a północnoirlandzcy unioniści, hołdujący z kolei związkowi z brytyjską koroną, je potępili. No ale to w sumie było do przewidzenia.
1: To było oczywiste. A powiedz mi, czy Trump, bo to jest fascynujące, ma także jakiś pomysł na Szkocję, której także część mieszkańców chciałoby i część polityków chciałoby niepodległości?
2: No, cieszę się, że o tym wspominasz, bo zapytany o niepodległość Szkocji podczas pobytu w Irlandii, amerykański prezydent powstrzymał się od wyrażenia opinii, powiedział, nie będę jeszcze mówił o Szkocji, zostawię to sobie na później, więc można się spodziewać, że do tego tematu powróci. Natomiast wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa na temat przyszłości Irlandii jako wyspy są godne odnotowania, bo są niezwykle istotne. Przypomnijmy, pokój w Ulsterze, czyli na brytyjskiej północy wyspy, możliwy jest dzięki postanowieniom porozumienia wielkopiątkowego, które w 1998 roku zakończyło 30 lat bratobójczych walk katolików z protestantami. Mówi to porozumienie o Republice Irlandii i Irlandii Północnej jako o niezależnych, współpracujących ze sobą tworach bez granicy, ale dokument nie wspomina o zjednoczeniu wyspy, które przyniosłoby w efekcie rozpad Zjednoczonego Królestwa. No, może i dobrze, że Donald Trump powstrzymał się od komentarza na temat Szkocji, bo jeden granat w jego ręku to jeden za dużo.
1: Zdecydowanie, ale myślę, że poczekamy i zobaczymy, bo jak sam powiedziałeś, na razie się powstrzymał.
2: Donald Trump ma dwie ręce i dwie dłonie, zdecydowanie.
1: I może spokojnie trzymać w nich dwa granaty.
0: Dziękujemy wam bardzo, a więc w skrócie, Donald Trump podczas wizyty w Irlandii dwukrotnie opowiedział się za zjednoczeniem Zielonej Wyspy, czym wywołał sprzeciw w Londynie i spore emocje po obu stronach Morza Irlandzkiego. Irlandzcy nacjonaliści przyjęli te słowa z zadowoleniem, unioniści je potępili, a sam Trump na razie nie chciał komentować ewentualnej niepodległości Szkocji. Do tego tematu pewnie jeszcze wrócimy, a już teraz teksański. Hej i Kasia Nosowska w RMF FM.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango podczas Dobrej Nocki w RMF FM, a teraz o tym, co najważniejsze. Rosyjskie ataki coraz częściej prowadzone są niebezpiecznie blisko granic państw NATO, w tym Polski. Czy to przypadek, czy świadome testowanie reakcji sojuszu? Porozmawiam o tym z Janem Piekło, byłym ambasadorem Polski na Ukrainie. Dobry wieczór, panie ambasadorze, witam w RMF FM.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Jak pan to ocenia? Czy te ostatnie rosyjskie ataki zaledwie kilkaset metrów czy kilometrów od polskiej granicy to efekt uboczny wojny w Ukrainie, czy już świadome testowanie Polski, NATO?
1: Niewątpliwie jest to już świadome testowanie i NATO, i Polski. Niestety komunikaty wysyłane przez kancelarię premiera były nieprecyzyjne i mylące. Dopiero potem, jak się ukazał film i ukazały się na portalu X relacje i Karla Bildta, i Borisa Johnsona, którzy byli w tym pociągu, który zdążył przejechać pociąg dyplomatyczny, który zdążył przejechać przed tamtym pociągiem, który został trafiony, znaczy lokomotywa została trafiona. Więc pytanie jest, jaki tu był zamiar, czy celem ataku miał być tamten pociąg, w którym również znajdowała się, zdaje się, Katarzyna Pisarska z biura posła Kowala. I nie jest wykluczone, że należałoby do tego podejść znacznie bardziej poważnie.
0: No właśnie, bo to jest kluczowe pytanie, do kogo był ten sygnał kierowany?
1: No to chyba jest dość oczywiste, skoro wcześniej przejechał ten pociąg z dyplomatami, ważnymi dyplomatami, doradcami różnych ważnych ministrów krajów Unii Europejskiej, no i byłym premierem Wielkiej Brytanii i byłym premierem Szwecji, no to coś tu jest nie tak. To jest najwyraźniej sygnał. I nie jest wykluczone, ja tego nie wykluczam. Rosjanie mają kłopoty z celnością. Czy przypadkiem to nie chodziło o to, żeby trafić w tamten pociąg? Ja tego nie wiem i pewnie nikt na to pytanie odpowie. Natomiast myślę, że to jest pytanie ważne. To jest pytanie ważne i no, zdaje się, że nie wykazaliśmy się specjalną kompetencją w komunikowaniu społeczeństwu tego, co się wydarzyło i jakie to stanowi zagrożenie.
0: No właśnie, to szczególnie jest chyba ważne w kontekście tego, że zdaje się, że to może być początek tego typu ataków. Wcześniej obrywały przejścia graniczne z Mołdawią czy Rumunią. No, w zasadzie można powiedzieć, w pewnym sensie czekaliśmy, kiedy to wydarzy się na polsko-ukraińskiej granicy.
1: No to należy w takim razie zapytać, jaki będzie następny krok, bo tam groźne pomruki z Kremla płyną. No, myślę, że teraz możemy mieć... Myślę, że był również jakiś incydent na granicy rosyjsko-fińskiej. No to teraz czas być może na incydent na granicy norwesko-rosyjskiej, ewentualnie na granicy krajów bałtyckich, no jest przesmyk suwalski. My jesteśmy specjalnym celem dla Rosji, ponieważ po pierwsze przez nasze terytorium przebiegają drogi pomocy Ukrainie i u nas są centra logistyczne na granicy. Po drugie, sąsiadujemy nie tylko z Ukrainą, ale jeszcze z Białorusią, która jest tu sprzymierzeńcem Kremla, wiadomo. No i graniczymy również z Rosją, więc nie ma takiego kraju w Unii Europejskiej, który by miał taki problem jak Polska.
0: Tutaj robimy krótką pauzę, ale spokojnie, zaraz do was wrócimy razem z moim gościem, a na razie maniak Michel Sembello, oczywiście w RMF FM.

0: I love you, Tila i Muniek Staszczyk już za nami w RMF FM, a ja wracam do mojej rozmowy z Janem Piekło, byłym ambasadorem Polski na Ukrainie. Dla tych, którzy dopiero do nas dołączyli, rozmawiamy o rosyjskich atakach prowadzonych coraz bliżej granic państw NATO, w tym Polski. Z tego, co się już dowiedzieliśmy, nie jest to przypadek, ale świadome testowanie reakcji Polski i sojuszu. Polska jest szczególnie narażona, przez nasze terytorium przebiegają szlaki pomocy dla Ukrainy. Graniczymy z Białorusią i Rosją, a w pobliżu naszej granicy znajdują się ważne centra logistyczne. Panie ambasadorze, jak pan sądzi, jakie wnioski mogli wyciągnąć Rosjanie po tej prowokacji? Czego dowiedzieli się o Polsce i reakcji NATO?
1: No, pewnie nasłuchiwali sposobu informowania przez władze polskiego społeczeństwa i no, myślę, że tutaj mogli wyciągnąć wnioski, które mogą być niekorzystne i niedobre dla nas, ponieważ ta informacja

0: była fatalna i zdaje się, że tam nawet było tak, że zostały uruchomione alerty, które potem nie zostały odwołane. Ludzie byli zdezorientowani, nie wiedzieli, jak się zachować. To zresztą...
1: Ale to w zasadzie jest już kolejny raz, bo mam wrażenie, że w przypadku dronów, które spadały po polskiej stronie w tamtym roku, też ta komunikacja zawodziła.
0: No, prawda. Jest niewątpliwie lekcja do odrobienia, którą powinniśmy, władze powinny odrobić i tutaj powinien być uruchomiony kanał prezydencko-rządowy, ponieważ to jest w naszym wspólnym interesie, żeby znaleźć wyjście, które pozwoliłoby nam się dobrze zabezpieczyć.
1: Zastanawiam się, bo to cały czas jest działanie Rosji takie pod progiem wojny, mam wrażenie, znaczy pod progiem jakiegoś konkretnego działania. I pytanie, co musiałoby się stać, żebyśmy podjęli jakieś takie bardziej zdecydowane kroki niż nota protestacyjna? Co oni musieliby zrobić?
0: Ja się tak zastanawiam, co byśmy zrobili w sytuacji, gdyby ten dron nie trafił w ten pociąg, w którym jechali Ukraińcy linii Kijów-Warszawa, tylko trafił ten pociąg dyplomatyczny z Biltem i z Borysem Johnsonem. No, ciekawe, jaka by była wtedy reakcja i jakby się okazało, że są ofiary śmiertelne. No tak się na szczęście nie stało. Natomiast coś takiego niedługo może się wydarzyć i po prostu, no jeszcze raz powtórzę, że nie jesteśmy przygotowani właściwie i uspokajające komunikaty i źle sformułowane informacje, które wysyłał w przestrzeń medialną rząd Donalda Tuska, no to nie jest odpowiedź, która jest zadowalająca.
1: A widzi pan jakiś scenariusz na najbliższe miesiące? Coś pan przewiduje? Nie wiem, Rosja przekroczy rzeczywiście jakąś granicę, której do tej pory nie przekraczali? Będziemy mieli do czynienia z poważną eskalacją?
0: Rosja już parę razy przekraczała te granice i za każdym razem płynęły głosy z Unii Europejskiej, że to są granice, których nie wolno przekraczać. I pewnie... Być może będziemy mieli do czynienia z czymś podobnym. Sprawa jest znacznie poważniejsza i to nie jest kwestia wyłącznie Rosji. To jest kwestia przede wszystkim chińskiego wsparcia dla Rosji. Chiny są zainteresowane tym, żeby tutaj trwała wojna i żeby odwrócić uwagę od ewentualnego pomysłu na zajęcie Tajwanu przez Chiny. No i mamy jeszcze konflikt w Zatoce Perskiej. No i również z tym związane problemy, więc... Myślę, że świat znalazł się na bardzo niebezpiecznym zakręcie w tej chwili.
1: Będziemy to oczywiście dalej obserwować. Panie Janie, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jan Piekło, były ambasador Polski na Ukrainie. A my do tego, co najważniejsze, jeszcze wrócimy. A już teraz Edyta Bartosiewicz i jej opowieść RMF FM. Zawsze z wami. Dziś na

Na zegarach w całej Polsce za chwilę wybije druga, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. O drugiej zablokowana jest Krajowa 11 w Wielkopolskiem. To efekt wypadku w Środzie Wielkopolskiej. 11 miliardów złotych, tyle kosztowała do tej pory odbudowa po powodzi. Od kataklizmu mijają 2 lata. W faktach także Kraków i uczniowskie prawybory prezydenta miasta. Jest druga, zaczynamy. Uwaga kierowcy na Krajowej 11 w Wielkopolskim. Na odcinku między Miąskowem i Kurnikiem w Środzie Wielkopolskiej osobówka zderzyła się z ciężarówką.